Modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb.

Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł.

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję, to walczasz, nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić albo

0: Wiśniewska.
1: Udaj się daleko, podróż gdzieś.
0: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę.

0: Polska Małopolska News.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Kolejne drogi w naszym regionie doczekają się remontów. To dzięki pieniądzom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które trafią do małopolskich miast, gmin i powiatów. Tym razem podzielono ponad 8 milionów złotych dla samorządów, które czekały na liście rezerwowej. Pomoc trafi m.in. do Łącka, Grybowa czy Nowego Sącza.
2: Każde pieniądze zewnątrz to są dobre wiadomości, a jeszcze jeśli na drogi, to tym bardziej podwójnie dobre, bo jeśli chodzi o sieć drogową, to chyba nie ma gminy, gdzie nie byłoby wniosków i oczekiwań mieszkańców, bo wciąż ta działalność samorządów gminnych jest przez pryzmat dróg odbierana. No, wspomnę o naszej gminie, gminie Łącko. Jeśli mamy sieć na okrągło 500 km dróg, to właściwie jest to niekończąca się robota. Tym razem to pragnę swoją radość wyrazić, bo już z pierwszego rozdania jesteśmy w trakcie realizacji zadania w miejscowości Jazowsko, droga Bielówka, z tego już właśnie Funduszu Rządowego Dróg Samorządowych. I to był temat taki troszkę grubszy, on jest w trakcie realizacji, natomiast dzisiaj będę miał przyjemność w imieniu gminy odbierać te promesy i podpisywać umowę. Temat ma okrągło na 500 000 zł, tutaj dofinansowanie 50/50, więc troszkę ponad 200 tysięcy. W obydwu przypadkach bardzo, jak na nasze realia, mocno zamieszkałe tereny, więc cieszą środki zewnętrzne każde, które gdzieś tam spłyną do gminy na infrastrukturę wszelaką, tym bardziej drogową. Absolutnie tak, dlatego że jeśli chodzi o w ogóle drogi, modernizację, budowę, nakładki, to powiedzmy sobie wprost, no szału tych wiele źródeł samorządy gminne nie mają. Gdzieś tam w przeszłości jakieś środki unijne udawało się złapać. Gdzieś tam w przeszłości były drogi powodziowe. Może Bogu trzeba dziękować, że tych powodzi teraz nie mamy, ale jak nie ma powodzi, nie ma zniszczeń, to i też nie ma środków zewnętrznych. Więc tak naprawdę w tym momencie ze środków zewnętrznych gminy pozostały bądź to z tym Funduszem Dróg Samorządowych środkami rządowymi, bądź też tak zwane drogi rolnicze, to z kolei są środki marszałkowskie. To są właściwie oprócz własnych źródeł gminy, to są dwa fundusze zewnętrzne, do których staramy się sięgać i cieszy to, jeśli uda nam się z nich pozyskać środki.
3: Kolejny etap budowy, całkowitej przebudowy ulicy Jamnickiej. Mówimy co prawda o obszarze około 300 metrów, ale to już jest czwarty etap budowy Jamnickiej. Rok po roku staramy się dofinansować to zadanie z rządowego programu rozwoju dróg i ten właśnie fragment również jest dofinansowany. Właśnie za chwilę będziemy podpisywać umowę. Dofinansowanie na kwotę 750 tysięcy złotych, wartość zadania około 1 300 000, tak szacujemy. Oczywiście jak to będzie po przetargu, to zobaczymy, bo przetarg będziemy ogłaszać dopiero po podpisaniu dzisiejszej umowy. Oczywiście, że tak, gdyby nie one, to zarówno Jamnicka, jak chociażby Dunajcowa, która też robimy w ten sposób, czyli fragmentami, nie bylibyśmy jako miasto w stanie wydać jednorazowo kilkudziesięciu milionów złotych, a tak możemy te pieniądze rzeczywiście tymi pieniędzmi uzupełniać etapy i realizować zadanie etapami. No już 3 etapy, czyli mówimy, że uwieńczone zresztą parkingiem na końcowym etapie tego właśnie 3. etapu. Już wychodzimy właściwie, za chwilę będziemy przy blokach, które tam jest tam taki fragment ulicy, gdzie są bloki. To mniej więcej ten fragment będzie w tym momencie robiony. Oczywiście nie zamyka to całości tematu, ale to już jest prawie 3/4 drogi. Będzie wykonane już po tym etapie.
4: W gruntownej przebudowie poddane zostaną drogi na terenie miasta Grybowa, konkretnie przebudowa ulicy Armii Krajowej. Jest to centrum miasta, można powiedzieć, droga uczęszczana przez bardzo dużą liczbę mieszkańców. W tym miejscu oczywiście serdecznie dziękujemy za przyznane te środki finansowe, dzięki którym oczywiście zdecydowanej poprawie ulegnie, przepraszam, tak naprawdę dzięki realizacji tego zadania zdecydowanie polepszy się jakość dróg miejskich na terenie naszego miasta. Tak, to są drogi miejskie. Drogi miejskie, gdzie zarządcą jest oczywiście samorząd miasta Grybowa. Tak, wymiana nawierzchni. Przy okazji będzie również realizacja zadania dotyczącego przebudowy infrastruktury wodociągu miejskiego, ale będzie to zadanie już finansowane przez budżet naszego miasta, gdzie między innymi również infrastruktura wodociągowa zostanie poddana gruntownej przebudowie.
5: Dzisiaj podpisuję umowy z tak zwanej listy rezerwowej, czyli tych tych projektów, które nie zostały w pierwotnej wersji przyjęte, ale trafiły na tą listę rezerwową. Podpisujemy dzisiaj projekty na kwotę 8 600 000 zł. Jest to kilka projektów tutaj dla terenu Sądecczyzny, dla terenu Podhala, dla tych terenów tu z Małopolski Południowej. No i myślę, że jest to dobre, jakie były klucze, pan pytał, wyboru tego. No te pierwsze potrzeby, które analizowaliśmy, czyli to wszystko, co w tych projektach było zmierzające do zapewnienia jednak bezpieczeństwa lokalnym tutaj mieszkańcom, lokalnej społeczności, i te zyskały aprobatę. Równocześnie chciałbym tutaj też powiedzieć, że w przyszłym roku program będzie kontynuowany i czekamy ze strony samorządowców na nowe zadania. To jest program, który zajmuje się właśnie takimi małymi powiatowymi drogami. Czasem te 400 metrów, gdzie nie ma chodnika, może zapewnić komuś bezpieczeństwo i bezpieczne dojście. Czasem te 400 metrów może stworzyć zatokę, w której będzie mógł się bezpiecznie zatrzymać autobus czy bus, więc może to wygląda, że to są takie małe środki, ale jak to kiedyś było powiedziane, że mały krok, a wielki dla ludzkości. Także tutaj jest ten mały krok, a wielki dla ludzkości tej lokalnej, tej społecznej, samorządowej, która tu porusza się po tych drogach, bo to, proszę Państwa, jest program, który albo spowoduje, że jakaś droga, która jest w bardzo złym stanie, bardzo dziurawa, zostanie wyremontowana i będzie bezpieczna, albo zostaną stworzone warunki na poboczu do tego, żeby można było bezpiecznie się poruszać, czy też wybudowany chodnik, czy zatoka zrobiona, więc to są może małe zadania, ale bardzo istotne ze strony samorządowców, ze strony wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów miast tutaj tego terenu, i dlatego one mają naprawdę bardzo duże zainteresowanie. Ja tylko obrazowo Państwu powiem, że ponad 2 miliardy złotych zostało od początku funkcjonowania tego programu w Małopolsce samej wydano. Zrealizowano ponad 2200 zadań. To możemy sobie popatrzeć w skali od kilku lat, i jak ten program funkcjonuje, jakie ma zainteresowanie. Fundusze na to są ograniczone, ale czekamy na to w przyszłym roku.
1: Mówił wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek. W sumie od początku, kiedy działa fundusz, do naszego regionu trafiło ponad 2 miliardy złotych. Na razie rezerwacji nie ma dużo. Podhale cały czas czeka na wakacyjnych turystów. Póki co pobyty pod Tatrami sprzedają się powoli. Branża turystyczna przyspieszenia spodziewa się w drugiej połowie lipca.
6: Standardowo wakacje rozkręcają się w Zakopanem wolniej niż wiele osób sądzi i ten pierwszy okres wakacyjny jest zwykle słabszy. Na ten moment po grafikach już to też widać. Pierwszy tydzień tuż po zakończeniu roku szkolnego na razie nie imponuje, jeżeli chodzi o ilość rezerwacji. Natomiast co ciekawe, w tym roku więcej rezerwacji jest założonych na lipiec niż na sierpień. Zwykle to sierpień jest tym najmocniejszym miesiącem. Być może on dosprzeda się później. Takie lata też już były.
7: Warto pamiętać o tym, że Zakopane ma bardzo szeroką bazę noclegową. Jest wiele hoteli, apartamentów i pokoi gościnnych, więc mamy ofertę na każdą kieszeń. Więc myślę, że dla każdego ta oferta się znajdzie. Natomiast nie warto na pewno czekać na ostatnią chwilę, bo najlepsze, najciekawsze obiekty w najlepszych lokalizacjach wyprzedają się bardzo szybko.
6: Na chwilę obecną to tak naprawdę tylko lipiec w zasadzie jeszcze coś ratuje to obłożenie, bo tutaj możemy mówić o około 30%, natomiast sierpień w tej chwili jest dosyć pusty, tam są pojedyncze rezerwacje w okolicach 10-15%, chociaż to też zależy oczywiście od obiektu i od jego lokalizacji.
7: To są bardzo różne statystyki w zależności od tego, gdzie patrzymy. My niestety w Zakopanem nie mamy danych na bieżąco dotyczących rezerwacji miejsc noclegowych, natomiast opierając się o to, co widzimy w portalach rezerwacyjnych, to lipiec, który nadchodzi dużymi krokami, wyprzedaje się już dosyć w szybkim tempie.
8: Jak z cenami? Czy ceny na tegoroczne wakacje będą wyższe, niższe, porównywalne?
6: Ceny w zasadzie się zatrzymały. Porównując do ubiegłego roku, w zasadzie są na bardzo podobnym poziomie. Takiej sytuacji nie było już od wielu lat. Z reguły te ceny zakładane na dany sezon były o kilkanaście punktów procentowych wyższe. W tym momencie są praktycznie identyczne jak w roku ubiegłym.
7: Co ciekawe, i to taki trochę pro tip dla wszystkich podróżujących do Zakopanego, jeżeli Państwo nie macie jeszcze wybranego terminu na pobyt w Zakopanem, to idealnym momentem jest ostatni tydzień sierpnia. Dlatego, że to już jest trochę posezonowy okres, ceny już są bardziej wrześniowe niż sierpniowe, Zakopane nie jest tak oblegane i można naprawdę spędzić tutaj wtedy wspaniały czas.
6: Jeżeli chodzi o centrum Zakopanego i obiekty takie typowo hotelowe, to trzeba się liczyć z ceną około 400 zł, powyżej 400 zł za dwójkę, za dobę. Natomiast jeżeli chodzi o obiekty troszeczkę dalej, dalej od centrum, to tutaj już uda się znaleźć dwójkę w takich pokojach typu kwatery za około 120-160 zł.
7: Dynamika ruchu turystycznego w Zakopanem jest bardzo różna i oczywiście ten lipiec już od wielu lat to nie jest taki typowy szczyt sezonu. Największe zainteresowanie obserwujemy z końcem lipca i ono trwa w zasadzie zazwyczaj do drugiej połowy sierpnia, do okolic 15 i potem już przygasa, no bo wszyscy powoli przygotowują się do powrotu do szkoły i do swoich powakacyjnych obowiązków.
6: Jeżeli chodzi o dane na koniec maja, to podsumowując, rezerwacje, które wpadły na okres wakacyjny w ubiegłym roku o tej porze, a na koniec maja 2026 mamy spadek 90%, jeżeli chodzi o gości z krajów arabskich. Na ten moment pierwsze rezerwacje już zaczynają się pojawiać, ale jest ich zdecydowanie niewiele i jest to późno jak na gości arabskich, więc zdecydowanie widać, że będzie ich w tym roku w Zakopanem mniej.
7: Zachęcam również do tego, żeby rezerwować bezpośrednio w obiektach noclegowych, ponieważ ceny najlepsze dostaniecie Państwo zawsze bezpośrednio w hotelu u kwaterodawcy. Natomiast pamiętajmy również o tym, że ze względu na ogromne zainteresowanie Zakopanem, czasami w sezonie wakacyjnym zdarzają się oszuści, którzy oferują w internecie wirtualne kwatery, więc przed taką rezerwacją bezpośrednią czy przez portal rezerwacyjny warto zadzwonić do Urzędu Miasta bądź sprawdzić online. Mamy taką bazę na stronie miasta Zakopane. Sprawdzić, czy obiekt jest zarejestrowany, czy jest obiektem legalnym.
1: Mówił Tymoteusz Mróz z lokalnej organizacji turystycznej w Zakopanem oraz Emilia Glista z agencji, która współpracuje z hotelami i pensjonatami na Podhalu. Z nowego parku edukacyjno-rekreacyjnego mogą już korzystać mieszkańcy Starego Sącza i turyści. Takie miejsce powstało na Miejskiej Górze obok Leśnego Molo. Park składa się z kilku stref, dzięki którym można poznawać przyrodę i naturę, mówi Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza.
9: Przede wszystkim jest to strefa rekreacji, wypoczynku, edukacji i nauki. Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Przeznaczona jest dla całych rodzin, oczywiście największym takim naciskiem na dzieci. Jest to polana w lesie, której nie zastosowaliśmy w niektórych przypadkach nowe technologie, ale po to, żeby można było lepiej poczuć zmysłami naturę, bardziej jej dotknąć. Dlatego jest to miejsce, które wpisuje się w strategię zagospodarowania Miejskiej Góry, tego kompleksu rekreacyjnego, który od, można powiedzieć, od 8 lat już tak bardzo intensywnie inwestujemy w bezpośredniej bliskości centrum Starego Sącza, jako uzupełnienie atrakcji turystycznej, którą zdecydowanie jest ta historyczna zabudowa, klasztor sióstr Klarysek, ale tutaj otwieramy nowy obszar spędzania czasu, otwieramy również takie dopełnienie możliwości, więc strefa zmysłów, strefa taka, która pozwala dotykiem, pozwala dźwiękiem, słuchem, pozwala wzrokiem otwierać się na otaczającą przyrodę i nowe doznania. To jest czwarty etap, można powiedzieć. Pierwszy etap to był taki bardzo taki mały punkt widokowy, drugi etap to były ścieżki biegowo-rowerowe na Miejskiej Górze, 5 km ścieżek. I trzeci etap to była budowa Leśnego Mola, które stało się absolutnym hitem Starego Sącza, a w tej chwili właśnie Orbisfera plus takie jeszcze towarzyszące w tej chwili już będące w fazie końcowej elementy właśnie takiego miejsc integracji i schronu przeciwdeszczowego. To wszystko stwarza, że Miejska Góra staje się takim miejscem, gdzie można spędzić wiele godzin, szczególnie właśnie, jeżeli się jest w rodzinie, w gronie przyjaciół, w gronie z dziećmi i żeby to wszystko w jakiś sposób, ten czas spędzany na łonie natury, w ciszy, takim bardzo niekomercyjnym obszarze, żeby dawał wiele takiej radości i satysfakcji. Jeżeli chodzi o inwestycje samej Orbisfery, ona kosztowała niewiele, ponad 2 700 tysięcy. 80% z tej kwoty to środki z programu Interreg Polska-Słowacja. Jest to kolejny nasz projekt, który realizowaliśmy z tego właśnie transgranicznego programu, który realizowaliśmy z naszym miastem partnerskim Lewocza. Po stronie lewockiej tam też pewne inwestycje kulturalne akurat w tym wypadku były realizowane. Cały program nazywa się Łączy Nas Natura i Kultura, więc tutaj akurat w tym wypadku my bardziej postawiliśmy na naturę i takie bliżej natury, nasz partner na kulturę, a w sumie tak naprawdę jedno i drugie nas bardzo mocno łączy. A dzięki temu, że pozyskujemy sukcesywnie te środki, przypomnę, że wszystkie te etapy, o których mówiłem wcześniej, również były realizowane z pomocą środków zewnętrznych, czy to właśnie programu Interreg, jak Leśne Molo, czy programu naszego regionalnego małopolskiego, jak w przypadku ścieżek biegowo-rowerowych, to właśnie dzięki tym środkom, dzięki tym pieniądzom możemy rozwijać tą ofertę rekreacyjną zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów, bo jestem przekonany, że to miejsce będzie ulubionym miejscem mieszkańców, ale też niezwykłą atrakcją turystyczną. My lubimy realizować takie rzeczy, które są niestandardowe, bo Stary Sącz jest absolutnie niepowtarzalny, więc chcemy robić takie rzeczy, które jednak są bardzo indywidualne i zostawiają w tych, którzy odwiedzają te miejsca, coś więcej.
10: Nazywam się Bartosz Sokłosa, jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu. Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa i bardzo to jest korzystne w funkcjonowaniu społeczności nie tylko tutaj starosądeckiej, ale i z okolic. Jest to bardzo przydatne przede wszystkim z perspektywy rozwoju dzieci, młodzieży i nie tylko, bo mogą korzystać też na pewno osoby starsze, ale głównie właśnie młodzież, która będzie poznawała ten świat, który jest dookoła nas i korzystała z tego, myślę, że w pełnym zakresie. Myślę, że tak, które też pomogą nam w rozwoju młodzieży i podniosą ten poziom sprawności jeszcze wyżej. W gminie Stary Sącz jest coraz więcej tych atrakcji, takich właśnie różnego rodzaju, ale każda atrakcja, która będzie przybliżana do natury, do aktywności fizycznej, myślę, że to jest bardzo, bardzo duży plus.
11: Będzie Pan przychodził z uczniami tutaj na zajęcia?
10: Bardzo często i ja myślę, że w każdej porze roku, bo na pewno czy to będzie okres jesienny, letni, wiosenny, czy nawet zimowy, będzie to inne doznanie i inny wymiar tego miejsca.
12: Bardzo super, kreatywnie, fajnie, dużo zabawy i radości jest. Bardzo fajne są hamaki i spinaczki. Bardzo fajne jest, jak można chodzić na boso po różnych kamykach, różnych rzeczy w lesie.
13: Bardzo się cieszę, że tu przyszliśmy. Bardzo fajnie w ogóle się tu bawić i fajnie, że jest coś nowego. Najbardziej mi się chyba hamaki podobają. Fajne jest to, że można pochodzić tutaj po różnych typu mchu czy czymś innym.
14: Bardzo fajnie i super, że jest coś sensorycznego i że dla wszystkich, dla dużych i małych coś jest i nikt się tu nie nudzi. No fajne jest to, że jest kładka i można zauważyć dużo fajnych rzeczy przyrody i można też dużo rzeczy nowych zobaczyć i pozwiedzać.
15: Powiem szczerze, że jesteśmy tutaj pierwszy raz. Dopiero co zobaczyliśmy ten park, o którym Pan mówi. No i bardzo nas zaciekawił. Od razu pomyślałem o naszych dzieciakach, że świetnie by się tutaj bawiło. Myślę, że tak, że bardzo są potrzebne takie miejsca. Tak, zdecydowanie warto inwestować. My tutaj podążamy do Leśnego Mola i powiem szczerze, że na to natrafiliśmy przypadkiem, na ten park.
16: Ja bardzo cenię i bardzo doceniam kontakt z naturą, więc jak zobaczyłam to miejsce i myślę sobie o dzieciach i o tym deficycie tak naprawdę kontaktu z naturą, to myślę, że takie miejsce jak najbardziej powinno być, nie wiem, dofinansowywane, jak najbardziej rozwijane, jak najbardziej dostępne dla jak najszerszej liczby osób. Tak, edukacja, zabawa, tak naprawdę edukacja poprzez zabawę. W przyrodzie, jeszcze w otoczeniu, tak? Więc i dzieciaki mają możliwość tak naprawdę i powietrza, ale i też zerkania na tą zieleń, poznawania przyrody otaczającej.
1: Dodają mieszkańcy Starego Sącza, którzy nowy park już zobaczyli. Ja przypomnę, że Orbisfera, bo tak to miejsce się nazywa, znajduje się na Miejskiej Górze. Trwa akcja darmowego chipowania psów. Mogą wziąć w niej udział właściciele czworonogów, którzy mieszkają na terenie Nowego Sącza. Przygotowano ponad 200 chipów.
17: Ruszyła miejska akcja jak co roku dotycząca kastracji i sterylizacji kotów. Głównie kotów wolnożyjących, kotów, które są dokarmiane przez mieszkańców miasta Nowego Sącza. Jest przygotowanych około 130 wniosków. Jeżeli ktoś chce skorzystać z takiej darmowej usługi, musi zgłosić się do Urzędu Miasta, Rynek 3, tutaj koło postoju taksówek, na pierwsze piętro. Trzeba się zgłosić do pani Małgosi. Ona wydaje takie wnioski i kieruje, co trzeba dalej zrobić. Z usługi można skorzystać w lecznicy Serwin lub w lecznicy Jankisz. Te dwie lecznice podjęły się programu w współpracy z miastem. Oprócz tego mogą też skorzystać właściciele psów i kotów właścicielskich.
18: Czyli takich, które mamy w domach.
17: Tak, te co mamy w domach, jeżeli nie mają chipów. Teraz jest akcja właśnie na chipowanie tych zwierząt. Zachęcamy, bo jest tylko 220 wniosków, więc kto pierwszy, ten lepszy. Komercyjnie, prywatnie jest to usługa dość droga, natomiast tutaj mamy całkowicie za darmo i zaczipowanie zwierzaka, a potem Urzędnik Miasta będzie wprowadzał dane do bazy międzynarodowej, więc cała usługa jest za darmo. Bardzo, bardzo Państwa zachęcamy. Dużo zwierząt, które trafia do nas do schroniska, nie ma tych chipów. A gdyby miały, to my od razu mamy kontakt do właściciela, dzwonimy, piesek ma mniej stresów, właściciele mają mniej stresów, mniej kosztów, więc wiemy, że psy nasze sądeckie nie są zaczipowane. W większości nie są. Dlatego bardzo, bardzo zachęcamy. To jest do wyczerpania zapasów. Przypominam, tylko 220 wniosków, więc warto jak najszybciej korzystać. I trzecia akcja związana tutaj też z kastracją, sterylizacją kotów wolnożyjących to odrobaczanie. Można również pobrać wniosek, żeby te zwierzaki, które są pod opieką do karmicieli, można było odrobaczyć takim odrobaczeniem kompleksowym na pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne.
1: Ja chciałbym wrócić jeszcze do tej akcji sterylizacji kotów. Jak to wygląda? My musimy fizycznie tego kota złapać?
17: Tak.
1: Trzeba i zawieźć go do lecznicy.
17: Tak, jak już mamy wniosek, jak już mamy wniosek, to łapiemy tego kota. Jeżeli jest to kot bardzo dziki, są specjalne klatki, łapki. My mamy dwie takie klatki w schronisku, możemy pożyczyć. Wiem, że Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które praktycznie całorocznie pomaga mieszkańcom w sterylizacji i kastracji kotów, też mają kilka tych łapek. Można popytać w lecznicach, czy nie mają takiej łapki do wypożyczenia, bo jest to bardzo sprawne urządzenie. Kota można nawet z całą tą łapką przewieźć do lecznicy, no bo wiadomo, dziki kocur może nam narobić krzywdy. Ten kotek jest sterylizowany lub kastrowany w zależności od płci. Potem wybieramy tego kotka i wypuszczamy na wolność.
1: Tak od razu po zabiegu, czy on jakiś czas musi tam w tej lecznicy?
17: On w lecznicy jest zabezpieczony przeciwbólowo i antybiotykami, jeżeli jest taka potrzeba. Jeżeli w lecznicy jest miejsce, no to te koty tam zostają 2-3 dni, ale przy takiej akcji, jak tutaj mamy 130 zwierzaków, no może się okazać, że po prostu fizycznie lecznica nie będzie miała możliwości przetrzymać tego kotka, więc jeżeli to nie jest bardzo dziki kot, to można go gdzieś przetrzymać u siebie w domu ze 2 doby, czy w garażu, czy w jakiejś piwnicy. Natomiast...
1: Tak, żeby mu zapewnić ten spokój, tak?
17: Tak.
1: I dojście do zdrowia po tym zabiegu.
17: Weterynarze, którzy wykonują ten zabieg, zdają sobie sprawę, że to będą zwierzęta, które zostaną wypuszczone na zewnątrz, dają odpowiednie zabezpieczenie farmakologiczne i też te szwy są takie, że nie trzeba ich ściągać, same
1: się po prostu.
17: Tak, tak, tak. I są to zabiegi robione naprawdę porządnie, profesjonalnie, właśnie pod to, żeby te zwierzaki sobie same radziły na zewnątrz później.
1: A w ogóle jaka skala jest tych kotów wolnożyjących, którymi mieszkańcy Nowego Sącza się opiekują? Bo mówi pani o tym, że 137 jest jakby możliwość zrobienia 137 tych zabiegów sterylizacji, ale pytanie, czy to wystarczy na wszystkie te koty, którymi się mieszkańcy Nowego Sącza opiekują?
17: No niestety koty się bardzo szybko rozmnażają. I tu jest problem, że mimo, że akcja jest co roku i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami też cały czas te kotki łapie, sterylizuje, kastruje, to i tak skala potrzeb jest dużo większa ze względu na to, że czasami nie zdążymy złapać tej ciąży czy tego zwierzaka przed ciążą. Również zwierzęta się przemieszczają między gminami, prawda? Przyjdzie, zostanie złapany kot w Nowym Sączu. My nie mamy pewności, czy on na pewno jest kotem sądeckim, a jest to akcja skierowana do mieszkańców i do zwierząt sądeckich. Więc ciężko jest powiedzieć, na jaką to skalę. Na pewno jest tego za mało. Dlatego warto jak najszybciej po ten wniosek się wybrać. I też mam taki apel, bo zdarza się, że ktoś weźmie wniosek i nie skorzysta. Żeby, bo nie wiem, kotek ucieknie bądź zaginie. Bardzo mamy taką prośbę, żeby dzwonić do urzędu i powiedzieć, że wniosek o danym numerze X nie będzie wykorzystany, ponieważ nie ma kota i wtedy Urząd Miasta robi duplikat pod ten numer i
1: korzysta
17: kolejna.
1: Ktoś inny,
17: dokładnie,
1: inny kot.
17: Dokładnie tak, a szkoda by było, bo jak jest koniec akcji, to niestety już przepadają te wnioski i mogłoby więcej zwierzaków skorzystać.
1: A to chipowanie to jest związane też z tą zmianą ustawy, która jakby będzie narzucać teraz właścicielom zwierząt obowiązek tego chipowania?
17: Też, ale chipujemy już od lat. Od lat jest ta akcja, więc cały czas się przygotowujemy. Chipowanie zwierząt jest bardzo ważne w zabezpieczaniu, w hamowaniu bezdomności zwierząt. Dużo psiaków, które do nas trafia, szybciej by znalazło dom, albo w ogóle trafiłoby z powrotem do domu. Czasami ludzie nie szukają, nie przypuszczają, że zwierzak może być w schronisku. No a tutaj mamy od razu kontakt z właścicielem, ale na pewno jeśli chodzi o tą akcję państwową, jest to wspaniałe i będzie to dla nas dużym plusem, że zwierzaki będą oznakowane i będziemy wiedzieć, kto jest właścicielem i ten kontakt z właścicielem będzie szybszy. To będzie powodowało, że będzie więcej miejsca w schroniskach, no i te koszty też będą mniejsze, miejmy nadzieję.
1: Ostatnio jak rozmawialiśmy, to mówiła Pani o tym, że jest dużo kotów do adopcji. Czy one już się wyadoptowały, czy jednak nadal czekają na swój dom?
17: Tak, jeśli chodzi o adopcję kotów, to jest taka specyfika, że każdy szuka małego, młodego kocurka, kociaczka. Natomiast koty dorosłe w tych schroniskach siedzą i zalegają latami i męczą się u nas, bo mają małe klatki, małe pomieszczenia. Praktycznie na tą chwilę mamy tylko 7 miejsc dla kotów, ze względu na to, że ustawa nam wprowadziła takie obwarowania co do wielkości klatek i z cyfry 25 musieliśmy zejść do 7 po to, żeby dostosować się do ustawy, więc to jest bardzo mało. Będziemy zabezpieczać tylko koty chore i po wypadku. Natomiast nie możemy zabezpieczać kotów zdrowych, tak jak to było lata wstecz, ponieważ nie mamy już na to miejsca. Dlatego ta akcja sterylizacji i kastracji jest dla nas bardzo ważna, żeby powstrzymywać ten rozród, zmniejszać populację, bo koty wolnożyjące są potrzebne. Wiadomo, gryzonie są przez nie ścigane, natomiast jest ich za dużo. Jak jest ich za dużo, to już się robi problem. Te zwierzęta też bardzo często chorują, cierpią, giną pod kołami samochodów. Jest bardzo dużo chorób zakaźnych, białaczka, padleukopenia i te koty się zarażają. Wystarczy, że one ze sobą przebywają. One nie muszą się ani pogryźć, ani nawet dotknąć. Ten wirus po prostu unosi się w powietrzu. Zależy nam, żeby te koty były wysterylizowane i się nie namnażały, żeby było jak najmniej kotów, ale wiadomo, że zawsze jakaś tam cyfra zostanie, zwłaszcza na działkach. Wszędzie są koty i one są pożyteczne, bo łapią te nornice, ale jak jest tego już za dużo, no to są już szkodnikami wtedy.
1: Ale nie jednak u Was koty czekają na adopcję.
17: U nas koty czekają na adopcję, mamy koty dorosłe, zaczynają się już maluszki. Mamy w tej chwili 2 koty mniejsze i około 6-7 dorosłych. Te kotki można u nas zobaczyć codziennie w godzinach 11-16, w dni wolne od pracy również. No, i bardzo Państwa zachęcamy na te spacery i też apelujemy do osób samotnych, do osób starszych, które są na rencie, na emeryturze, mają czas, żeby nas odwiedzali w tygodniu. Potrzebujemy pomocy w tygodniu, bo w weekend przychodzi dużo osób, dużo rodzin z dziećmi. Tych spacerów jest bardzo dużo, już czasami psy są zmęczone i pod koniec dnia nie chcą wychodzić. Natomiast przydałaby się nam pomoc w tygodniu, żeby te pieski też wyspacerować, socjalizować, żeby one się uczyły innego człowieka, nie tylko pracownika, nie tylko wolontariusza, tylko w innym środowisku miały też styczność, możliwość przebywać. Więc bardzo zachęcamy na wolontariat i na spacery.
1: A każdy może sobie wziąć takiego psa od Was na spacer?
17: Osoba dorosła. Ewentualnie, jeżeli jest to osoba małoletnia, to z osobą dorosłą jak najbardziej.
1: I są jakieś takie pieski, które częściej wychodzą na spacery, a takie, które no rzadziej ze względu na to, że nie mogą?
17: Są pieski, które nie wychodzą w ogóle. Czy to są pieski agresywne? Tak, one wychodzą tylko z pracownikami. I to właśnie w tygodniu, kiedy jest spokojniej u nas. Natomiast psy młode, to one są chętne non-stop, one wrócą ze spaceru i są już gotowe na kolejny, tylko się coś napiją i zjedzą. Więc naprawdę jest możliwość cały dzień, cały tydzień spacerować z psiakami, zawsze się jakiś piesek potrzebujący znajdzie. No jeżeli ktoś czuje, że sobie poradzi z psem takim, że tak powiem, cięższym, z psem, który
1: większym,
17: który jest bardziej taki energiczny.
1: I ma więcej siły.
17: Ma więcej siły, większe potrzeby, no to też zachęcamy. Mamy psy, które potrzebują rehabilitacji, żeby właśnie chodzić po takich terenach nierównych, żeby sobie trochę pobiegać. Więc naprawdę pomoc jest nam potrzebna. I to w tygodniu by się nam Państwo bardzo przydali. Idzie lato, cieszymy się z tego, że jest piękna pogoda, jednak nasze schronisko jest usytuowane w takich podmokłych terenach i mamy tutaj problem ze żmijami. Także bardzo apelujemy do Państwa, którzy do nas przychodzą, żeby ubierać wyższe buty, żeby uprzedzać dzieci, żeby nie łapały tych zwierzątek. Jeżeli się cokolwiek wydarzy, od razu alarmować do schroniska, ewentualnie wzywać 112, czy się to wydarzy jakaś nieprzyjemna sytuacja psu czy człowiekowi, bo wiadomo, człowiek priorytet, ale o nasze zwierzęta też musimy dbać. Wszystko trzeba nam sygnalizować.
1: Były jakieś takie przypadki, że na przykład żmija dostała się na teren schroniska gdzieś tam do końca?
17: Tak, zdarzają się.
1: Teraz?
17: Bywają żmije na wybiegach. Rano, zanim pieski wypuścimy na zewnątrz, to musimy przejść, zobaczyć, czy się gdzieś żmija nie wygrzewa. Były też żmije już w boksach. Przychodzą do boksów, więc no nie jest ciekawa sytuacja, tym bardziej, że mamy już dwa wypadki śmiertelne w naszej historii właśnie po ukąszeniu żmii. Dla zwierząt jest to bardzo niebezpieczne, zresztą dla człowieka też, ale od razu trzeba reagować. Nie można tego zostawić, bo im szybciej zareagujemy, tym jest łatwiej to zwierzę wyleczyć.
1: W tym roku nie było żadnego takiego tragicznego przypadku?
17: Jeszcze nie. Tak, kupiliśmy takie odstraszacze na żmiję. Miejmy nadzieję, że one to coś zadziałają. Tak jak mówię, sprawdzamy teren. No ale są to małe zwierzątka zwinne, więc nie jesteśmy w stanie wszystkiego wypatrzyć. Jeżeli ktoś z Państwa zobaczy gdzieś jakieś gniazdo, to też prosimy nas informować. I naprawdę cała ścieżka rowerowa wzdłuż Dunajca, przynajmniej tutaj, gdzie my chodzimy, jest oblęgana wręcz przez żmije, więc uważajcie Państwo. I wysokie buty i ostrożność.
1: Mówiła Joanna Otto, szefowa schroniska dla zwierząt w Nowym Sączu. O szczegółach przeczytacie też na Facebooku schroniska. Na wakacje zaplanowano remont hali Mosir w Nowym Sączu. Wymieniony będzie parkiet, pojawi się też nowa tablica, która wyświetla wyniki meczów.
18: No w związku z tym, że hala od ponad 20 lat nie była remontowana, w tym roku zamierzamy zmienić kilka rzeczy. Pierwszą taką zasadniczą i główną rzeczą to będzie renowacja parkietu, remont parkietu. Jak Państwo wiecie, jest dość mocno eksploatowana hala. Ten parkiet jest już mocno wytarty, w niektórych miejscach jest po prostu uszkodzony. Będziemy wymieniali poszycie, czyli część desek będzie wymienianych. Będzie lakierowane, będą naniesione nowe linie, tak żeby to było wielodyscyplinowe boisko.
1: Jak długo te prace potrwają?
18: Planujemy około 4 tygodni, natomiast no, życie pokaże. Mam nadzieję, że zmieścimy się w 4 tygodniach.
1: W tym czasie rozumiem, że hala będzie zamknięta.
18: Tak, remont planujemy na okres wakacyjny, wtedy kiedy hala jest praktycznie najmniej wykorzystywana. Chcielibyśmy i będziemy do tego dążyli, żeby od 1 września hala już była po remoncie. Myślę, że zacznie się w połowie lipca, najpóźniej 1 sierpnia.
1: Ale to nie jedyne prace, które planujecie wykonać na hali, bo wiemy, że też wymieniona będzie tablica, na której wyświetlane są wyniki.
18: Rzeczywiście tak, ta tablica to też historia tej hali. Od ponad 20 lat wisi i od ponad roku nie działa. Więc podjęliśmy też decyzję tutaj przy akceptacji pana prezydenta, że wymieniamy tablicę na nową. Będzie to już nowoczesna, multimedialna tablica, łącznie z dodatkowym wyświetlaczem, która będzie obsługiwana bezprzewodowo, jak również przewodowo.
1: bezpieczeństwo, bo też chcecie zadbać i poprawić bezpieczeństwo w tym obiekcie.
18: No tak, to kolejny element, który chcemy poprawić w budynku hali. Planujemy, już właśnie jesteśmy bardzo zaawansowani, już podpisaliśmy umowę na wymianę drzwi przeciwpożarowych. Te, które są, nie spełniają norm, no mają już też ponad 20 lat, więc te normy były zupełnie inne 20 lat temu, zupełnie inne są teraz. W tej chwili planujemy wymianę 8 par drzwi. Też w tym samym czasie, tak, wszystkie remonty, które planujemy w tym samym czasie równocześnie przeprowadzić.
1: Jakie są koszty tego remontu?
18: W sumie będzie to około 500 tysięcy złotych. No tak, lato zbliża się szybkimi krokami, czekamy na dobrą pogodę, natomiast my nad Łubinką już w tej chwili przeprowadzamy prace przygotowawcze, czyścimy niecki, sprawdzamy wszelkie urządzenia do uzdatniania wody, przygotowujemy całą infrastrukturę do przyjęcia gości.
1: Kiedy możemy się spodziewać otwarcia sezonu?
18: No, mam nadzieję, że będzie to ostatni tydzień czerwca, ale to wszystko zależy od pogody.
1: Mówił Wojciech Luberacki, dyrektor Mosir Nowy Sącz. W 14 dni planuje zdobyć koronę gór polskich, czyli 28 najwyższych szczytów. Taki plan ma sądeczanin Bartek Fecko, który przy tej okazji będzie promował zbiórkę pieniędzy na operację chorego Jasia. Akcja ruszy w poniedziałek. To będzie taka trochę nietypowa akcja charytatywna, którą promujesz. Planujesz w 14 dni zdobyć koronę gór polskich, czyli 28 najwyższych szczytów, tak?
19: Tak jest.
1: Dlaczego?
19: Dlaczego korona? W sumie to po prostu kolejne wyzwanie gdzieś, które miałem w głowie od dawna zrobić. Korona gór polskich, no to jest ciężka do zrobienia, bo znaczy tutaj Beskidy mamy blisko, ale Sudety są daleko, więc żeby jeździć tam co weekend, powiedzmy, żeby to jest dużo kilometrów, więc nawet dla mnie to bardzo fajnie, że sobie to można zrobić, tak już dawno to miałem w głowie, po prostu żeby to zrobić ciągiem po kolei szczyty. Ja łączę te wyprawy z akcjami charytatywnymi, więc tak sobie narzuciłem te 14 dni.
1: Jak to będzie fizycznie wyglądało, jakbyś nam to tak zobrazował, bo mamy 28 szczytów, 14 dni, w jaki sposób ty będziesz się przemieszczał pomiędzy tymi szczytami?
19: Ja zdobywam to tym razem nie samotnie, bo zawsze zrobiłem samotnie, zdobywam to z moimi przyjaciółmi i mój przyjaciel ostatnio kupił busa, którego chce przerobić na kampera, znaczy on już jest przerobiony. I tym busem będziemy jeździć od szczytu do szczytu, jedziemy pod szczyt, zdobywamy, cyk, deko pod kolejny i tak cała akcja od szczytu do szczytu.
1: Najkrótszą trasą rozumiem na górę.
19: Tak, najkrótszą.
1: Co jest takim największym wyzwaniem przed tą wędrówką?
19: Tak, w sumie, jeśli mam być całkowicie szczery, to w tym roku największym wyzwaniem jest organizacja, bo jeśli chodzi o kondycję, tu nie ma problemu, no bo chodzimy co tydzień w góry, więc nie ma problemu. To dla mnie będzie przyjemność w końcu ruszyć w tą wyprawę, ale organizacja, no w tym roku pewne rzeczy idą bardzo powoli. Ja bym chciał, żeby szybciej i tak naprawdę mamy ostatni tydzień, a dopiero się wszystko spina.
1: No właśnie, bo ruszasz 29 na szlak. Który szczyt będzie pierwszym?
19: Najbardziej na zachód wysunięty pasmo górskie, Góry Izerskie z Wysoka Kopa.
1: I to jest tak, że w ciągu dnia będziesz chciał zdobyć 2-3 szczyty, tak?
19: W Sudetach 5-6 szczytów.
1: Dziennie?
19: Dziennie. Tak, gdzieś mamy plan, zobaczymy, czy to się uda. Pamiętajmy, że teraz są najdłuższe dni w roku, więc to jest bardzo możliwe. Będziemy wstawać w miarę wcześnie i będziemy kończyć pewnie na wieczór. Więc myślę, że te szczyty w Sudetach też nie są takie wysokie. Niektóre dystanse to jest cała wędrówka, to ma 2 km jest taki szczyt, czyli to jest pół godziny i mamy jeden szczyt zdobyty, więc to też, żeby sobie to wyobrazić. Ale są cięższe szczyty, tak jak właśnie ten drugi szczyt, który będziemy zdobyć, Śnieżka, wiadomo, najwyższy szczyt Sudet, ale też Czech. No to tam jest dłuższa wędrówka, ale tak, 5-6 szczytów, Beskidy, tak, 2-3 szczyty dziennie, no i Rysy, to już jeden dzień.
1: Okej, okay. Na każdym ze szczytów pojawią się takie naklejki, które my tutaj mamy informujące o akcji charytatywnej. Dla Jasia zbierasz. Kim jest Jaś?
19: Jaś urodził się z CFD, z wrodzonym niedorozwojem kości udowej, co oznacza, że jego prawa nóżka jest krótsza od lewej o 8 cm w tym momencie. Jeśli nie zrobimy operacji w październiku, która kosztuje 500 tysięcy złotych, to ta różnica będzie się wydłużać wraz ze wzrostem i w przyszłości może wynieść nawet 24 cm. Operacja w październiku jest najważniejsza. Jeśli ją zrobimy, to później Jasia czeka jeszcze kilka innych operacji, które etapowo będą wydłużać tą łóżkę, więc tam będą, to nie jest tylko 500 tysięcy, to jest nawet więcej, około 2 miliony jest potrzebne. No ale my zbieramy ze stowarzyszeniem te pierwsze 500 tysięcy, które w ogóle ruszy.
1: Z stowarzyszeniem robimy coś więcej. W tym roku właśnie też koncert chyba będzie, ja siebie z tego co dobrze pamiętam, tak, poświęcony.
19: Niepoprawni,
1: tak?
19: Optymiści.
1: Niepoprawni optymiści. Okej, to powiedz jeszcze, w jaki sposób można wesprzeć tę zbiórkę?
19: Wesprzeć można internetowo na pomagam.pl/RCW dla Jasia. No i jeszcze można wziąć udział w akcji, oczywiście zdobywamy coś więcej, która trochę rozgłaśnia też tę zbiórkę. Chodzi mi o to, żeby zdobywać szczyty, robić sobie zdjęcia i wrzucać to w media społecznościowe, oznaczając zbiórkę, oznaczając, podając link do zbiórki, hashtag zdobywamy coś więcej dla Jasia, oznaczając chudego w podróży, czyli mnie, no i właśnie nominując kolejne minimum 3 osoby do wyzwania.
1: To nie jest twoja pierwsza taka wędrówka i pomoc charytatywna, pomoc w ramach akcji charytatywnej, bo wiem, że przeszedłeś wzdłuż polskiego wybrzeża ze Świnoujścia do Helu 500 km.
19: Tak.
1: A rok później, rok temu, przeszedłeś cały główny szlak beskidzki, który również liczy 500 km.
19: Tak jest.
1: Charytatywnie, tak?
19: Tak jest. Jakoś to się tak zaczęło w tym 2024 roku, że miałem sobie po prostu przejść szlak nadmorski, który prowadzi ze Świnoujścia do Żarnowca, to jest troszkę krócej, ale jakoś tak stwierdziłem, że zacznę chodzić też charytatywnie, jak mam iść gdzieś, a jest, ja się inspirowałem blogiem podróżniczym Szybkie Podróże, on coś takiego robił, jest kilometr za złotówkę i tak to zacząłem, też stwierdziłem, że w sumie jak idę, można coś takiego zorganizować, można pomóc. Dla mnie łączenie pasji i pomocy to jest najpiękniejsza rzecz w życiu.
1: A nie boisz się pogody? Bo wiemy, że ta pogoda w górach może się zmieniać, może być niebezpieczna, mogą pojawić się burze, ale też w drugą stronę może być upał.
19: Nie boję się, no to jest naturalna rzecz, że pogoda jest jaka jest, natomiast no, nie chcę zapeszać. Na razie pierwsza i druga wyprawa miałem pogodę wręcz idealną. Oczywiście były upały, ale te deszcze się nie pojawiały, deszcz to jest chyba najgorsze, bo upał to jeszcze jakoś wytrzymamy, kapelusze, jakoś tam można się schronić w cieniu na chwilę, ale no to tutaj jeszcze pojawia się burza, no to burza jest, ostatnio te burze nas pojawiają się dużo, więc to
1: są,
19: jest
1: też taki są
19: czas,
1: niebezpieczne.
19: To jest też taki czas, no więc są niebezpieczne, zwłaszcza w rysy, na rysy, to tam ja bym chciał rysy zrobić na finał, taki jest plan, że ostatni szczyt to będą rysy, ale to się może zmienić ze względu właśnie na pogodę, będziemy śledzić prognozy.
1: Jasne.
19: Jak się okaże, że burze zapowiadane, więc przesuniemy plan.
1: Bartek, no to życzymy ci oczywiście powodzenia i trzymamy kciuki za tę wyprawę, za to, żeby pogoda dopisała, za to, żebyś jak najwięcej kasy dla Jasia uzbierał. No i jak słyszeliśmy, my też możemy się dorzucić do tej zbiórki.
19: Co ważne, jeszcze dodam, 100% środków trafia na leczenie Jasia, ani ja, ani stowarzyszenie nie pobieramy żadnych prowizji. No i można śledzić całą wędrówkę na Facebooku, Instagramie, Chudy w Podróży. A jeszcze dodatkowo w tym roku będzie transmisja, częściowa transmisja na YouTubie. To jest totalna nowość, więc nie wiem, czy to się uda, bo ja się tak dobrze na tym nie znam, ale będziemy chcieli, żeby ludzie mogli zobaczyć na bieżąco, jak zdobywamy szczyty, będzie nawigacja GPS, no i częściowo też obraz z dźwiękiem z niektórych momentów.
1: Chłopie, trzymamy kciuki za ciebie i za to, żeby jak najwięcej kasy udało się zabrać. Dzięki za wizytę, no i do zobaczenia.
19: Dziękuję za

0: bogatą tradycję i ugruntowaną pozycję w środowisku muzycznym, integruje orkiestry dęte oraz promuje kulturę muzyczną w lokalnych społecznościach.
1: Teraz trwają eliminacje, które wyłonią te najlepsze orkiestry, które przejdą do finału. Powiedzmy, jak te eliminacje wyglądają.
0: Pierwszy etap festiwalu odbywa się w formie przeglądów powiatowych organizowanych w różnych częściach Małopolski. Orkiestry prezentują przygotowany repertuar konkursowy zgodnie z regulaminem danego przeglądu, a najlepsze zespoły awansują do finału. Warto podkreślić, że kwalifikacja do finału stanowi odrębny proces i nie wynika bezpośrednio z miejsc zajętych podczas eliminacji powiatowych. Komisja artystyczna prowadzi równoległą ocenę według jednolitych kryteriów festiwalowych i na tej podstawie kwalifikuje zespoły do finału.
1: Co orkiestry prezentują podczas tych eliminacji? Jaki to jest repertuar?
0: Repertuar orkiestr dętych to marsze, utwory rozrywkowe, utwory z muzyki filmowej, bajkowej, generalnie utwory z muzyki rozrywkowej.
1: Jaki jest w tym roku poziom tych orkiestr, które już przesłuchaliście?
0: Poziom orkiestry jest bardzo wysoki i z roku na rok obserwujemy wzrost artystyczny, a także coraz większą różnorodność uczestników, od nowych orkiestr poprzez zespoły powracające po latach przerwy i reaktywowane aż po debiutantów, którzy potrafią awansować do finału.
1: To powiedzmy jeszcze parę słów o finale, bo on w ostatni weekend czerwca.
0: Finał 48. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach konkursowych. Pierwszy to orkiestry małe do 28 osób, drugi to orkiestry średnie od 29 do 36 osób, trzeci to orkiestry duże od 37 osób oraz czwarta big bandy i orkiestry rozrywkowe. O przydziale do odpowiedniej kategorii decyduje liczba członków orkiestry występujących podczas prezentacji konkursowych, z wyjątkiem big bandów i orkiestr rozrywkowych.
1: Co w takim razie te zespoły będą musiały pokazać podczas finału?
0: Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na wymagania repertuarowe, w tym obowiązek wykonania co najmniej jednego utworu polskiego kompozytora oraz na czas trwania występu, który jest ściśle określony. Warto dodać, że w tym roku partner festiwalu, jakim jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne, przyznaje nagrodę za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora. Komisja artystyczna ocenia nie tylko poziom muzyczny, lecz także całokształt występu, w tym m.in. prezentację orkiestry, ustawienie sceniczne, a także z wyjątkiem big bandów i orkiestr rozrywkowych obowiązkowy w finale przemarsz, podczas którego według określonego schematu oceniana jest prezentacja i gra w marszu.
1: Finał w miasteczku galicyjskim tradycyjnie jak co roku.
0: Dokładnie tak. Serdecznie zapraszamy wszystkie orkiestry tutaj z województwa małopolskiego do udziału w 48. Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity. Udział w Echo Trombity to nie tylko konkurs, ale także okazja do spotkań muzyków z różnych środowisk i pokoleń. Festiwal sprzyja wymianie doświadczeń, inspiracji oraz budowaniu relacji w środowisku orkiestr dętych. Niezależnie od poziomu artystycznego czy stażu zespołu, udział w festiwalu to okazja do zaprezentowania się szerokiej publiczności, promocji orkiestry oraz zdobycia nagród, a dla najwyżej ocenionych zespołów możliwość występu podczas koncertu laureatów. Oprócz tego, że orkiestry prezentują się na scenie i podczas przemarszu, to urozmaicają swoje występy poprzez udział zespołów tanecznych towarzyszących orkiestrom, takich jak mażoretki czy tambur majorki, a także inne grupy artystyczne się prezentują właśnie podczas tych występów, na przykład zespołu werblistów. I zachęcamy generalnie orkiestry do zgłaszania udziału w prezentacji układu musztry paradnej. Mamy nadzieję, że w tym roku również się zgłoszą orkiestry do udziału.
1: Dlaczego warto przyjść wtedy na finał do miasteczka galicyjskiego i obejrzeć te orkiestry?
0: Podczas finału w miasteczku galicyjskim można obejrzeć orkiestry, które prezentują się właśnie podczas występów na estradzie, podczas przemarszów. Jest to bardzo widowiskowe. Często właśnie orkiestrom towarzyszą różne zespoły taneczne, mażoretkowe, więc to jest bardzo, myślę, przyjemny czas, który można spędzić z rodziną.
2: Na koncerty wejdziemy za darmo. Festiwal Orkiestr Dętych już w ten weekend w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu. Warto oddawać krew, przekonuje rekordzista ze Starego Sącza Andrzej Lis. W ciągu całego życia oddał ponad 100 litrów tego cennego leku. A warto o tym pomyśleć teraz przed wakacjami, bo krew wtedy jest najbardziej potrzebna.
3: Zacząłem oddawać krew, tej daty nikt nie zapomina chyba z krwiodawców. To jest 17 sierpnia 1974 roku. Mieszkałem wtedy w Tarnowie, przyszedł do domu szwagier.

0: mówi, że był duży wypadek na zakładach azotowych w Tarnowie i że potrzebują dużo krwi. I mówi, poszedłbyś oddać. I ja mu powiedziałem, nie mogę oddać, bo nie mam jeszcze skończonych 18 lat. I szwagier mówi, chodź, zobaczymy, może się uda, nie? A jak nie, no to zobaczysz chociaż, jak to wygląda. I przybyliśmy do punktu krwiodawstwa w Tarnowie w szpitalu i pani doktor stwierdziła, że a jak zobaczyli, że ja mam grupę BRH+, a bardzo dużo potrzebowali grupy BRH+, więc pani doktor mówi, a w drodze, w wyjątku jest pan ostatnim, mówi, dużym chłopem, mówi, spokojnie możesz oddać. I wtedy oddałem pierwszy raz 200 ml. To był mój pierwszy, jak to się mówi, pierwszy kontakt z igłą. 102 litry pełnej krwi. Zawsze mówię pełnej krwi, bo są różnego rodzaju. Można oddawać osocze, można oddawać płytki. To jest całkiem inny przelicznik, ale ja tak jak zacząłem oddawać, cały czas oddawałem tylko i wyłącznie pełną krew. Po 48 latach koledzy namówili mnie, żeby zgłosić mnie do Księgi Rekordów Guinnessa, więc mój kolega Michał Mułka, mój kolega Patryk Wicher mówi, Andrzej, zgódź się i zgódź się. Ja mówię, dobra, no to już zgłosili mnie do Księgi Rekordów Guinnessa. Tam trzeba było masę dokumentów. Trzeba było wyciągnąć z historii wszystkie moje oddania krwi, bo to nie jest tak, że i potwierdzić, że one się odbyły. Więc potwierdziliśmy te wszystkie i wysłaliśmy. I chyba po półtora roku, po dwóch latach z filii Księgi Rekordów Guinnessa, która jest chyba w Poznaniu, odezwali się do mnie i mówili, i ten pan, z którym rozmawiałem, przepraszam, nie pamiętam nazwiska, on mówi, proszę pana, ma pan na pewno rekord polski i prześwietliliśmy Europę. I mówi, ma pan rekord Europy, ale na Księgę Rekordów Guinnessa musi pan poczekać, mówi. I tu mnie zaskoczyło, od 3 do 5 lat, ponieważ oni muszą sprawdzić wszystkie, jak to się mówi, no, Księga Rekordów Guinnessa to jest jedyny człowiek na świecie. Ale po rozmowie z nim tak, on mówi, proszę pana, jeżeli w Europie się nie znalazło człowieka, który miałby więcej oddane pełnej krwi, no to jest taka kategoria. Tylko i wyłącznie pełna krew. Jeżeli ktoś raz by oddał osocze lub oddałby płytki, już nie może w tej kategorii brać. To, co robiłem i to, co robię, robiłem wpływu takiego, że nie jestem człowiekiem majętnym, żeby mógł się dzielić tam jakimiś środkami albo czymś. Dzielę się tym, co mam. Dzieliłem się przez ponad 50 lat krwią. W sumie na krześle kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. I to się uzbierało 102 litry krwi. I co jest ciekawe, ja tego nigdy nie przeliczałem, bo one przeliczyły, bo z jednej donacji krwi może skorzystać 3 osoby. Że można z tej donacji uratować 3 osoby. Bo się weźmie osocze, nie znam tej dokładnie tej. I przeliczyły, że mówi, panie Andrzeju, no to taką małą wioskę pan uratował. Ja mówię, jak to? No to mówię, że to jest około 700-720 osób. Mogło skorzystać z mojej krwi. Zawsze chodząc na prelekcje, a w moim życiu wykonałem chyba 200-300 prelekcji po szkołach, po różnych instytucjach. Nawet byłem zaproszony do WSB, tam miałem bardzo, bardzo duże spotkanie. I co mogę powiedzieć tym, którzy jeszcze się zastanawiają albo coś. Nie ma się nad czym zastanawiać. Honorowe krwiodawstwo to jest rzecz taka, że daję coś, co mam, ale temu, który potrzebuje. I nie ma się czego bać, bo Wręcz przeciwnie, można być, jak to się mówi, cały czas zdrowy, bo zastanawialiśmy się kiedyś z panią doktor w punkcie krwiodawstwa, jakim cudem udało się przez 50, przykładowo te 51 lat, oddawać tą krew, gdzie nie zachorowałem na jakieś choroby poważne, na jakieś choroby zakaźne. Nie miałem nigdy wypadku, nie miałem nic, co by mi mogło przeszkodzić w oddawaniu krwi. Calutki czas. Ja powiem, że no samo to jest warte, że ja nie wiem, co to znaczy zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli. No takie choroby, które się łapie, prawda? Nie wiem. Nie wiem, co to znaczy. O, jedynie jak był tam jakiś kater albo coś, to... A tak? Naprawdę chciałbym powiedzieć tym potencjalnym krwiodawcom. Idźcie, spróbujcie. Naprawdę jest to tak bezpieczne. Nie można, bo dalej gdzieś tam krążą jeszcze mity. A pójdziesz raz oddać, będziesz musiał całe życie oddawać. Pójdziesz, możesz się zarazić jakąś chorobą albo czym. Nie jest to prawda. Przecież ja mam ponad 102 litry, przez rok czasu jeszcze oduczałem się oddawania krwi, no bo wiadomo, ten organizm jest przyzwyczajony. A później, no, przestałem oddawać krew. To nie jest prawdą. I naprawdę jeszcze raz powtórzę, bardzo was proszę, idźcie, bo ta krew, którą oddacie wy, będzie potrzebna komuś. A nikt nie wie o tym, czyjemu za dzień, za miesiąc, za rok nie będzie potrzebna krew. W dobie tej techniki takiej potężnej to jest rzecz, którą nie można osiągnąć w laboratoriach. Krew możemy pozyskać tylko i wyłącznie od honorowego dawcy. I tym właśnie, jak chodzę na prelekcje, zawsze tłumaczę młodzieży, mówię, słuchajcie, nosicie w sobie potężny dar. Macie w sobie krew, jesteście zdrowi. I pamiętajcie, że za żadne pieniądze nie można tego kupić. Nie można. Krew trzeba oddać, ofiarować drugiemu człowiekowi. Pamiętam, nie tak dawno nawet miałem wywiad z gościa niedzielnego. Przyjechał do mnie redaktor i to jest taki specyficzny, bo przypomniałem to sobie i nawet mi się łezka wokół zakręciła. Na samym początku, gdy oddawałem krew, nie powiem, że ja od razu byłem taki, że będę oddawał, będę pomagał. Oddawało się krew po to, żeby mieć dzień wolny, żeby tam jakąś czekoladę, żeby to... No, człowiek młody myśli innymi kategoriami, prawda? W domu od małego dziecka zawsze byłem uczony, jeżeli możesz, to pomagaj. A jeżeli nie, to broń Boże, nie przeszkadzaj tym, którzy chcą pomagać. To zawsze mój tata świętej pamięci powtarzał. I będąc u kolegi w szpitalu, złamał nogę chyba i siedziałem i obok niego na łóżku widziałem, jak przyszła siostra, bo to wtedy były butelki, nie było, bo woreczków nie było, przyniosła butelkę z krwią, no i podpięła temu pacjentowi i ja mówię, widzę, że ten pan dostaje krew. A ona mówi, no tak, dostaje, ale mówi, ten pan jeszcze weźmie trochę tej krwi, ale jakby nie ta krew, to już by pan go tutaj nie widział. Nie wiem, coś tak we mnie i gdy wyszedłem od kolegi, siadłem sobie na ławce i zacząłem się zastanawiać. Tam w szpitalu zobaczyłem na własne oczy, że ta krew jest jednak potrzebna. I ona wtedy przez tą rurkę spływała do żyły tego pacjenta. Może powiem rzeczy takie, które są teraz niemodne, ale ja całe życie byłem człowiekiem wierzącym i jestem. I na tej ławce w duchu powiedziałem sobie, Panie Jezu, jeżeli jest taka Twoja wola, to ja jestem gotowy pomagać. Dokąd mi tylko dasz możliwość, żebym mógł oddawać krew. I udało się to przez 50 lat. Ja nawet nie chciałem się zgodzić na to zgłoszenie, bo to jest wielkie show, wielkie, ale ja nie po to oddaję krew. Ale jeżeli już żebym się zgodził, na pewno będzie to jakieś wydarzenie w skali naszego regionu. A nawet z racji tego, że zostałem wybrany na radnego powiatowego, powiatu nowosądeckiego, to też to będzie jakaś promocja, że taki prosty, zwykły człowiek jest radnym i osiągnął księgę rekordu Guinnessa. Na pewno będzie to osiągnięcie, z którym na pewno będę się dzielił z każdym. A to będzie tak samo, moim zdaniem, takim bodźcem dla tych młodych, że zobaczcie, jak jeden mógł, dlaczego ja bym nie mógł. I cały czas tłumaczę, jak pokazuję nieraz tam odznaczenia, które otrzymałem, to cały czas mówię, słuchajcie, patrzcie, jakie to odznaczenie jest piękne, jakie to, mówię, dążcie do tego, mówię, bo każdy to może być, każdy. I moim takim największym marzeniem, panie redaktorze, wie pan, co jest? Żebym dożył do tego czasu, że ktoś odda więcej. To jest kapitalna rzecz.
1: Tylko jest na to szansa, bo wiem, że tą pasą do pana nie należy pan sobie do wnuka,
0: tak? Tak, tak, ale to już nie dożyję chyba tego. Wnuk, gdy ja oddawałem 100. litrę krwi, wnuk przyszedł ze... Przepraszam, nie 100. Jak kończyłem oddawanie krwi, to był 102 litry wtedy kończyłem i wtedy wnuk mój skończył miesiąc wcześniej, 18 lat i przyszedł ze mną oddawać krew. I leżeliśmy łóżko w łóżko, on zaczynał oddawać krew, a ja kończyłem. I wtedy on powiedział do mnie, ja mówię, Nikodem, no jak się czujesz, jak to, a ten mówi, dziadziu, ja się dobrze będę czuł, jak będę miał z 50 litrów. A ja mówię, Nikodem, życzę ci tego, z całego serca ci życzę, oddawaj ile możesz. No i nie opuścił jeszcze ani jednego oddania, jak miał termin. I obecnie teraz ma 4 litry 200 ml.
1: Będzie oddawał dalej?
0: Będzie, powiedział, mówi, dziadziu, ja będę oddawał, muszę oddawać.
2: Mówił Andrzej Lis ze Starego Sącza, który oddał ponad 100 litrów krwi. W Nowym Sączu krew można oddawać w Centrum Krwiodawstwa przy ulicy Sienkiewicza.
3: SK Małopolska News.
2: Michał Rejduch, zapraszam. Do wakacyjnych kontroli na drogach przygotowują się policjanci. Więcej patroli spotkamy na głównych trasach krajowych i wojewódzkich, które prowadzą do turystycznych miejscowości i kurortów, m.in. na Sądecczyźnie.
4: Okres wakacji zbliża się nieubłaganie. Dla uczniów pewnie nie mogą się już ani doczekać tego dla nich wspaniałego okresu. Dla nas to będzie okres też wytężonej właśnie pracy, służby związanej z tym, że właśnie rejon nowosądecki jest rejonem turystycznie bardzo atrakcyjnym i dlatego spodziewamy się, jak zresztą co roku, zwiększonego ruchu turystycznego i dlatego będziemy prowadzić takie szczególne działania w tym okresie. Tutaj będziemy się skupiać w zasadzie na każdego rodzaju pojazdach, które będą poruszały się po naszych drogach. Z doświadczenia wiemy, że to są głównie samochody osobowe, dużo mniej autokarów niż w tym takim okresie, jak teraz przy zakończeniu roku kontrolujemy. Natomiast no, główne natężenie pojazdów to są pojazdy osobowe. Będziemy dbać przede wszystkim o to, żeby te drogi były przejezdne, żeby płynność ruchu była taka, żeby pozwoliła bezpiecznie po naszych drogach podróżować. Będziemy sprawdzali stan trzeźwości kierujących pojazdami, będziemy zwracali uwagę na to, czy kierujący nie przekraczają prędkości dozwolonej na danym odcinku drogi, Czy pasażerowie przewożeni są, zwłaszcza dzieci, zgodnie z przepisami, które określają sposób ich przewożenia? Czy kierujący korzystają z pasów bezpieczeństwa? Będziemy sprawdzać stan techniczny. Jeżeli będziemy kontrolować autokary, no to również będziemy sprawdzać ich stan techniczny, predyspozycje kierującego, wyposażenie tych samochodów. W zależności od tego, jaka to jest niesprawność, to tutaj albo pozwoli policjant dojechać do miejsca garażowania tego autokaru, usunąć jego usterkę. Jeżeli ta niesprawność w sposób rażący narusza przepisy w zakresie właśnie stanu technicznego pojazdu, to może nawet policjant zabronić kategorycznie poruszania się tym pojazdem. Wówczas pozostaje tylko i wyłącznie holowanie tego pojazdu z miejsca kontroli. Jeżeli występuje taka usterka, policjant zatrzymuje dowód rejestracyjny takiego pojazdu i w tym pokwitowaniu, które wydaje w zamian za ten zatrzymany dokument, określa czas, w jakim może się ewentualnie tym pojazdem i warunki poruszania się tego pojazdu właśnie po zatrzymaniu tego dowodu rejestracyjnego. Oczywiście w zasadzie przez cały rok można do nas zgłaszać kontrolę autokarów, tak samo wakacje, mamy nawet wyznaczony punkt specjalny do kontroli takich autokarów, jest to vis-a-vis sklepu Kaufland w Nowym Sączu na ulicy Bulwar Narwiku. Tam można podjechać autokarem, my tam też podjedziemy, sprawdzimy jego stan techniczny, dokumenty wymagane w czasie przewozu osób. Tylko nasza prośba taka, żeby co najmniej 48 godzin przed kontrolą zgłosić nam taki fakt, czy to telefonicznie, czy to pisemnie, czy ewentualnie z wykorzystaniem aplikacji e-kontrola autobusu. No przede wszystkim rozsądnie. Ten rozsądek to jest klucz do bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o te pojazdy jednośladowe. Tutaj w zasadzie poza kaskiem nic nie chroni użytkownika tych pojazdów, dlatego ten rozsądek, powściągliwość powinny być tutaj jakby na pierwszym miejscu, bo te zdarzenia, do których dochodzi z winy tych uczestników ruchu drogowego, o których pani redaktor teraz wspomniała, czyli tych niechronionych, to przede wszystkim główne przyczyny to niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, niewłaściwe panowanie nad tym pojazdem, więc tutaj ten rozsądek to myślę jest klucz do sukcesu. Hulajnoga jest pojazdem jednoosobowym, na którym można przemieszczać się w zasadzie samemu jako osoba, która tym pojazdem kieruje. Nie możemy na tym pojeździe przewozić żadnych pasażerów, zwierząt, żadnych pakunków, toreb, to co mamy na sobie, czyli jakiś tam plecak, który ktoś tam gdzieś ma na plecach założony jak najbardziej, ale jakieś tam przewieszane przez kierownicę czy trzymane między nogami torby, paczki, skrzynki, to absolutnie nie wchodzi w grę, to jest niedozwolone.
2: Mówił Ryszard Ogórek z Policji w Nowym Sączu. W tym roku wakacje zaczynają się już w ten weekend. Jest kolejna okazja do relaksu, fajnej zabawy, ale też sportowej rywalizacji. To rodzinny rajd rowerowy, który jest organizowany z okazji 35-lecia Straży Granicznej. Odbędzie się on już w najbliższą sobotę na trasie Nowy Sącz-Łącko.
5: Szanowni Państwo, bardzo ciekawa wycieczka rowerowa, rajd rodzinny rowerowy nam się szykuje w najbliższy weekend, dokładnie 27 czerwca, czyli w najbliższą sobotę. Startujemy o godzinie 9 spod ruin zamku. Cała trasa wiedzie trasami rowerowymi. Kończymy w Łącku, więc tutaj dość duży kawałek. A ta wycieczka, ten rajd rowerowy jest organizowany z okazji 35-lecia powołania Straży Granicznej w Nowym Sączu. I właśnie przedstawiciele Straży Granicznej tutaj właśnie razem z Urzędem Miasta organizują tą wycieczkę rowerową. Także jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, zresztą wszystkich zapraszamy, całe rodziny, dzieci, jest oczywiście przewidziane zabezpieczenie, napoje, upominki dla wszystkich biorących udział, a osoby, które dojadą na miejsce do punktu docelowego, i nie będą w stanie wrócić na przykład samodzielnie na rowerze, będą mogły skorzystać z podstawionego tam pojazdu i wrócić już do domu samochodem. Natomiast osoby, które będą się czuły na siłach, oczywiście zachęcamy, żeby pojechały tam i z powrotem. No to jest spory kawałek, ale pogoda zapowiada się bardzo ciekawie. Cała wycieczka bardzo atrakcyjnie. Włączyły w organizację się również inne organizacje tutaj sądeckie i spoza Sącza. Oczywiście gminy okoliczne, zabezpieczenie policji, MOS, IR, MOK, włączył się również Straż Pożarna, jest tutaj partnerem naszego wydarzenia, więc naprawdę zapowiada się bardzo ciekawie i tak jak mówiłem, rodzinny rajd rowerowy. Jeżeli ktoś nie będzie się czuł na siłach przejechać całej trasy, to oczywiście może sobie skrócić, tutaj nie ma nic na siłę, a zapowiada się bardzo, bardzo atrakcyjnie. Tak, obecnie zajmujemy 9. miejsce, jeżeli chodzi o ranking ogólny i 2. miejsce, jeżeli chodzi o miasta do 100 tysięcy mieszkańców. Mamy grupę bardzo aktywnych, mocnych rowerzystów, kilkuset takich, którzy rzeczywiście kręcą te kilometry bardzo intensywnie. Natomiast cały czas zachęcamy osoby, które kręcą mniej albo sporadycznie, albo od czasu do czasu, albo weekendowo, też zachęcamy, dołączcie do akcji, dorzućcie swoje kilometry, czy to będzie 5 kilometrów, czy to będzie 10, czy to będzie 50. Każdy kilometr się liczy i tutaj podbija naszą pulę i zwiększa możliwości właśnie w naszym tym ogólnopolskim rankingu. Bo przypomnę, że w całej akcji bierze ponad 60 miast udział. No już nie mówiąc o gminach pomniejszych, bo to się robi rzeczywiście liczba blisko 200 różnych miast, gmin, powiatów i miasteczek, także jest potężna liczba. No zostało nam jeszcze prawie 7 dni, 7-8 z tym weekendem długim, ładnym wreszcie. No, pogoda też do tej pory nas trochę nie za bardzo rozpieszczała. Ten czerwiec taki był troszkę chłodny, wietrzny, to dla kręcących kilometry tak nie ułatwia sprawy. Natomiast teraz zapowiadają się naprawdę bardzo fajne, ciepłe dni, więc wykorzystajmy to, siadajmy na rower, włączajmy aplikację Aktywne Miasta i kręćmy właśnie poprzez tą aplikację kilometry dla siebie i dla miasta Nowego Sącza.
2: Mówił Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta Nowego Sącza. Rajd rowerowy Nowy Sącz Łącko już w sobotę, a kilometry do rowerowej stolicy Polski można kręcić do końca tego miesiąca. Tropikalne upały nadciągają do Małopolski. W najbliższych dniach na termometrach w Nowym Sączu zobaczymy nawet 35 stopni. Warto przygotować nasz organizm do upałów. Trzeba przede wszystkim pić dużo wody, mówi lekarz z Nowego Sącza Andrzej Fugiel.
6: Musimy zdać sobie sprawę z tego i proszę sobie o tym uświadomić, że my praktycznie przez 3/4 roku żyjemy jednak w chłodnym klimacie. Mimo, że tu nasz klimat jest umiarkowany, natomiast on tak de facto, prawda, mamy tą termoregulację zimową cały czas, a tylko czasem włącza nam się ta termoregulacja letnia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że z chwilą nastania upałów, z chwilą, gdy nasz organizm zostanie poddany obciążeniu termicznemu, bo tak to się fachowo nazywa, musimy mieć świadomość tego, że musimy przygotować ten organizm i w trakcie bytowania życia w tych upałach, które będą zapowiadają, przynajmniej tak służby meteorologiczne, my musimy pomóc mu przetrwać ten trudny okres. My jako ludzie jesteśmy zbudowani w około 70% z wody i to jest niezwykle ważna sprawa. Nasza krew, której jest, mamy kilka litrów, jeżeli ubędzie nam w trakcie dnia, dwóch dni parę litrów wody, a tak się dzieje na przykład w trakcie upałów, intensywnych potów, choroby czy stosowania klimatyzacji, powoduje to bardzo duże zaburzenia w organizmie. I dlaczego? Dlatego, że nagle dochodzi do niekorzystnych zjawisk fizjologicznych, takich jak zagęszczenie krwi, prawda, czy jeszcze inne sytuacje kliniczne, które są potencjalnie dla nas niezwykle niebezpieczne. One w tym okresie zimowo-jesienno-wiosennym nie są tak niebezpieczne dla większości z nas, natomiast w tej chwili dla wszystkich okres będzie trudny. I musimy zdać sobie sprawę z tego, że podstawową jedyną i główną sprawą jest uzupełnianie płynów. My musimy o tym pamiętać, że nawet jak się nam nie chce pić, z wiekiem, z biegiem lat ten ośrodek pragnienia się niestety wyłącza. Nie działa tak jak potrzeba i mimo, że chce nam się pić, brakuje nam wody w organizmie, dochodzi do takiej sytuacji, że tego pragnienia nie czujemy. I dlatego to podkreślam wszystkim i do wszystkim bardzo namawiam, że musimy mieć tą świadomość, że dziennie, podkreślam, dziennie musimy wypić do kilku litrów wody. Zależy to od stanu chorobowego, od wieku, od masy ciała, ale generalnie te 1,5 litra do 2 litrów płynów podkreślam dodatkowo. Podkreślam to dodatkowo. Dlaczego tak jest? Dlatego, że wiadomo, z zupą, kawą czy z normalnym pokarmem też przyjmujemy płyny do organizmu. Natomiast my musimy pamiętać o tym, że dostęp do wody musi być stały, nieograniczony i taki przejrzysty. Wiadomo, w przepisach dla pracowników, dla różnych biur, dla różnych miejsc pracy jest tak sformułowane, od jakiej temperatury pracownik powinien nam dostarczać płyny. Natomiast są takie zawody, górnicy, hutnicy czy inne służby, które pracują w wysokich temperaturach, gdzie to mają wliczone, wpisane w charakter pracy i oni te płyny mają dostarczane przez cały rok. I tu musimy zdać sobie sprawę z tego, że zaraz padnie pytanie, a jaką? Jakakolwiek woda, jakiekolwiek płyny, które uzupełniają wodę w naszym organizmie, są pożądane. Nie żadna gazowana, nie gazowana, a już broń Boże kawa, dlatego, bo kawa poza tym, że niektórym podnosi ciśnienie, to odwadnia. Teofilina, która jest zawarta w kawie, jest substancją odwadniającą i daje przeciwny dokładnie efekt. Także wszyscy, zwłaszcza kierowcy jadący na długich trasach, stosujący klimatyzację, czy w tych warunkach mający otwarte okno, tracą wiele litrów wody. I to, co podkreślam jeszcze raz i to dobitnie, te służby, ci pracownicy, od których świadomości, o których takiej przejrzystości umysłu zależy życie innych osób i ich także, muszą mieć uzupełniane płyny i to w sposób świadomy. Dlaczego? Dlatego, że spada ciśnienie. Jeżeli spada ciśnienie, robią się zaburzenia świadomości, zaburzenia koncentracji i stąd są bardzo często te sytuacje niebezpieczne czy wręcz wypadki spowodowane tym, że dany kierowca, pracownik czy inny kierujący czy będący nadzorujący różne urządzenia nie stracił kontroli, dlatego, że nie doszło do właściwego uzupełnienia płynów. Płyny to jest jedna podstawowa, zasadnicza sprawa. Z innych rzeczy też musimy zdać sobie sprawę, to jest odpowiednie ubranie, prawda, po to, żebyśmy się nie przegrzewali. Ja często obserwuję, zwłaszcza osoby starsze, które do badania na wizyty lekarskie przychodzą, na przykład w kalesonach, w płaszczu, mimo, że na zewnątrz jest, 30 parę stopni, prawda, i to niestety to jest ten efektem tego, że ta termoregulacja u osób starszych jest po prostu zaburzona. To jest następna sprawa, odpowiednie ubranie. Następna kwestia to jest właściwe osłonięcie głowy. Głowa jest bardzo najbardziej ukrwioną częścią ciała, ukrwioną częścią skóry, dlatego też proszę zwrócić uwagę, dzieci i wszystkie inne osoby, które są poddane ekspozycji na słońce, muszą nosić czy to kapelusz, czy inną formę osłonięcia głowy po to, żeby nie doszło do udaru cieplnego. To jest też podstawowa kwestia, poza tym, co mówiłem wcześniej. I z innych dodatkowych rzeczy jeszcze u osób, którzy się intensywnie pocą, chorych, pracujących ciężko, pracujących w warunkach dużego obciążenia, przecież pracownicy drogowi i nie tylko pracują na zewnątrz budowy, prawda, to muszą mieć uzupełniane płyny w sposób świadomy, ale oprócz tego jeszcze minerały. Te wszystkie substancje, wody mineralne, te wody mineralne mają różny skład, różne minerały dostarczają. Musimy sobie zdawać sprawę, im bardziej się pocimy, to tym więcej musimy tych minerałów dostarczyć. Są preparaty apteczne, preparaty dostępne w normalnych sieciach sklepów, które uzupełniają te minerały po to, żeby, proszę zwrócić uwagę, płód jest słony, żeby nie doszło do nadmiernej utraty soli. a co się z tym wiąże, też zaburzeń mineralnych, a przede wszystkim spadku ciśnienia, który wiąże się z tym, że dochodzi do zaburzeń koncentracji, świadomości u osób starszych, chorych czy niedołężnych. Może to skutkować wręcz śmiercią, natomiast u osób odpowiedzialnych za różne nadzorowanie, pewne procesy życiowe nasze czy w pracy, może dochodzić do tych sytuacji niebezpiecznych, powodujących po prostu wypadki czy wręcz tragiczne sytuacje.
2: Na taki czas upałów to też okres na to, żeby opalić swoje ciało. Czy powinniśmy używać jakichś kremów z filtrem?
6: No tutaj to jest pytanie oczywistą odpowiedzią, dlatego że my musimy zdać sobie sprawę jako rasa biała, prawda, która niestety nie ma tego pigmentu na tyle, co by się wydawało potrzebne. Proszę zwrócić uwagę, że osoby rasy tej czarnej, prawda, mają skórę czarną. To jest to, prawda, oczywistość, natomiast to wywodzi się z tego, że ten, proszę sobie wyobrazić, osoby mieszkające w rejonach, gdzie słońce świeci przez cały rok, a nie tak jak u nas parę dni, one by doszło u nich doraz do poparzenia słonecznego, skutkującego bardzo złymi następstwami. Dlatego osoby mieszkające w tym okresie, w tym międzyzwrotnikowych, proszę zwrócić uwagę, jak patrzymy na osoby mieszkające na przykład w Afryce, im bliżej równika, im bardziej mieszkający w tych regionach bardziej nasłonecznie, no są bardziej czarni, dlatego że to światło słoneczne powoduje przegrzanie organizmu, a nie przekształca w uszkodzenie skóry. Więc dlatego musimy zdać sobie sprawę z tego, że opalać się jak najbardziej, chociaż to myślę nie jest trendy w tej chwili, nie, ale filtry przede wszystkim dla dzieci, przede wszystkim ręce osłonięte, lekkie koszule, to co ja na przykład sam stosuję już od wielu lat, mam lekką, delikatną, bawełnianą koszulę, która chroni przed porażeniem słonecznym, a te części odsłonięte, szyja, nogi, ręce, smaruje się filtrem po to, żeby nie doszło do poparzenia słonecznego, dlatego że ten proces opalania musi być stopniowy, a nie nagle, prawda? Wszyscy pamiętamy te sytuacje, gdzie wyszliśmy w taki piękny pierwszy dzień, prawda, i zaraz wieczór wszyscy, prawda, płaczą, dlatego że jest doszło do poparzenia słonecznego, bo nasza skóra do tego jest nieprzystosowana. Więc przede wszystkim właściwa ochrona, właściwe stosowanie filtrów i właściwe przebywanie, zwłaszcza dzieci i osób narażonych na promieniowanie słoneczne.
2: W najbliższych dniach szczególnie musimy uważać na osoby starsze, a także na dzieci. Nie zapominajmy też o naszych zwierzętach. Można już się zapisywać na zawody z psami Skylos Twisted Trails. Odbędą się one w pierwszy weekend października w Świniarsku koło Nowego Sącza. Ale w ten weekend zaplanowano trening. O szczegółach opowiedzieli mi organizatorzy zawodów.
7: Joanna Nosal-Hojnowska.
8: Michał Hojnowski.
9: Lucja Zając-Duda.
7: Właściwie wyścigi psich zaprzęgów, ale są to zawody, w których można wziąć również z pojedynczym psem. Myślę, że to jest ważna informacja. Nie trzeba mieć całego zaprzęgu. One odbywają się 3-4 października. W weekend w Świniarsku koło Nowego Sącza, w miejscu, które pozwala na obserwowanie zarówno startów, jak i mety, ale też kawałków trasy stojąc tam na wałach, także będzie to widowiskowe wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy.
2: Jaka trasa czeka na zawodników?
8: Trasa będzie techniczna, ponieważ bardzo zależy nam na tym, żeby w zaprzęgach nie liczyła się tylko prędkość, ale też porozumienie człowieka ze swoimi psem lub psami. Więc trasa będzie techniczna i będzie kręta, będzie troszkę wyzwań. Będzie kręta, będzie dużo zakrętów, które psy muszą umieć rozróżniać, będzie troszkę zjazdów, podjazdów. Będą skrzyżowania, na których psy muszą znać komendy kierunkowe i wiedzieć, w którą stronę maszer, czyli przewodnik psa, chce jechać.
2: Z ilu psów składa się taki zaprzęg?
8: Więc biegacze mają jednego psa, na rowerze również startujemy z jednym psem, natomiast na hulajnodze specjalnej zaprzęgowej można startować z jednym lub dwoma psami. Przy wózkach trójkołowych możemy startować od 3 do 6 psów i większe zaprzęgi startują na wózkach czterokołowych.
9: Ja myślę, że ważne tutaj też jest dodać to, że te zawody psi zaprzęgów nie są tylko dla profesjonalistów, czy też zawodników, którzy na co dzień to trenują, ponieważ też organizujemy kategorie dla amatorów. Czyli nawet ludzie, którzy nigdy nie spróbowali, nawet nie wiedzą, czym są psie zaprzęgi, mają tutaj szansę właśnie wziąć udział. Mamy w ciągu 2 dni, w jednym dniu mamy bike joring, czyli rower z psem, i w drugi dzień mamy canicross, czyli bieg z psem. Więc w tych kategoriach amatorskich nie obowiązuje tutaj regulamin, taki jak profesjonalnych zawodników, ale można właśnie tego spróbować i to jest świetna opcja i bardzo namawiam wszystkich właśnie do uczestnictwa.
10: Słuchajcie, ale powiedzcie w ogóle, z jakim psem można wziąć udział w tych zawodach? Czy to musi być jakaś konkretna rasa, konkretna wielkość psa, czy to może być, kolokwialnie mówiąc, każdy pies?
8: Jeśli chodzi o kategorie zawodnicze, czyli te, które trwają przez 2 dni zawodów, to pies musi mieć przynajmniej 12 kg, zgodnie z regulaminem. Natomiast w startach dla amatorów my te limity znosimy i tam można wystartować nawet z Yorkiem, do czego serdecznie zapraszamy.
9: Ja jeszcze znów dodam, ponieważ zapominamy o kolejnej kategorii, która jest bieg dla dzieci i to jest też bardzo świetna opcja. Tutaj mamy naprawdę krótki dystans, bo około chyba 250 metrów, jeśli dobrze pamiętam. No i to jest świetna zabawa dla dzieciaków, ponieważ nawet jeżeli dzieci są małe, to jest, jeśli dobrze pamiętam, do 10 roku życia, w tej kategorii można brać udział, to nawet jeżeli dzieciaki są małe, to zawsze rodzic może kontrolować psa, ale to jest naprawdę świetna zabawa i pozwala właśnie na pokazanie dzieciakom, że sport z psem, czy w ogóle spędzanie aktywnie czasu jest naprawdę warte tego.
11: Warto dodać, że dzieci są też dzielone na kategorie młodszych i starszych dzieci, także nie ma tutaj tego strachu, że bardzo małe dzieci będą musiały rywalizować z tymi już bardziej rozwiniętymi. No i myślę, że warto tutaj wspomnieć o kategorii dla psich seniorów, Happy Dog. To jest rewelacyjna kategoria, pozwalająca zaczerpnąć dobrej zabawy również ze starszym psem, który wcale nie chce być jeszcze odstawiony na kanapę, tylko chciałby aktywnie uczestniczyć w życiu ze swoim opiekunem, a nie może już startować w biegach na równi z młodymi, silnymi psami. Oczywiście tu warto nadmienić, że wszystkie psy, które będą startowały, powinny być w dobrej kondycji zdrowotnej, żebyśmy tutaj też nie skrzywdzili zwierzaka, biorąc go na bieg, kiedy on nie daje rady już zdrowotnie.
10: Okej, mówiliście o tym, że jest kategoria dla amatorów, czyli tak naprawdę każdy z nas, kto ma tego większego psa, może wziąć udział. Mamy czerwiec w kalendarzu, wasze zawody są dopiero w październiku. Słuchajcie, powiedzcie, jak tak naprawdę my, właściciele psów, którzy chcemy wziąć udział w tych zawodach, powinniśmy zacząć siebie przygotowywać i też naszego psa do tego startu.
11: Na przykład możecie zerknąć sobie na Skylos Team, który organizuje tego typu treningi, i jeżeli nie wiecie kompletnie, jak to zrobić, to możecie albo poczytać nasze wskazówki, których trochę jest w internecie, albo możecie dołączyć do nas do takiego treningu. Szykujemy się zarówno teraz do biegu górskiego, gdzie przygotowujemy ludzi z psami na różnym poziomie, od początkujących do takich, którzy już biegają. Staramy się pokazać, jak to połączyć. Trening człowieka, trening psa i jeszcze, żeby to razem współgrało. I biegi trenujące do zawodów też będą się odbywały. Na przykład 27 czerwca mamy otwarty trening na trasach zawodów. Już niedługo, już w ten weekend, otwarty trening na trasach zawodów, gdzie można zobaczyć, na jakich trasach będziemy się ścigać i jak to w ogóle ugryźć.
8: Więc jeśli chodzi o przygotowanie siebie i psa, to musimy zacząć od tego, żeby mieć dopasowany sprzęt, bo psy powinny mieć specjalne szelki pociągowe, tak zwane sledy, które nie krępują ruchów łopatek psa, osiadają na żebrach, tak żeby mu się komfortowo pracowało, gdy nas ciągnie. Człowieka z psem powinna łączyć linka z amortyzatorem i człowiek powinien mieć najlepiej pas biodrowy, który sprawia, że pies ciągnie nas za biodra, za pośladki i w ten sposób pomaga nam pokonywać trasę. Szykując się do zawodów, patrzymy sobie, jaki dystans nas czeka na zawodach. Tak jak u nas są to zawody sprinterskie na około 4,5 km i midowe na kilometrów 16. Więc trenujemy sobie na zakładany czas pracy. Jeżeli chcemy pokonać tą trasę w, powiedzmy, 15 minut na zawodach, to powinniśmy trenować do mniej więcej 90% tego czasu, czyli trenujemy na 12-13 minut czasu pracy psa, nie patrzymy tak bardzo na te dystanse. Staramy się stopniowo zaczynać od powiedzmy 3-4 minut biegu i wydłużamy to z tygodnia na tydzień, patrząc też na temperaturę, żeby psów przez wakacje nie przegrzać.
10: Czyli najlepiej pewnie albo wcześnie rano, albo późnym wieczorem, kiedy już ta temperatura jest zdecydowanie niższa.
8: Dokładnie, ewentualnie trenujemy na trasach, które są bardzo mokre, a tego w świniarsku nie brakuje.
10: Dlaczego świniarsko wybraliście na te zawody?
8: Bardzo spodobało nam się, jak Lucja nam pokazała te wspaniałe trasy, że są fajne dla psich łap, bo mimo że tam jest trochę kamieni, to one są gładkie i dużo jest miękkiej trasy, plus te trasy są ciekawe. Są widowiskowe, bo można obserwować zawodników patrząc z góry z wałów przeciwpowodziowych i wymagają od człowieka i psa tego zgrania, tego wspólnego myślenia, pokonywania trasy. To się nie liczy tylko to, żeby jak na Formule 1 jechać jak najszybciej przez tor, nauczyć się go na pamięć, tylko faktycznie musimy nad każdym zakrętem myśleć i szukać tej nici porozumienia.
10: Tam jest tak, tam będzie tak, że zawodnicy będą biec po wyznaczonej trasie razem z psami. Jaki dystans wchodzi w grę?
9: Dystansy mamy różne w zależności od kategorii. Nie wiem, czy będę je wszystkie pamiętać. Na pewno sprinterski jest około 4,5 km. Tak jak mówiłam, bieg dla dzieci jest 250 metrów. Mamy również kategorię dla juniorów, która ma 2,5 km, coś około tego. Następnie mamy trasę mid, która obejmuje około 16 km. Happy Dog, czyli dla seniorów, i tutaj mamy
8: też
9: około 2,5 km.
8: I mamy jeszcze kategorię, która jest bardzo widowiskowa, czyli sztafety drużynowe, które odbywają się w niedzielę. One są na trasie około 2-2,5 km. I tam zawodnicy startują w trzech różnych konkurencjach. Jeden po drugim, no, jak w sztafetach. Pierwsi startują biegacze wszyscy razem. Dobiegają do mety i handler, czyli taki pomocnik, przejmuje psa, a ten, który startował, biegnie na linię startu, przekazać pałeczkę następnej osobie, która startuje na hulajnodze i następnie kolejny przekazuje to rowerzyści i rowerzyści kończą ten bieg.
10: Do zawodów jeszcze zostało trochę czasu, ale powiedzcie, jak można się zapisywać?
9: Zapisy odbywają się przez główną stronę www.mashing.pl. Planujemy również stworzyć taką instrukcję, jak się zapisywać, bo jeśli dobrze pamiętam, trzeba wypełnić tam określone kroki, ale jak najbardziej zachęcamy już do zapisów. Im wcześniej, tym lepiej oczywiście. Natomiast jeszcze pozwolę sobie dodać, bo wspominaliśmy o tym biegu amatora. Nie wiem, czy to zostało powtórzone, ale w biegu amatora nie mamy tutaj wymagań co do wielkości psa. Czyli może być to nawet chihuahua, może być to kundelek, może być to duży pies, niezależnie, więc to proszę o tym pamiętać, bo tutaj nie mamy ograniczeń właśnie.
10: Jeszcze odnośnie przygotowania psa, tutaj chcieliśmy coś powiedzieć na koniec.
11: Na jedną ważną rzecz warto zwrócić uwagę, na sprawdzenie tego, jak nasz pies reaguje na inne psiaki i czy rozumie, czym jest wyprzedzanie. Jeśli nie, warto się skupić na tym temacie w treningach, popracować, poćwiczyć z jakimś innym człowiekiem biegnącym z psem, czy nawet spacerującym, i uczyć naszego psa, że w momencie, kiedy widzimy innego psiaka, to nie zwalniamy i nie oglądamy sobie tego pieska i nie próbujemy do niego szczekać, wyrywać się, tylko właśnie wtedy przyspieszamy, dopingujemy psa, żeby on wyprzedził, uczymy jakieś komendy na wyprzedzanie i bardzo chwalimy, kiedy już miniemy tego drugiego towarzysza, żeby właśnie psiaki bezproblemowo mijały się na startach. Oczywiście jakieś trudności mogą się pojawić i nie martwcie się, nie będziecie surowo karani za to, że pies wasz zaszczekał na innego, natomiast zwróćcie uwagę na to, żeby właśnie umieć zapanować nad psem i wyprzedzać.
10: Zawody odbędą się w pierwszy weekend października.
2: Krew będzie pilnie potrzebna. To ważny apel przed wakacjami dla krwiodawców. Zanim wyjedziemy na wczasy, oddajmy krew. Co roku przypomina o tym Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Nowym Sączu. Mówi jego kierownik Celina Pancerz.
12: Każda osoba, która przychodzi i oddaje krew, za każdym razem, przy każdym oddaniu krwi jest dokładnie przebadana, prawda? Badamy tutaj, za każdym razem badamy tutaj w kierunku wirusa żółtaczki typu B, typu C, HIV, kiła. Każdy dawca ma sprawdzoną grupę krwi i jeżeli potrzebuje, to może sobie odebrać od nas taką kartę identyfikacyjną z grupą krwi. To jest formatu dowodu osobistego, plastikowe, gdzie naprawdę zawsze może nosić przy sobie, więc jeżeli jest taka potrzeba, przedstawia jaką posiada grupę krwi. Poza tym dawcy mogą, jeżeli chodzi o zasłużonego honorowego krwiodawcę, to jeżeli chodzi o kobiety po 5 litrach, mogą starać się po oddaniu 5 litrów krwi pełnej, mogą starać się już o legitymację zasłużonego honorowego krwiodawcy, natomiast mężczyźni po oddaniu minimum 6 litrów. I my wydajemy w RCKiK wydajemy takie poświadczenie o ilości oddanej krwi. I z takim poświadczeniem krwiodawca idzie do PCK, na jakiej podstawie wydają taką legitymację zasłużonego honorowego krwiodawcy.
10: Co ta legitymacja daje tym krwiodawcom?
12: Legitymacja przyspiesza wizyty u lekarza specjalisty. Na podstawie tej legitymacji właśnie mamy takie przyspieszenie wizyty u lekarza specjalisty. To również jest bez kolejki w przychodniach, prawda? Nie muszą stać pacjenci dawcy w kolejce do specjalisty czy do lekarza POZ-u, ale to wszystko jest według ustaleń danej przychodni. To trzeba się dostosować do danej przychodni. Ale na tej podstawie na pewno są tutaj zmniejszony czas oczekiwania do specjalisty. Oczywiście jeszcze leki dodatkowe według wykazu Ministerstwa Zdrowia. Tam są takie leki, według którego lekarz POZ-u, czyli lekarz specjalista, może wypisać receptę i takie leki są po prostu darmowe.
10: Poza tym, że można pomagać, o czym zaraz powiemy, też ci krwiodawcy, którzy oddają krew danego dnia, oni mają wolne.
12: W dniu oddania krwi, oczywiście, w dniu oddania krwi należą się 2 dni wolnego, czyli w dniu oddania i w dniu następnym, tak. Tylko, że jeżeli się odda oczywiście w piątek, to i się w sobotę nie pracuje na przykład, to nie jest to, że w poniedziałek mamy wolne, prawda? To jest dzień oddania i dzień kolejny i należy się 2 dni wolnego. Oczywiście, że jeżeli z jakichś powodów krwiodawcy nie oddadzą w danym dniu krwi pełnej, czy tam osocza, to wówczas należy się 4 godziny zwolnienia, prawda? Bo są różne sytuacje, z różnych powodów można nie oddać krwi, więc tutaj jest takie zaświadczenie odlekarskie, 4 godziny, usprawiedliwiające 4 godziny nieobecności w pracy. I później można sobie wrócić ponownie do pracy. I tutaj tak, z różnych powodów można nie oddać krwi, ale lekarz zawsze, za każdym razem informuje, jaki jest czas dyskwalifikacji, prawda, jak długo należy odczekać, żeby później przyjść i można było oddać krew.
10: Dawca, który przychodzi oddać krew, oddaje 450 ml krwi, leżąc sobie tutaj wygodnie na kozetce. Ale moje pytanie jest takie, ilu osobom te 450 ml może uratować życie?
12: No na pewno wielu osobom, dlatego że z jednej jednostki krwi pełnej otrzymujemy takie 3 preparaty. Otrzymujemy krwinki czerwone, osocze oraz jeszcze korzuszek leukocytarno-płytkowy, z których wykonywane są preparaty płytek krwi. W związku z czym już jedna osoba oddając krew, to ratuje po prostu już tak naprawdę minimum 3 osobom życie, prawda? Bo tutaj już można oddać. A jeżeli też w zależności do jakich pojemników pobierana jest krew pełna, bo jeżeli jest to preparat dziecięcy, no to wiadomo, dzieci mają mniejszą porcję, dzielimy tutaj na mniejsze porcje krwinek czerwonych, w związku z czym tutaj już mu podaje się większej ilości pacjentów. Także mówię, minimum 3 osoby na pewno się uratuje.
10: To powiedzmy jeszcze, jak to wszystko przebiega, jeżeli ktoś na przykład nas słucha, chciałby pomóc, chciałby przyjść pierwszy raz oddać krew, co robi? Przychodzi do Was tutaj na ulicę Sienkiewicza, wchodzi i co się dzieje?
12: I rejestruje się. Przychodzimy do rejestracji uzupełniamy takie dane osobowe, na podstawie których my możemy Państwa zarejestrować w systemie do oddania krwi. Po zarejestrowaniu się i pobraniu próbek krwi, prawda, pobieramy próbki krwi, jeżeli to jest dawca pierwszorazowy, na morfologię, grupę krwi i następnie uzupełnia sobie taki bardzo szczegółowy kwestionariusz zdrowia. I jak już uzupełni tutaj każda osoba taki kwestionariusz stanu zdrowia, to następnie jest kwalifikowany przez lekarza i tutaj oprócz tego kwestionariusza lekarz jeszcze wykonuje bardzo dokładne badanie tutaj dawcy, dodatkowe pytania jeszcze zadaje, sprawdza, czy na pewno się taka osoba kwalifikuje do oddania krwi, czy raczej trzeba odczekać jakiś czas, prawda, czy jest jakiś powód, który na przykład może dyskwalifikować na pewien czas takiego dawcy, czy przypadkiem nie zażywa jakichś leków, czy ma innych jakichś problemów zdrowotnych. I jeżeli lekarz to jest, stwierdzi i potwierdzi, że wszystko jest w porządku, że może taka osoba pójść do oddania krwi, wówczas pobierane jest od takiej osoby 450 ml krwi pełnej. Trwa to zazwyczaj, samo oddanie trwa zazwyczaj 5 minut, 6 minut, więc nie jest to długo, nie trwa to długo. Natomiast wiadomo, same przygotowanie, no to troszkę dłużej tutaj trwa. I po oddaniu krwi, jak już oddamy 450 ml, później otrzymujemy taki ekwiwalent w postaci 9 czekolad, kawa, herbata, oczywiście dobre słowo i zaproszenie na następny raz do oddania krwi, czyli za minimum 2 miesiące, aby przyjść i wesprzeć nas znowu w tą krew pełną, bo tutaj jednak pacjentów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo oczekujących i potrzebujących i tak naprawdę krwi pełnej krwi nigdy po prostu zawsze brakuje, a nigdy nie ma za dużo, może w ten sposób powiem, prawda? Więc tutaj zawsze czekamy i naprawdę zapraszamy wszystkich do oddania krwi, bo to jest bezcenny lek i naprawdę pacjenci potrzebują tego bezcennego leku bardzo, bardzo dużo.
10: Tu warto dodać, że honorowi krwiodawcy mogą liczyć na bezpłatne leki czy darmowe przejazdy komunikacją publiczną. A my zaglądamy teraz do Sądeckiej Biblioteki Publicznej, którą warto odwiedzić przed wyjazdem na wakacje. A mogą to zrobić nie tylko osoby starsze, ale też najmłodsi. Oddział dla dzieci znajdziemy przy ulicy Lwowskiej. O tym, co tam na nas czeka, mówi Anna Kosowska-Zgrzeblak z biblioteki.
13: Jak sama nazwa wskazuje, jest to oddział przygotowany specjalnie pod potrzeby dzieci i młodzieży. Mamy książki, mamy audiobooki, ale także gry planszowe, które można wypożyczać do domu. Są to gry i dla dzieci właśnie, i dla młodzieży. Mamy od niedawna dosyć sporą kolekcję komiksów. Są to komiksy tradycyjne, klasyczne, ale również mangi. Także serdecznie zapraszamy.
10: Ja myślę, że Sądecka Biblioteka Publiczna, w zasadzie oddział dla dzieci, też jest po to, żeby pokazać już od najmłodszych lat, czym jest biblioteka. Taka najmłodsza osoba, która zapisała się do Was tutaj, do oddziału, to ile ma lat?
13: Najmłodsza osoba, która się zapisała do nas, nie miała jeszcze roku.
10: Są książki właśnie dla takich dzieci?
13: Tak, oczywiście mamy kartonowe książeczki, które mogą oglądać już takie maluchy, które można pokazywać, czytać właśnie takim małym dzieciom.
10: A dla takich starszych, 2-, 3-, 4-latków też coś się znajdzie?
13: O, jak najbardziej. Mamy książeczki takie rozkładane, przestrzenne, z wyszukiwaniem, gdzie można dotknąć paluszkami, więc takie bardziej sensoryczne. Są pierwsze takie książeczki popularno-naukowe, jest taka bardzo ciekawa seria, gdzie dzieci mogą dowiedzieć się czegoś o świecie ich otaczającym, ale właśnie to jest wszystko przygotowane dla takich maluszków.
10: My jesteśmy w takim miejscu bardzo przyjaznym, można powiedzieć. Wygląda to jak taki duży salon w domu. Mamy dywany, mamy wygodne sofy, mamy półki z książkami, mamy też gry planszowe. Co to za miejsce?
13: Tak, jest to czytelnia, kilka lat temu odnowiona, przeszła gruntowny remont. Jest to miejsce bardzo otwarte i właściwie przez cały czas, kiedy jest otwarta biblioteka, czytelnia jest również otwarta. Zapraszamy tutaj, można spokojnie sobie odpocząć, pouczyć się w roku szkolnym, ale także gry planszowe, ale także zabawki, klocki, którymi można się bawić tutaj. Rodzice sobie mogą poczytać w spokoju, można skorzystać z komputera. Mamy naprawdę bardzo miłych czytelników i całe właściwie nawet rodziny, które przychodzą tutaj i lubią spędzać miło czas.
10: Oddział dla dzieci Sądeckiej Biblioteki słynie też z tego, że organizujecie różne zajęcia przez cały rok, ale też w trakcie wakacji, w trakcie ferii zimowych. Można tutaj przyjść i myślę, że młodzi mieszkańcy Nowego Sącza raczej nie będą się nudzić.
13: Nie, absolutnie. Przez cały rok mamy zajęcia cykliczne, które są przeznaczone dla dzieci starszych ze szkół podstawowych i dla dzieci młodszych, przedszkolaków. I są to zajęcia, które cieszą się dosyć sporym powodzeniem. Maluchy bardzo lubią przychodzić w czwartki, na takie bajkowe czwartki. Natomiast starsze dzieciaki mają swoje eksperymentalne poniedziałki, podczas których staramy się zawsze wprowadzać coś nowego. W zasadzie właśnie na takiej zasadzie eksperymentu, jak się spodoba. Oczywiście wszystkie zajęcia są związane z literaturą, tworzone na podstawie literatury, bo

0: Na którym znajdą one bardzo ciekawe książeczki, które służą właśnie do nauki czytania. Najpierw jest to poznawanie literek, potem łączenie wyrazy i czytanie całymi zdaniami. Można wybrać jakieś metody sylabowe, mamy też elementarze, jest tego naprawdę sporo i faktycznie te młodsze dzieci, które zaczynają naukę czytania, które zaczynają przygodę z czytaniem, faktycznie z tego regału, z tych półeczek korzystają tam z tych książek. No dla starszych dzieci, które już umieją czytać dobrze, mamy naprawdę mnóstwo książek i popularno-naukowych, i historycznych, i detektywistycznych. Dla dziewczynek, bo to one zwykle bardzo kochają zwierzaczki i bardzo lubią o nich czytać, więc są też książki właśnie o zwierzętach. Są już wspomniane wcześniej komiksy. Można powiedzieć, że znajdą u nas również coś dla siebie rodzice. Rodzice, bo tak, mamy dział czwarty, poziom czwarty, jest to taki poziom, gdzie znajdują się również książki no już dla osób dorosłych.
1: Ale to są książki o tematyce nawiązującej do dzieci, do wychowania?
0: Takie książki też mamy, ale ja tutaj mówię akurat o literaturze takiej popularnej. Także są to książki właśnie no, dla dorastającej młodzieży, ale też znajdą się dla starszych.
1: Czy są lektury?
0: Lektury to przede wszystkim, oczywiście. Lektury teraz, jak wszyscy wiemy, kanon lektur się troszkę zmienił, więc będziemy tam na pewno go przeglądać i na nowo układać i segregować. Natomiast lektury jak najbardziej mamy, także z lektur dzieciaki korzystają nie tylko w roku szkolnym, ale także w wakacje. Wiemy o tym, bo też pożyczane są lektury na wakacje.
1: Co trzeba w takim razie zrobić, żeby zapisać się tutaj do Was, do oddziału dla dzieci Sądeckiej Biblioteki Publicznej? Czy to jest trudne?
0: Nie, jest to banalnie proste. Właściwie potrzebny jest jakikolwiek dokument ze zdjęciem. Jeżeli osoba ma mniej niż 13 lat, to też chcemy, żeby pojawiła się z opiekunem, bo wtedy opiekun zapisuje dziecko do biblioteki. No i właściwie tyle zapisów.
1: Można wypożyczać książki.
0: Tak, już od razu właściwie, od ręki, jak się tylko zapisze.
1: Czy widać to na przestrzeni lat, że ci czytelnicy się zmieniają, że w momencie, gdy oni przyjdą tutaj na przykład z rodzicem, który ich zapisze do oddziału dla dzieci Sądeckiej Biblioteki Publicznej, później taki czytelnik im starszy, tym przychodzi częściej do biblioteki, wypożycza chętniej książki, odwiedza też inne oddziały, oddział główny na przykład.
0: Tak, tak, mamy takich czytelników stałych, których znamy, można powiedzieć, od przedszkolaka. Czasami zdarzało się, że takie maluchy raczkowały na jakichś zajęciach gdzieś, a później no, widzimy już dorosłe osoby, które przychodzą ze swoimi dziećmi. Także jest to też taka sztafeta pokoleniowa. Rodzice przyprowadzają też dzieci i pamiętają, jak było tutaj jeszcze ileś lat temu, kiedy oni sami byli dziećmi.
1: To zapraszamy w takim razie do oddziału dla dzieci Sądeckiej Biblioteki Publicznej, a znajdziemy go przy ulicy Lwowskiej.
0: Tak, serdecznie zapraszamy. Ulica Lwowska 21, oddział dla dzieci i młodzieży Sądeckiej Biblioteki Publicznej.
1: I na koniec naszego magazynu będzie o stroju lachowskim. Jak wygląda i skąd się wywodzi, jaka jest jego symbolika i czym się charakteryzuje? O tym wszystkim opowie nam etnolog Patryk Rutkowski.
2: No i zniszczę całą świadomość, bowiem nie strój, a stroje lachowskie. Strojów lachowskich było
1: Czyli
2: bardzo dużo.
1: Nie ma jednego.
2: Nie ma jednego stroju lachowskiego. Nie ma czegoś takiego jak strój lachowski. To się właśnie wzięło z zespołów, ponieważ każdy tancerz ma swój jeden strój. I tyle. Strojów jest bardzo dużo lachowskich. Sama kultura lachowska jest bardzo szeroka, bo zajmuje bardzo dużo przestrzeni. Od Nawojowej, która uważana jest za tą wieś pograniczną, przez Kamionkę Wielką, która dzisiaj już ma tą prowincję lachowską, chociaż niedawno nazywaliśmy ją góralską, mystków, mszalnica, która się nosi po lachowsku, a więc ma tożsamość lachowską, idąc dalej na północ, czyli praktycznie Mogilno, wieś granicząca tutaj kulturę lachowską, na północy aż do Przydonicy, niektórzy mówią do Iwkowej, no i zakręcając koło Ujanowice, jeszcze nasze lachowskie, mówię o Lachach Sądeckich, tam też się pojawia strój lachowski, chociaż etnografowie często dopisują tą wieś do lachów limanowskich.

0: to chyba nieprawda. No i oczywiście serce, czyli parafia po Odegrodzie, a potem drugie serce, czyli Przyszowa, bo to jedna z druga stolica tak naprawdę Lachów Sądeckich, tam też jeden z najbogatszych strojów. No i Pomłyńczyska i zawężamy się z powrotem tutaj do granicy.
1: No i pytanie, czy te stroje mają jakiś charakterystyczny element?
0: Tak. Przede wszystkim takim najbardziej charakterystycznym elementem to w ubraniu męskim kaftan. Kaftan męski, który pojawia się na całej Lachowszczyźnie, mówię o Lachach Sądeckich. Kaftan, który został przyniesiony tutaj, mówi się, z wojskiem francuskim, ma być tej mody francuskiej, ale mody też austro-węgierskiej. Chociaż w opinii naszej miał przyjść z wojskiem szwedzkim. Bo taki mit, który u nas funkcjonuje, to to, że Szwedzi uciekający z miasta z Nowego Sącza pozostawili swoje mundury i jednym z takich mundurów był kaftan, który został zaadoptowany przez włościan lachowskich, włościan sądeckich. No i tutaj teorie są różne, bo niektórzy nawiązują do Podagrodzia i okolic, a niektórzy do Nawojowej i też tam miała się pojawić osobnik i z Kamionki Wielkiej, więc jakby no to jest po prostu legenda, ale krojem rzeczywiście nawiązuje do mundurów, tak samo jak spodnie. I o tym kroju i o zdobnictwie takiego kafta napisali już niemieckojęzyczni badacze, między innymi Żegota Paulik, to już akurat polsko języczny badacz, ale też niemieckojęzyczni badacze, którzy wspominali o tym, że właśnie Mazurów Podkarpackich, czyli dzisiaj Lachów, charakteryzuje ten bogato zdobiony, haftowany, zdobiony jedwabnymi chwościkami, takimi małymi, nabijany mosiężnymi guzikami, kaftan, wtedy jeszcze zwany kurtką, który tutaj jest taki piękny i reprezentacyjny. I on tutaj się pojawia w różnym zdobieniu. W Podegrodziu nie ma podkulek haftowanych, czyli takich na plecach zdobników, ale w innych częściach już te podkulki haftowane ma. Inny występował w okolicach Siedlca, tam też piękne kaftany. Inne wykonanie trochę skromniejsze w okolicach Marcinkowic, bo ten kaftan tak się tutaj po Sądeczyźnie toczył i tak naprawdę jeden od drugiego jest zupełnie różny, bo jest
1: ale bazą
0: zdobny.
1: Jest jakby ten cały
0: bazą
1: ten
0: jest
1: kaftan.
0: Tak. Natomiast pozostałe stroje to oczywiście błokicie, czyli spodnie używane przez mężczyzn z haftowanymi bokami i stąd prawdopodobnie ta nazwa od boków błokici, które są z dwoma sercówkami. Wiadomo, że Lachy mają trzy serca, jedno środkowe i dwa na przyporach. To już do Państwa uwaga. Nasza kultura lachowska nie ma parzenic. Parzenice są tylko wyłącznie w strojach góralskich, a u Lachów występują sercówki. To jest nasz taki wyznacznik, nasza tożsamość. Zachęcam do tego, żeby z tego korzystać, z tej lokalnego zdobnictwa. No i co więcej, mówi się, że strój lachowski to przede wszystkim koszula haftowana na czerwono, a tu nieprawda, bowiem koszule u Lachów były haftowane w różne kolory. Ta najbardziej powszechna to biały haft i on się pojawiał tutaj w większości regionów. Czerwona w okolicach Podegrodzia oczywiście jak najwięcej, ale też u bogatych gospodarzy w pozostałych częściach regionu. Występowały dwukolorowe, granatowo czy niebiesko-czerwone, które były haftowane zarówno haftem wypukłym, jak i krzyżykowym. Gostwica tak się lubowała w takich dwóch kolorach. No ale mamy też czarny kolor, który dzisiaj już nie został zrekonstruowany w okolicach zachodniej części, ale też czarno-czerwony i tutaj już nie wiemy, gdzie się pojawiał. Ja mam takie ryciny z dawnej wystawy w Poznaniu. Były takie koszule, które były w dwukolorowym hafcie, czyli czerwono-czarnym. Męski mniej więcej mamy omówione, ale zaczynając od takiego uporządkowania, bo kaftan to kaftan, czyli takie wierzchnie okrycie, idąc do dołu, czyli karbioki czy poloki, to buty polskie, które mają karby w okolicach kostki, bogate buty, potem błokicie, czyli spodnie haftowane, te granatowe, ale też były spodnie niehaftowane, były spodnie płócienne, białe spodnie, ja akurat bardzo często w lecie chodzę w tych płóciennych zamiennikach, bo jest lżej, bo równie są piękne, a później pas. Pasy w trzech odmianach, pas zbójecki czy góralski, tak go nazwali etnografowie, pas wysoki, taki najbardziej reprezentatywny, pas kawalerski, czyli wąski na dwa lub trzy opasania wokół ciała, no i tak zwany sros, czyli pas, który jest noszony przez zarówno młodych, jak i starszych gospodarzy, ale bardzo bogaty. Koszula, kaftan albo kamizelka w przypadku innych pór roku, albo też braku pieniędzy na to, żeby taki kaftan mieć, gospodarze w pięknych, bogatych, haftowanych gurmanach, ale też w haftowanych, zdobionych płótniankach. Płótnionka czy górnica, takie płótniane odzienie. Dzisiaj bardzo powszechne u młodych chłopaków. Zaczyna się moda na to, chłopcy zaczynają chodzić, nawet w zespołach regionalnych one się pojawiają. No i obligatoryjnie kapelusz, a ozdobą ciosek, czyli taka półkolista ozdoba pod szyją, albo też haftowana kokarda pod szyją. No i chłopski strój mamy.
1: A u pań właśnie miałem pytać, jak to wygląda u kobiet. Czy one też, te stroje, różnią się od regionów?
0: Od subregionów oczywiście. Natomiast przede wszystkim dzielą się ze względu na stan cywilny. Inaczej panna, inaczej mężatka.
1: A u panów nie. Kawaler panów... i...
0: Żona. No właśnie, tego nie wiemy. Nie możemy o tym powiedzieć za bardzo. Wszystkie moje teorie, które były dotychczas, legły w gruzach. Na pewno kwiatki u kawalerów w kapeluszu są zarezerwowane tylko dla kawalerów. Żonaci nie chodzą w kwiatkach, nie zdobią kapelusza.
1: Czyli tutaj możemy poznać, tak?
0: Dzisiaj jest w ogóle jakaś dziwna tendencja, bo widzę tych żonkosi w bukietach przy kapeluszach, no ale... No cóż to powiedzieć,
1: Może ładnie wygląda dlatego.
0: Może ładnie wygląda, a może poza domem, no to jakiś taki znak wolności. Okay. Pozostawię już to niedopowiedziane. Natomiast jeśli chodzi
1: Skupmy się na kobiecych strojach, tak. jak to wygląda.
0: Kobieta zamężna obligatoryjnie musiała mieć nakrytą głowę. To było obligatoryjne.
1: Czym?
0: Czym? Albo chustką, albo czepcem, albo czepkiem, w zależności od tego, w której części sądeczyzny jesteśmy, ale to było obligatoryjne, więc chustka pod brodę, czyli to, co jeszcze dzisiaj pamiętamy, zawsze wiązana pod brodę, nigdy nie do tyłu, bo to była taka duma tej kobiety. Potem chusty tybetowe, szersze, wiązane w formie czepcowej, one się pojawiają, czyli z takim specjalnym wiązaniem nad czołem. Czepce, czyli chusty czepcowe, białą nicią haftowane na czerwono, ale też ciekawostka, pojawiają się z drobnymi ornamentami żółtymi i niebieskimi, wiązane w specjalny sposób, też z takim czubem nad czołem. No ale też pojawiają się tutaj na Sądeczyźnie takie czepeczki, które się zakładało na powszechnie dni i one jakby służyły, żeby te włosy były zakryte, żeby one były niepokazywane. No i potem najbardziej bogate zdobienie i najbardziej bogaty ubiór damski to przede wszystkim kapot. Kabot szyty na wzór bekesza węgierskiego i dlatego o nim mówię, bo właśnie niemieckojęzyczni badacze o tym pisali, między innymi Kronbach, że tutaj charakteryzuje tych lachów sądeckich ten kabot z 30 organkami na plecach, poszerzany, z bogato wyłożonym kołnierzem. No i wszelakie wizytki, które się nosi, haftowane, bo wiadomo, strój lachowski jest bardzo bogaty, bardzo haftowany. Ten najbardziej odświetlny, oczywiście występują też subregionalne różnice, które są mniej zdobne. Wizytka haftowana, bogata, no to koszula oczywiście, tak jak już powiedziałem, czerwonym, białym, czarnym, czerwono-niebieskim, czarno-czerwonym hafcie. Dużo, żeby wymieniać, żeby się nie pogubić tych kolorystyki. I spódnice u lachów to przede wszystkim perkaliki różowe, po dzisiaj noszone. Różowy kolor to jest, chyba jesteśmy jedynym regionem w Polsce, który tak intensywnie nosi różowe spódnice. I zapaski w kolorach biskupich, takich ostrych. Strój lachowski jest ostry kolorystycznie. Nie jest, po lachowsku byśmy powiedzieli, płynny, tylko jest taki ostry, jest taki żywotny, jest widoczny. A w przypadku młodych gospodyń albo też panien, tutaj gorsety wchodzą w rachubę, granatowe aksamity, czarne, haftowane, bogato, takie zdobnictwo koralikowe, no ale też pojawiają się adamaszkowe, czyli z takich tkanin bardzo drogich, sprowadzanych, ze sukieny szyte, w zależności od części regionu. Inne w Nowojowej, inne w Podegrodziu, inne, to dzisiaj widać, że w Gostwicy na przykład był taki gorset z gwiazdkami. Nieświadomi wykonawcy często interpolują, przekładają te gorsety i tak na przykład dzisiaj w Kamionce się nosi gorsety z Gostwicy.
1: Aha.
0: Takie gwiazdeczki, które mają przy półkolach wyciętych. No tak się dzieje, bo już przestaliśmy dbać o swoją świadomość wsi, a bardziej dbamy o świadomość i tożsamość wielkiego regionu, jakim jest region Lachów Sądeckich.
1: A powiedz mi, kiedy ten strój dawno, dawno temu był używany?
0: Czyli zaczynamy od początku i tak powinniśmy rozpocząć. Strój, czyli najbardziej odświętne ubranie chłopskie, czyli zarezerwowane do warstwy chłopskiej i tylko podczas świąt. A kiedy są święta? Kiedy się zaczyna najbardziej świąteczna dzień tygodnia? W niedzielę. Więc na sumę do kościoła w stroju, wracamy z kościoła i składamy pieczołowicie ten strój do skrzyni. W przypadku
1: na kolejną
0: kobiet,
1: niedzielę.
0: Dokładnie tak, albo na kolejne
1: albo
0: święto.
1: Albo na kolejne święto.
0: I w zależności od świąt taka kolorystyka w przypadku ciemnej pory roku, czyli Adwent, Boże Narodzenie, kiedy jest ciemno, ubieramy się ciemniej, kobiety ubierają ciemniejsze chustki, ale kiedy przychodzi jasna pora roku, na przykład Wielkanoc i Zmartwychwstanie, to wtedy kościół bieleje, bo kobiety ubierają białe czepce, białe rańtuchy, czyli takie chustki, białe odziewaczki, wtedy jest to takie Zmartwychwstanie, jasne, kolorowe i przede wszystkim zupełnie inne niż w tej ciemnej porze roku.
1: Czy na wesela też chodzono właśnie w takich strojach, też je ubierano?
0: Oczywiście, musieliśmy pokazać swoją zamożność. Mówią niektórzy, że nawet na jarmaki potrafiono się ładnie ubrać, bo na takim jarmaku można było pokazać swoją przynależność, swoją zamożność i to, do jakiego regionu należy. Bo takie stroje przede wszystkim miały funkcję tożsamościową, pokazującą przynależność do regionu. Do regionu to jest jedno, ale przede wszystkim do danej wsi, bo każda wieś różniła się między sobą zdobieniem. I wschodnia część Lachów, płótnianki, które tam są już niezdobione, czerwono wyłogi na Mystkowie, ale Mszalnica chodzi już w niebieskich, bo nie chce być taka jak Mystków i dzisiaj już zapomnieli o tym, nie chodzą tak ubrani, ale tam były niebieskie wyłogi, żeby pokazać odmienność, oddzielność dwóch tak naprawdę sąsiadujących blisko siebie wsi.
1: O strojach lachowskich opowiadał etnolog z Nowego Sącza Patryk Rutkowski.
2: SK Małopolska News.
1: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny. Ludzie, nie liczby to projekt, który realizuje sądecki kajakarz olimpijczyk Dariusz Popiela. Od kilku lat próbuje on przypomnieć pamięć o ofiarach Holokaustu. To z jego inicjatywy powstał w Nowym Sączu pomnik ofiar Holokaustu przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Jakie są założenia projektu? Posłuchajcie.
3: No dla mnie to ma bezpośredni związek z tym, jak mnie przedstawiłeś, czyli z tym, że jestem przede wszystkim olimpijczykiem, sportowcem, patriotą i w którymś momencie ten orzełek na serduchu, którego noszę z dumą na różnych zawodach, no zobowiązywał mnie jak gdyby do tego. To znaczy moment, w którym dowiedziałem się, że tutaj na naszych wałach sądeckich, w miejscu, w którym pokolenia kajakarzy od lat trenują, sam tam łaziłem z tym za ciężkim kajakiem, za wielkim wiosłem i można powiedzieć całe dzieciństwo spędziłem na tych wałach, nie mając świadomości, co tak naprawdę tam się wydarzyło. A te wały to jest miejsce koncentracji wszystkich Żydów zgromadzonych w getcie sądeckim. Ponad 11 tysięcy samych sądeczan plus około 5-6 tysięcy Żydów zwiezionych z różnych innych mniejszych miejscowości. No i we mnie to moment, w którym ja się o tym dowiaduję, jest takim szokiem. Ja chcę oczywiście od razu zapalić świeczkę, pomodlić się w momencie, kiedy zdobywam tą wiedzę, że taka wielka tragedia tu się wydarzyła i okazuje się, nie ma gdzie. I co za tym idzie, nie ma też w takiej powszechnej świadomości tej pamięci. To powoduje, że gdzieś w moim moim serduchu zaczyna tak wyrastać taki bunt, niezgoda na to, no bo jak to jest? Znika 1/3 miasta i my o tym nie pamiętamy. Oczywiście to jest bardzo skomplikowane, bo lata komuny, lata edukacji takie jaka była doprowadziły do tego, że faktycznie ta 1/3 mieszkańców jest zapomniana. No i z czasem po prostu jak gdyby zaczyna mi się to łączyć, że to, że jako reprezentant Polski dbam, czy chcę dbać o pamięć o tych, o których nie ma kto pamiętać, bo w Nowym Sączu, czy w tych wszystkich miejscowościach Małopolski nie ma już Żydów. Zagłada przeorała te społeczności i tutaj garstka w ogóle przeżyła. I w tym momencie, zdobywając tą wiedzę, uważam, że to jest sposób, moja jakby odpowiedź na tą wiedzę, na tą wielką tragedię. To jest właśnie projekt Ludzie, nie liczby. No bo często Żydów wrzucamy do takiego jednego worka stereotypowego, Żydzi czy liczby. Mówimy o 3 milionach zgładzonych, czy 16 tysiącach, tak jak to w przypadku sądeckiego getta. To są liczby, które nic nie
4: A
3: mówią.
4: Dla ciebie to są tak naprawdę ludzie, którzy mieli swoje życie, mieli swoją historię, mieli swoje rodziny, mieli swoje problemy, troski?
3: Tak, plany, marzenia, tak jak my codziennie się z nimi borykamy. Podobnie ci sami ludzie, którzy żyli w tym samym krajobrazie, w którym my dzisiaj żyjemy. Chodzili po tych samych ulicach, mieszkali w tych miejscach, w których my dzisiaj mieszkamy. I ten moment, w którym ja sobie zdałem z tego sprawę, to zarówno Nowy Sącz stał się dla mnie zupełnie innym miastem, jak i moje działania skierowałem w stronę tych, o których właśnie nie ma kto pamiętać. I tak mi się to właśnie połączyło i moją odpowiedzią też jakby na tą wiedzę o zagładzie są właśnie te indywidualne losy. Ludzie o konkretnych imionach, nazwiskach, czasami w niektórych przypadkach to są właściwie w mniejszości, są też zdjęcia tych ludzi. Możemy sobie nawet ich zobaczyć, podglądnąć to codzienne życie na ulicach naszego miasta, więc w tym sensie od tego momentu no, zaczynam bardziej, że tak powiem, angażować się w takie społeczne inicjatywy, oddolne ruchy i z czasem powstaje ten projekt Ludzie, nie liczby. Zakładam Fundację Rodziny Popielów Centrum, no, która w swoim statusie ma różne formy działalności, w tym między innymi sport, który w moim serduchu jest cały czas i też chciałbym gdzieś tam młodym zawodnikom kiedyś pomagać, ale na razie fundacja w głównej mierze poza działalnością charytatywną to właśnie na 100% angażuje się w realizację właśnie projektu Ludzie, nie liczby.
4: No właśnie, ale co zakłada ten projekt? Bo z tego co wiem, uporządkowałeś kilka cmentarzy żydowskich. Co jeszcze?
3: Większość ludzi utożsamia nas z porządkami cmentarzy, natomiast to jest jak gdyby jeden z elementów. Podstawowym jak gdyby moim takim pomysłem na to, czym powinien być projekt, jest właśnie pomysł, że w wielu miejscowościach Małopolski, w ogóle w Polsce, jest bardzo wiele miejsc, gdzie te cmentarze żydowskie są w bardzo złym stanie. I mój pomysł na tą lekcję zagłady był taki, by jakoś zwrócić uwagę na te miejsca, to właśnie w tamtych miejscach powinniśmy upamiętniać całe społeczności. I projekt Ludzie, nie liczby głównie działa na Sądecczyźnie i Podhalu, ale głównie Podhale, z tego względu, że tam przetrwały imienne listy mieszkańców żydowskich, co jest unikalne, bo w Polsce takie listy nie przetrwały. Czyli mamy do momentu tej wielkiej tragedii, czyli sierpnia 1942 roku, praktycznie całą ludność żydowską Podhala na takiej liście, tworzoną przez Rady Żydowskie na polecenie właśnie Niemców. I to mi dało do myślenia i sprawiło, że po prostu nasz projekt jest przede wszystkim wyzwaniem mającym na celu upamiętnienie imienne, czyli z imienia, nazwiska, tam gdzie to jest możliwe jeszcze wypisujemy ile lat przeżyła dana osoba. I to jest głównie projekt Ludzie, nie liczby, czyli upamiętniamy każdego z imienia i nazwiska, tych wszystkich, którzy żyli tutaj do momentu zagłady. I tak jak w Krościenku upamiętniliśmy 256 osób, w Grybowie 1774, w Czarnym Dunajcu 494, a obecnie w Nowym Targu będzie to ponad największe wyzwanie fundacji, ponad 2000 ofiar. I każdego na naszym pomniku wypisujemy z imienia i nazwiska. Często to są całe rodziny, mówimy o kilkunastu, czasami nawet kilkudziesięciu osobach z rodziny, więc to robi niezwykłe wrażenie i to jest jak gdyby taka moja wewnętrzna odpowiedź na tą tragedię, bo przecież ani ty, ani ja nie mamy wpływu na to, co było, no ale właśnie, mamy wpływ na to, co możemy zrobić z tą
4: wiedzą. Co będzie, żeby pamięć o tych ludziach tak naprawdę przetrwała?
3: No dokładnie tak. Ja uważam, że to jest z jednej strony działanie wstecz, bo upamiętniamy poszukiwane osoby zamordowane 76-7 lat temu, prawda? A czy już za niedługo, no to już te lata zasuwają, prawda? I tak jak mówisz, właśnie po to, by w przyszłości unikać też tych błędów, by wyciągnąć jakąś lekcję z tego, czym była zagłada. W wielu tych miejscowościach, wsiach Małopolski do dzisiaj ludzie nie zdają sobie sprawy, jak potężną tragedią była zagłada, bo z jednej strony Żydzi znikli, część sąsiadów widziała, co się działo, bo Niemcy na miejscu przeprowadzali bardzo brutalne akcje, ale część została wywieziona bydlęcymi wagonami do Bełżca, większość, i tam właśnie została zagazowana. I w pewnym sensie te projekty przypominają o tych sąsiadach. Podczas naszych prac w tych różnych miejscowościach nadal odszukujemy świadków, którzy pamiętają swoich przyjaciół Żydów, opowiadają o tym. To jest coś niezwykle ważnego i też dla mnie pouczającego, jak ta historia niby zamknięta, niby na kartach historii spisana, ona nadal żyje w tych różnych miejscowościach, tak samo jak żyje również i w naszym mieście. Nadal się zdarzają różne odkrycia, różne ciekawe rzeczy zarówno w Sączu, czy w tych miejscowościach, gdzie działam, więc to też dowodzi tego, jak to jest ważne. Poza tym nasz projekt to także edukacja. Działamy ze szkołami, z młodzieżą, z różnymi organizacjami, również międzynarodowo, tak jak ostatnio miało to miejsce w Nowym Targu. Przyjechali harcerze z Holandii, żydowscy harcerze, przyjechała grupa 50 osób, przewodników z Izraela, przyjechali studenci z Brazylii, południowej Afryki. Widać, bardzo często uważamy, że to nie obchodzi jakby środowiska żydowskiego, to jest totalna nieprawda. No, najlepszy przykład, że przyjeżdżają do Nowego Targu, z którym też nie mają zbyt wiele wspólnego, a chcą tam być, chcą porządkować i chcą troszczyć się o losy społeczności żydowskiej. Podobnie zresztą jak my, wolontariusze skupieni wokół fundacji, w większości nie jesteśmy Żydami, a czujemy potrzebę serca, że to jest działanie właśnie wymierzone ku przyszłości, ku temu, by raz godnie upamiętnić ofiary, bo również w trakcie naszych działań odszukujemy na przykład na cmentarzach zbiorowe groby, masowe groby. Bardzo często cmentarze to były te miejsca, gdzie naziści mordowali Żydów. Te anonimowe groby niczym nie różnią się od łąki, więc my również je odnajdujemy specjalnymi nowoczesnymi metodami i upamiętniamy, budujemy specjalne pomniki. Więc jakby projekt jest bardzo szerokim takim spektrum edukacyjno, społecznym również, bo angażujemy wolontariuszy, angażujemy księży, angażujemy lokalne samorządy w te nasze działania. No i ludzi z coraz szerszego kręgu tworzy się taka rodzina, ludzie nieliczby, zarówno w Polsce, jak i za granicą, czyli takich donatorów, ludzi, którym zależy na tym, by kolejna miejscowość, społeczność żydowska została właśnie upamiętniona, i to jest coś, czego się w ogóle nie spodziewałem.
4: Ale czy to jest tak, że ty, zajmując się danym terenem, ty w jakiś sposób próbujesz poznać historię tych osób, które, no, które zginęły akurat w danym miejscu?
3: No oczywiście, oczywiście. Natomiast musimy mieć też świadomość, że zagłada była tak wielką tragedią, że po wielu mieszkańcach nie, akurat mamy to szczęście, że na Podhalu pozostało chociaż imię i nazwisko, ale w wielu regionach Polski nie ma nawet imienia i nazwiska tych dawnych mieszkańców, więc to dowodzi, czym była też zagłada. Raz fizyczną eksterminacją, ale także wymazaniem, zarówno ginęły akta, ginęły księgi miejskie i po tych ludziach nie pozostał ślad, więc dlatego każdy życiorys, i to jest główna idea Ludzie nie liczby, jest dla nas na wagę złota, stąd na zawsze już w mojej głowie i sercu są właśnie życiorysy poszczególnych mieszkańców, tak jak w Krościenku od zawsze już będzie mi towarzyszył Henio Stahlberger, czyli Henio Narciarz, młody chłopak, jeden z pierwszych życiorysów, na które natrafiam w Krościenku, właśnie w archiwach. To jest właśnie sportowiec i to będzie coś, co zapamiętam sobie na zawsze. Jest Salomon Suskind, jest Nusiek, jest bardzo wiele historii, które będą już ze mną na zawsze, i tak jest w każdym miejscu, w którym działamy, w Grybowie, w Czarnym Dunajcu, no to również zarówno historia Szlomusia Chorowica, małego chłopczyka, którego fotografii odkryliśmy w jednym z archiwów w stroju góralskim, cała rodzina Chorowiców pozuje u fotografa w strojach góralskich, i ten sam Szlomuś, malutki chłopczyk, który na tym zdjęciu ma może 6-7 lat, po kilkunastu latach zmienia strój góralski na mundur żołnierza Wojska Polskiego i ginie, tak jak zresztą walczy w obronie ojczyzny, tak jak ponad 130 tysięcy żydowskich żołnierzy, i Szlomuś ginie na froncie gdzieś na zachodzie, i to jest też czarnodunajczanin, historia totalnie zapomniana, czy tak jak Wilek Holender, słynny kierownik produkcji największych filmów w Polsce, od Akademii Pana Kleksa przez Pana Włodyjowskiego i różne inne produkcje, urodzony w Czarnym Dunajcu, o którym też świat tam na Podhalu zapomniał, a jest jednym z największych polskich filmowców, i również jego rodzina ginie częściowo w zagładzie właśnie w Czarnym Dunajcu, i takich historii jest pełno, i one są ze mną, one tak jak często mówię, zagłada jest takim tematem, że tego nie da się zapomnieć, nie da się odłożyć na półkę, a realizując projekt, ja muszę dogłębnie wejść w te tragiczne historie, bo bardzo często realizując projekt na danym cmentarzu, w wielu relacjach są te tragiczne opisy, są te opisy, których no, najczęściej unikamy w życiu i nie chcemy mieć styczności z takim morzem śmierci, a faktycznie tutaj chcąc zrobić coś w danej miejscowości, ja muszę to poznać. Ja nie jestem takim spadochroniarzem, który tylko daje twarz i nazwisko jakby projektowi i stara się coś zrobić tam zupełnie z zewnątrz. Właśnie nie, my wspólnie z wolontariuszami na miejscu dogłębnie studiujemy tą historię i przekazujemy ją dalej całej społeczności właśnie przez wizytę w lokalnych mediach, przez artykuły, przez różne spotkania. Czasami organizujemy takie spotkania, by ludzie mogli zadawać przenajdziwniejsze pytania, które siedzą im w głowie, bo wokół tego tematu jest bardzo wiele stereotypów, bardzo wiele niezrozumienia, ja się z nim muszę też mierzyć codziennie. To nie jest tak, że za tą pracę spadają na człowieka laury, tylko bardzo często jest wręcz odwrotnie, choć jakby się nad tym zastanowić, dowodzi to jakiegoś problemu, którego mamy, no bo co my robimy? Dbamy o pamięć po zmarłych. To raczej jest coś, co chyba w każdej religii, czy w każdym jakimś światopoglądzie, no raczej uznawane jest za coś dobrego, a mimo to wielu moich działaczy, wolontariuszy, czy ja sam, musimy się mierzyć z różnymi dziwnymi czasami zachowaniami, czy podejściami wobec naszej pracy.
4: Ale to jest najtrudniejsze w twojej pracy? W waszej pracy?
3: To znaczy się dla mnie moment, w którym ja zrozumiałem, że robię to właśnie dla Salomona, Nuśka, Esterki, tych wszystkich ludzi, których znam życiorysy, w przypadku niektórych znam ich twarze, znam, wiem kim byli. W tym momencie dla mnie już nie miało znaczenia, co powie rodzina, co powie ktoś znajomy, czy i tak dalej. Tylko zacząłem działać dla nich i jak gdyby nie ma dla mnie już teraz znaczenia, co kto sobie pomyśli. Kiedyś miałem takie jakby wątpliwości, czy nawet członkowie mojego teamu sportowego uważali, że jako sportowiec nie powinienem angażować się, jak to stwierdzili, politycznie, ale dla mnie to nie ma tutaj żadnej polityki. To jest społecznikarstwo pełną gębą, bo my robimy to wszystko, jak to się mówi, społecznie. Tutaj nikt z nas, to jest sukcesem też jakby naszego projektu, że często w Polsce inni działacze pytają się mnie, jak to jest możliwe, że wy w tak krótkim czasie tak wiele robicie. No, tu są różne oczywiście powody, ale między innymi to, że my wszyscy działamy społecznie, od pani księgowej po graficzkę, po moje, przecież ja kilkadziesiąt razy jeżdżę w te miejsca w ciągu roku, prawda? To wszystko jest jak gdyby robione społecznie i mój czas, który poświęcam ten pozasportowy, to po prostu wynika z potrzeby serca i tutaj jak gdyby czasami ciężko jest to zrozumieć, bo jeszcze jak ktoś ma fundację, to ludzie od razu mówią, jak to jest z fundacjami, że to jest jeden dobry biznes. No chciałbym, jak gdyby, ja do końca tego nie rozumiem, bo u mnie to jest jak gdyby w pełni oddanie temu, by każdy projekt był zrealizowany. Ja nie jestem piłkarzem, nie zarabiam czy tenisistą, nie mam nie wiadomo jakich kontraktów i dla mnie uzbieranie 120 tysięcy złotych rocznie na projekt, no stanowi wielkie wyzwanie i kiedyś, jakby mi ktoś powiedział, że da się to zrobić, raczej obawiałbym się, bo jednak no nie byłem rzucany w tą stronę, w takich wyzwań, więc faktycznie czasami jest ciężko, szczególnie właśnie przy podejściu takim czasami negatywnym, ale wbrew pozorom ze sportu jestem nauczony dostrzegać pozytywy, no to tutaj muszę podkreślić, że niesamowici ludzie, zarówno na Podhalu, jak i tu na Sądecczyźnie, i to jest najfajniejsze w tej pracy, ja mam taką teorię, którą w kółko powtarzam, że najlepszych ludzi poznałem na cmentarzach i coś w tym po prostu jest. Ludzie, którzy garną się do pracy, którzy są społecznikami, no są bardzo dobrymi przyjaciółmi, kumplami i przyjaciółkami i to jest po prostu dla mnie coś, czego no na nic bym nie zamienił.
4: Mówił Dariusz Popiela, twórca projektu Ludzie nie liczby. Przygodę z bieganiem najlepiej zacząć od wizyty u lekarza, przypominają o tym trenerzy personalni. Wszystko po to, żeby sprawdzić swój ogólny stan zdrowia. Zanim zaczniemy biegać, warto postawić sobie określony cel i ustalić, ile razy w tygodniu chcemy to robić. O tym, jak biegać i gdzie w Nowym Sączu biegać, rozmawiałem z Tomaszem Golińskim, trenerem personalnym z Nowego Sącza.
5: Dzień dobry, witam wszystkich. Od czego zacząć? Z perspektywy pracy trenera polecałbym przede wszystkim zacząć od takiego przeglądu zdrowotnego swojego ciała, czyli polecałbym po prostu wizytę u dobrego fizjoterapeuty, ponieważ każdy z nas w swoim życiu przeszedł jakieś tam mniejsze, większe kontuzje. Ja ze swojej perspektywy też gdzieś uprawiania sportu nabywałem jakieś kontuzje i później zaczynałem biegać i gdzieś to tam sobie wychodziło. Więc od tego bym zaczął. Oczywiście, tak jak wspomniałeś, chęci są najważniejsze i od tego też trzeba zacząć.
4: Co dalej? Idziemy do fizjoterapeuty i co? I wskakujemy w ciuchy do biegania i ruszamy w trasę, w długą?
5: No jeżeli nie mam żadnych przeciwwskazań, to oczywiście możemy sobie zacząć od razu tak. Trzeba sobie postawić realny cel. Czyli nie zaczynamy biegać od razu półmaratonu, maratonu, tylko zaczniemy od sobie małych dystansów. Trzeba też powiedzieć jedną rzecz. Osoby, które mają dość dużą nadwagę lub otyłość, no bieganie nie będzie najlepszym sposobem, żeby zacząć w ogóle jakąś przygodę z aktywnością fizyczną. Lepsze będą marszobiegi, lepszy będzie nordic walking, a dopiero później, jeżeli te kilogramy troszeczkę spadną, żeby nie obciążać tak stawów, wtedy warto sobie pobiegać.
4: Jaki ten cel mamy sobie postawić? To chodzi o to, że mamy biegać na czas, mamy biegać na dystans?
5: Myślę, że najlepiej sobie postawić czas, czyli zacznijmy nawet od takich 20 minut, 30 minut, żeby się nie forsować i zacznijmy od 3 razy w tygodniu. To myślę, że to będzie taki realny, podtrzymujący motywację cel do osiągnięcia.
4: Okej, załóżmy, że mamy już te 20-30 minut ustalone w tygodniu. Co dalej? Co ubrać?
5: Strój przede wszystkim wygodny i dobrany do pogody. Co do obuwia. Obuwie najlepiej dobrać już indywidualnie. Nie polecam do biegania, szczególnie zaczynając przygodę, kupować butów przez internet. Lepiej iść do jakiegoś dobrego sklepu, dobrze doradzić, żeby sprzedawca dobrze doradził obuwie i dopiero wtedy takie obuwie sobie zakupić. Bo nieraz będzie tak, że kupimy sobie obuwie przez internet i okazuje się, że ono jest troszkę za ciasne, troszkę za luźne, niedopasowane do stopy i wtedy mogą być różne dziwne historie.
4: A dlaczego to jest takie ważne? Czy od tego zależy komfort naszego biegania?
5: Przede wszystkim biegając, no pierwsze co obciążamy stopę, tak? Robimy setki tysięcy kroków i pierwsze stopa uderza o podłoże, więc tutaj ta amortyzacja będzie jak najbardziej istotną sprawą.
4: Od w jakich takich przedziałach cenowych moglibyśmy się zamknąć, kupując porządne buty do, no,
5: myślę,
4: do biegania?
5: Że porządne obuwie już w granicach 400 zł jesteśmy w stanie naprawdę bardzo fajne, bardzo porządne obuwie kupić.
4: No i też moje pytanie, czy na początek tej naszej przygody z bieganiem faktycznie potrzebne jest nam takie porządne obuwie za 400 zł, czy jednak możemy pójść i kupić coś z niższej półki?
5: Kiedyś jak zaczynałem swoją przygodę, to zakupiłem sobie obuwie w jednym z sportowych sklepów. Kupiłem po prostu zwykłe obuwie do biegania i myślę, że spełniło ono swoją rolę. Natomiast jeżeli planujemy dłuższą przygodę z tym sportem, to jak najbardziej warto zainwestować.
4: Kiedy już zainwestujemy kasę w ten strój odpowiedni, w buty, idziemy biegać, jaki teren wybieramy? Czy to może być na przykład bieżnia asfaltowa, czy to mają być leśne ścieżki, czy na przykład taka bieżnia, jak tutaj mamy dla sportowców?
5: Jako trener powiem tak, najlepiej będzie albo bieżnia sportowa, albo leśne ścieżki, ponieważ nie będziemy tak obciążać na twardym podłożu naszych stawów. Natomiast też można spróbować, jeżeli mamy oczywiście dobrej jakości obuwie, to jak najbardziej po tym asfalcie też biegać możemy.
4: A gdzie w Nowym Sączu możemy biegać? Jakie byś polecił jakieś takie miejsca najpopularniejsze, z których biegacze korzystają?
5: Ostatnio nawet ja dość często biegam i najczęściej biegam wzdłuż kamienicy, wzdłuż Ubinki, tam jest bardzo dużo biegaczy, ale zdarzyło mi się, co prawda na rowerze, jechać Velodunajcem i tam też jest bardzo dużo biegaczy i myślę, że tam też można pobiegać, oczywiście nie przeszkadzając rowerzystom w swoich rajdach.
4: No jeżeli na przykład zaczynamy tą naszą przygodę z bieganiem, to czy warto dołączyć do jakichś grup biegaczy, które nas tak, wiesz, psychicznie trochę wspomogą?
5: Myślę, że jest to całkiem fajny pomysł, szczególnie, że to na pewno wzmaga motywację. Tak, w grupie zawsze raźniej. Ja też Długo przekonywałem się do biegania samemu indywidualnie. Wcześniej biegałem w drużynie z innymi chłopakami z klubu. I wtedy ten nawet czas płynie zupełnie inaczej, jakoś tak szybciej i raźniej. Więc myślę, że dołączenie do takiej grupy jak najbardziej jest fajną opcją, szczególnie dla osób początkujących, które chcą się przekonać do biegania, potrzebują tego wsparcia. I myślę, że to jest bardzo też fajny sposób na to, żeby wyjść z domu, żeby poznać po prostu nowe osoby.
4: To jeszcze takie pytanie do ciebie pod kątem tego, jak trenować, na co zwrócić uwagę. Czy my jakoś konkretnie musimy biegać, czy musimy mieć jakoś specjalnie wyprostowaną sylwetkę, żeby tak naprawdę osiągnąć to, co chcemy osiągnąć po tym bieganiu, czyli zrzucić te kilogramy.
5: Tak jak mówisz, technika biegu jest bardzo ważna i na to też trzeba zwrócić uwagę. Jeśli zdarza mi się prowadzić osoby pod bieganie, to oczywiście trening ogólnorozwoju całego ciała. Natomiast technika biegu, tak jak powiedziałem, jest ważna. Nie biegamy przez pięty, biegamy przez śródstopie. Ta sylwetka nie powinna być do końca wyprostowana, lekko się pochylamy do przodu i to są takie sztandarowe, że tak powiem, zasady. Oczywiście tych niuansów jest dużo więcej. Najlepiej to sprawdzić indywidualnie właśnie u fizjoterapeuty czy u dobrego trenera i wtedy możemy się tym zająć tak naprawdę bardziej, że tak powiem, profesjonalnie, że nas to wkręci.
4: Czy przed bieganiem musimy sobie zrobić jakąś rozgrzewkę, czy po prostu ubieramy się i lecimy?
5: Przed każdą aktywnością rozgrzewka jest potrzebna, więc szczególnie gdy jesteśmy początkującymi, to nie zaczynamy od biegu od razu. Najlepiej sobie zacząć te 5-6 minut marszu i dopiero wtedy przechodzimy do lekkiego truchtu i później możemy mocniej pobiegać.
4: A po jakieś rozciąganie?
5: Na temat rozciągania są różne szkoły, dlatego tutaj nie będę doradzał. Wszystko tak naprawdę zależy od kwestii indywidualnych. Jeżeli nie mamy problemów z mobilnością naszych stawów, to ja nie zalecam tego rozciągania po wysiłku. Natomiast jeżeli jesteśmy przykurczeni, a dużo osób, szczególnie prowadzących siedzący tryb życia, ma te problemy, to rozciąganie jak najbardziej można wdrożyć.
4: No to jeszcze na koniec powiedzmy, dla kogo to jest w ogóle sport, to bieganie?
5: Bieganie tak naprawdę jest sportem dla wszystkich, tak? My jesteśmy stworzeni do ruchu, do marszu, do biegu. Mamy naturalne predyspozycje. Natomiast tak jak już wspomniałem, jeżeli jesteśmy osobami, które mają nadprogramowe kilogramy, to wtedy najpierw jest fajnie zrzucić te kilogramy, dopiero później przejść do biegania. A tak to zostać przy marszach, marszobiegach.
4: A jak sądzisz, to w ogóle wpływa jakoś na naszą psychikę? Czy my się lepiej czujemy po tym, jak przebiegniemy, powiedzmy, nie wiem, 5-10 kilometrów, albo nawet te dwa?
5: Myślę, że zdecydowanie tak. Ja sam się lepiej czuję, mimo że czasem mi się nie chce pójść pobiegać, ale jak pobiegam te 5-6 kilometrów, to jest taka fajna satysfakcja.
4: Bo i to oczywiście endorfiny.
5: Endorfiny się też wytwarzają, pokonujemy swoje jakieś własne bariery, a poza tym robimy coś dla zdrowia, tak? Poprawiamy swoją kondycję i ogólny stan zdrowia, o ile robimy to poprawnie.
4: Tych rad warto posłuchać, a naszym gościem był trener personalny z Nowego Sącza, Tomek Goliński. Oni czują rytm i świetnie im to wychodzi. Mowa o członkach grup tanecznych, które działają w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Jedną z nich prowadzi Sławomir Dobosz. Na jego zajęciach można nauczyć się tańca breakdance. Swoich sił próbują sześciolatkowie, ale też starsze dzieci i młodzież. Mówi opiekun grupy Sławomir Dobosz.
6: Na swoich zajęciach uczymy kroków i figur z tańca breakdance. Tańc breakdance składa się jakby z takich czterech działów. Mamy to proki, czyli kroki wykonywane stojąc. Mamy footworki, kroki wykonywane w przysiadzie, w podporze. Mamy freezy, są to zatrzymania w różnych pozycjach. Oraz mamy figury power moves, figury, w których się kręcimy. I te wszystkie figury, kroki łączymy w całość i wtedy nam wychodzi taka solówka breakdance'owa. Zajęcia są atrakcyjne z tego względu, że są takie na tych zajęciach elementy, kroki, figury, które są dość efektowne i widowiskowe. Stąd dzieci bardzo lubią chodzić i próbować właśnie tych ruchów, które są dla nich dość atrakcyjne do wykonania. Moje grupy są od 6 lat w górę, więc mam grupy młodsze, mam grupy starsze. To zależy się właśnie ile, w jakim wieku są dzieci, do tej grupy ich dołączam. I mam grupy i młodsze, i starsze.
4: A w jakim wieku najlepiej zacząć swoją przygodę z tańcem?
6: Na pewno od najmłodszych lat. Natomiast z racji tego, że mamy dość tutaj takie figury już bardziej też skomplikowane, te będzie przyjmuję od 6 roku w górę. Ale właśnie już też mamy tak 5-6-latki, które już tam coś próbują same właśnie już się tak kręcić, robić jakieś różne takie figury gdzieś tam, które widzą w telewizji, więc wtedy takie dzieci zapraszam i jak najbardziej możemy swoją karierę taneczną zaczynać. Choreografie, które przygotowujemy, tymi choreografiami uświetniamy różne imprezy, na których jest zaproszony Pałac Młodzieży. Również też swoimi grupami jeżdżę na zawody i konkursy taneczne i tam próbujemy swoich sił. Co roku jeździmy na konkursy i zawody taneczne. Co roku w Skołoszynie tutaj moje dzieci zajmują w duetach, w solówkach, czy też w formacjach miejsca od pierwszego do trzeciego, to w zależności, która kategoria wiekowa i która grupa taneczna. Oprócz Skołoszyna też jedziemy do Starego Sącza, też do Krosna i tam próbujemy swoich sił na zawodach tanecznych.
4: A czy na tych zajęciach uczniowie przygotowują się do beat breakdance, które organizujesz?
6: Tak, prawie na każdych zajęciach, pod koniec zajęć robimy właśnie takie bitwy breakdance. Są to walki jeden na jednego, gdzie dzieci ze wszystkich kroków, które potrafią, wykonują swój najlepszy układ, czyli swoją solówkę i też na tych zajęciach już robimy te bitwy, to potem dzieci są już przygotowane i wiedzą, jak taka bitwa breakdance wygląda. I jak już właśnie już organizuję tą bitwę breakdance sądecki beat, dzieci przychodzą i wiedzą, co mają robić.
4: A jak zaczęła się twoja przygoda z tańcem?
6: Oj, moja przygoda z tańcem zaczęła się, to jeszcze wtedy było gimnazjum. Wraz z grupą kolegów zaczęliśmy się, jakby można powiedzieć, popisywać, kto zrobi lepsze ruchy. No potem się okazało, że jest taki taniec właśnie breakdance, który to wszystko zawiera. No i zaczęliśmy szukać, pytać, czytać, jak to wygląda, próbować nowych kroków, nowych figur. No i jak kolega na przykład coś zrobił fajnego, to mówił, wow, ale fajnie, to ja też spróbuję. No i tak każdego napędzał, żeby zrobić coraz lepsze, fajniejsze ruchy. Tak już zostało do tej pory. Najbardziej lubię, że robię to, co kocham. Więc ten taniec, który już dawno temu stał się moją pasją, teraz mogę tym tańcem zaszczepiać inne osoby. Dzięki temu te nowe dzieci, które przychodzą, również bardzo chcą tego tańca się nauczyć, więc to mnie bardzo cieszy, że mogę pracować w tym, może być w swojej pasji.
4: Mówił Sławomir Dobosz, nauczyciel z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Ja przypomnę, że pełną ofertę zajęć znajdziecie na pałacmłodzieży.pl. Powstało w 1867 roku we Lwowie i miało popularyzować ducha patriotyzmu na różne sposoby. Mowa o Towarzystwie Gimnastycznym Sokół, które również działało w Nowym Sączu. O jego historii i o tym, jak działało, a jak działa teraz, opowiedziała nam Małgorzata Broda z Nowosądeckiego Sokoła.
7: Towarzystwo Gimnastyczne Sokół to jest jedna z najstarszych i najbardziej zacnych organizacji pozarządowych w Polsce, a swoje początki i inspiracje do swojego powstania czerpała z Czech, z takiego ruchu, który tam był głównie stowarzyszeniem mającym na celu krzewienie kultury fizycznej, ale w Polsce, która wtedy nie istniała na mapach Europy, byliśmy pod zaborami, towarzystwo powstało we Lwowie. Pierwszy zalążek tej organizacji, tak zwana Macierz, powstała we Lwowie z taką myślą, żeby pod pretekstem uprawiania kultury fizycznej można było prowadzić działalność przygotowującą, owszem, fizycznie przyszłe kadry do walki o wolność, jeśli by zaszła taka potrzeba, ale przede wszystkim przygotowującą umysły i ducha do tego, żeby o tę wolność zawalczyć i żeby po nią sięgnąć. I stąd bardzo bogata działalność społeczna i kulturalna Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, które założyło bardzo wiele i wybudowało bardzo wiele budynków w całej Małopolsce, która wtedy od Lwowa się ciągnęła tutaj aż po nasze tereny, korzystając z tego, że pod zaborem austriackim było trochę wolności i trochę autonomii. Te sokolnie powstawały właściwie w każdym miasteczku, nie tylko w większych miastach, takich jak wtedy Nowy Sącz, choć warto powiedzieć, że Nowy Sącz w momencie, kiedy zbudowano sokolnie, liczył sobie tylko 12 tysięcy mieszkańców. Więc było to stosunkowo małe miasto, ale w 5 miesięcy sokoli wybudowali budynek, te budynki w ogóle nazywano sokolniami. I gdybyście popatrzyli na mapy starych miast i miasteczek Małopolski, to znajdziecie wiele tych budynków, które przetrwały, niekoniecznie w takiej funkcji, jaką miały dalej, chociaż wiele z nich dalej pełni funkcje społeczne czy kulturalne. W wielu mieszczą się kina, bo też pierwsze kina powstawały właśnie przy Sokolniach, czy instytucje kultury. W Nowym Sączu ta organizacja powstała w 20 lat po powstaniu Macierzy Lwowskiej, a więc stosunkowo wcześnie. I zawsze zrzeszała społeczną elitę Nowego Sącza. Często się zdarzało, że burmistrzowie lub wiceburmistrzowie miasta byli jej prezesami. Bolesław Barbacki, jego nazwisko pojawia się w 1932 roku, wtedy stał się prezesem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, a wszystko, cała jego historia, całe jego podejście do życia społecznego, do spraw społecznych prowadziło go do tej właśnie organizacji, bo zarówno jego działania różne edukacyjne, jak też zainteresowania kulturalne, głównie aktorskie. Sam był nie tylko świetnym reżyserem, ale doskonałym aktorem i pomimo, że w życiu prywatnym był człowiekiem bardzo odpowiedzialnym, raczej poważnym, to miał dosyć spory talent komiczny jako aktor i tutaj wykorzystywał te swoje, realizował te swoje pasje, zakładając Towarzystwo Dramatyczne, które było takim liczącym się wtedy teatrem amatorskim w Nowym Sączu. I właśnie w tym teatrze amatorskim i podczas wydarzeń, które były organizowane z różnych okazji, właśnie już w budynku dzisiejszego Sokoła, który no, powrócił do tej nazwy historycznej, dlatego się tak nazywam. Przez wiele lat zapomniane było to, że Sokół jest budynkiem i był siedzibą takiej zacnej organizacji, ponieważ no, zarówno nie było to w interesie zaborców, żeby takie towarzystwo działało, ale bardzo mocno było tępione w czasach okupacji hitlerowskiej, zresztą sam Barbacki nie tylko za to, ale za inne działania też zapłacił życiem w tym czasie, ale potem w komunizmie też dbano o to, aby historia tej organizacji uległa zapomnieniu i w powojennym Nowym Sączu przez bardzo wiele lat nikt nie wspominał tego, że to jest budynek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, nawet kino zmieniło nazwę i już nic nie łączyło oprócz pamięci kilku starszych sądeczan tego budynku z historią tej organizacji, a więc też z historią Bolesława Barbackiego. I właśnie nasza instytucja, Małopolskie Centrum Kultury Sokół, powróciła do tej tradycji. Konkretnie ówczesny dyrektor Antoni Malczak odnalazł osoby, które pamiętały działalność Towarzystwa Gimnastycznego Sokół przedwojenną, czy to rodzinnie, czy też jako członkowie jeszcze tej organizacji. Zgromadził ich i przypomniano te historie i reaktywowano w 1994 roku Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. No, oczywiście Bolesław Barbacki jako jeden z prezesów, ale też bardzo takich aktywnych członków tej organizacji ma u nas swoją salę w Sokole po to, żeby właśnie te główne, najważniejsze postaci tej organizacji przypominać i żeby każdy, kto wchodzi do Sokoła i uczestniczy w imprezach, też stykał się z tymi nazwiskami. Od stosunkowo niedawna ma też swoją salę w Sokole, w jego jeszcze najnowszej części, czyli w tej przewiązce pomiędzy historycznym budynkiem a galerią BWA, ma też jedno z odkryć aktorskich Bolesława Barbackiego, czyli Danuta Szaflarska, która debiutowała na scenie Sokoła, grając epizodyczną rolę małego chłopca w jednym z dramatów Słowackiego i bardzo obiecująco się według Bolesława Barbackiego jako aktorka zapowiadała. Wywróżył jej wielką przyszłość w tym zawodzie i tak też było. Podobnie było z Zofią Rysiulną, która też została przez niego zauważona i doceniona jako mała dziewczynka. A więc można powiedzieć, że był takim akuszerem wielkich aktorów, aktorek polskich, które akurat przygarnął Sokół, przygarnęła ta organizacja i ten teatr. Także mamy piękne karty amatorskiego teatru przedwojenne i tutaj rzeczywiście rola Barbackiego jest nieoceniona, czyli nie tylko sztuki plastyczne, ale też sztuka dramatyczna była jego domeną.
4: A nie wydaje się pani tak, że taka postać jak Bolesław Barbacki jest jednak trochę zapomniana na Sądecczyźnie?
7: Tak, jak wiele innych postaci naprawdę znakomitych, którym należy się pamięć i podziw. Bo gdyby w dzisiejszych czasach ktoś zrobił tyle dobrej roboty, ile choćby Bolesław Barbacki w przeróżnych dziedzinach, to otaczano by go ogromnym podziwem. A pamiętajmy, że i Barbacki, i wielu mu współczesnych działało w o wiele trudniejszym czasie, o wiele mniejszym środowisku, bo tak jak mówiłam, miasto liczyło sobie o wiele mniej mieszkańców. Warunki ekonomiczne też nie były tak dobre jak w dzisiejszych czasach, a pomimo to ten duch społecznikostwa, tak to nazwijmy, bardzo dobrze wtedy odbierany, był żywy i ci ludzie rzeczywiście nie tylko sami działali, ale również byli w stanie zgromadzić wokół siebie takie grono, które ich w tych działaniach wspierało. Także tak, oczywiście myślę, że Barbacki powinien mieć nie tylko nazwę ulicy, nie tylko, nie wiem, jakieś muzeum czy ekspozycję w muzeum, którą ma, nie tylko salę w Sokole, ale też cały szereg wydarzeń, które przybliżałyby jego postać sądeczanom, zwłaszcza młodym. Tutaj Marysia Molenda dużo zrobiła, realizując film o jego życiu. I to jest już materiał, który sprawia, że można poznać go bliżej. Myśmy jako Towarzystwo Gimnastyczne Sokół mieli taki pomysł, żeby stworzyć taką internetową galerię ważnych dla Nowego Sącza postaci, właśnie takich ludzi zasłużonych, którzy bronili się swoją pracą, swoim działaniem. I po dziś dzień poznanie tych działań musiałoby zasługiwać na podziw. Mam nadzieję, że do tego projektu jeszcze nam się uda wrócić i to zrobić, bo wydaje się, że zwłaszcza w tej przestrzeni mediów społecznościowych, gdzie dzisiaj toczy się życie młodego człowieka, zasób informacji na temat takich postaci jest jeszcze mizerny i to warto byłoby uzupełnić.
4: Dawno temu działał teatr na terenie Sokoła, a Bolesław Barbacki był tutaj jego scenografem.
7: No Barbacki to w ogóle była dusza tego teatru tak naprawdę. On teatr kochał, jak mówiłam, i był człowiekiem orkiestrą, bo oczywiście wykorzystywał swoje zdolności plastyczne do tego, żeby tworzyć scenografię, ale przede wszystkim był takim spiritus movens, można powiedzieć, tego przedsięwzięcia, bo gromadził zdolnych ludzi aktorsko, umiał, tak jak mówiłam, umiał wyczuć ten talent aktorski i zmobilizować osoby, żeby poświęcały swój wolny czas na próby. Zresztą, jak wieść niesie, to była przyjemność dla osób, które uczestniczyły w tych próbach i później w spektaklach. Byli też ci aktorzy, amatorzy naprawdę na dobrym poziomie i bardzo doceniani przez publiczność, a więc była ta satysfakcja. Barbacki reżyserował sztuki, wybierał repertuar i czasem w niektórych również sam grywał, także też był aktorsko zdolny. Więc tak naprawdę ten teatr dramatyczny to złote swoje lata przeżywał dzięki niemu. To był teatr amatorski, więc miał swoje bardziej takie okresy działania bardziej systematycznego. No i jak to teatry amatorskie, no różnie bywało z tymi talentami oraz z czasem osób, które... Bo to pamiętajcie, że Towarzystwo Gimnastyczne Sokół nigdy nie było... Teraz się mówi o powrocie i o tam jakimś krzewieniu tych idei sokolich w formie paramilitarnej albo działania młodych bardzo ludzi. Sokół nie działał w ten sposób. Oczywiście młodzi ludzie byli przy Sokole, ale nie byli członkami stowarzyszenia, byli raczej takimi przygarniętymi przez Sokołów, taką młodzieżą, którą Sokoli się opiekowali, stwarzając jej warunki do ćwiczeń fizycznych, do rozwoju intelektualnego, do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Natomiast do Sokoła należała elita, ludzie już z dorobkiem, osoby, które były zweryfikowane społecznie, które właśnie potrafiły gromadzić wokół swoich pomysłów, wokół swoich idei nie tylko innych ludzi, ale też pieniądze na to, żeby w tej trudnej ekonomicznie sytuacji te różne wydarzenia czy przedsięwzięcia realizować. No, to taka ciekawostka, że pierwsza kręgielnia w Nowym Sączu powstała właśnie przy Sokole, dzięki Sokołom. I różne tego typu pomysły, no kino, które obchodziło swoje 100 lat, to powstało tak wcześnie w Nowym Sączu, stosunkowo wcześnie w takim małym mieście, właśnie dzięki temu, że Towarzystwo Gimnastyczne Sokół postanowiło, że dlaczego w takim mieście jak Nowy Sącz ma nie być kina. I zakupiono pierwszy aparat odtwarzający, umożliwiający projekcje filmowe i powstało kino. Także no tutaj też warto pamiętać, że takie organizacje jak harcerstwo wywodzi się z Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Towarzystwo Tatrzańskie

0: organizacjach istnieje taki organ, który nazywa się sądem koleżeńskim. Jeżeli ktoś coś przeskrobie, no, zachowa się niegodnie, powiedzmy, w stosunku do standardów panujących organizacji, no to wtedy taki sąd koleżeński się zbiera i ustanawia jakieś zadośćuczynienie za to zachowanie. Oprócz tego, że taka osoba musi przeprosić, to jeszcze w dawnych, dobrych czasach musiała coś zrobić sensownego. I jest właśnie taka anegdota, że jeden z sokołów, no nie w Nowym Sączu, ale gdzieś prawdopodobnie w lwowskiej macierzy, zachował się w stosunku do swojej koleżanki no niezbyt godnie i za karę miał przetłumaczyć z angielskiego książkę na temat scoutingu. I tak też zapalił się do tej idei, tłumacząc tę książkę, że postanowił, że skauci też i w Polsce powinni zaistnieć, no i stąd wzięło się harcerstwo, także czasami warto coś przeskrobać, bo z tego, jeżeli sensownie organizacja podchodzi do zadośćuczynienia właśnie za takie zachowania, no to może z tego wyniknąć coś bardzo fajnego i bardzo dobrego, także wiele organizacji polskich zacnych brało swój początek z Sokoła i powiem z żalem, że niewiele z nich o tych swoich korzeniach w ogóle wie czy pamięta. Także.
1: A proszę opowiedzieć coś więcej na temat tej biblioteki w Sokole, bo wiemy, że podczas wojny ten księgozbiór został gdzieś przechowywany, ukryty.
0: Tak, dużo tych książek, tak, i muzeum, i biblioteka nasza, i część było w ratuszu, część oczywiście...
2: Podobno ratował te książki.
0: Tak, część wzięli, tak jak i sztandar Sokoła został w domu osób prywatnych uratowany, tak samo część tej biblioteki. No ale niestety bardzo wiele z tych oluminów zaginęło, zostało zniszczone. Wiele też było no już zdezaktualizowanych, bo wiadomo, że no, to były książki wydawane sporo przed wojną i część z nich już ma teraz swoje reprinty poprawione, także nie byłoby sensu ich, ani nie były na tyle zabytkowe, żeby je z tego powodu przechowywać, ani też już nie są aktualne, żeby ich żałować zbytnio, ale wtedy ta biblioteka odgrywała bardzo dużą rolę i rzeczywiście korzystano z niej, korzystali z niej ludzie, którzy pisali rozmaite prace historyczne. Były też tam zapiski dotyczące historii Nowego Sącza. No Sokół też był, co ciekawe, kiedy ratusz sądecki się spalił, to władze miasta przez wiele miesięcy, zanim ratusz został odbudowany, odrestaurowany, przeniosły się właśnie do Sokoła. No, w czasie wojny budynek bardzo ucierpiał, bo stacjonowały tam najpierw tam częściowo były wiadomo wykorzystywany budynek przez Niemców, a potem jak przyszły wojska radzieckie, to okazało się w czasie restauracji budynku już w latach 90., że część belek sufitowych została powycinana, jakimś cudem to się nie zawaliło, ponieważ nie było się czym ogrzać, no to wojska radzieckie demontowały belki i palili nimi, żeby się ogrzać. Także ten budynek jakimś cudem w ogóle przetrwał. No i na pewno już by nie istniał, gdyby nie to, że no pan dyrektor Antoni Malczak wywalczył, żeby został ten budynek przyznany naszej instytucji. Wtedy ona się nazywała Wojewódzki Ośrodek Kultury, ale żeby podkreślić tę ciągłość jakby historyczną, została przemianowana na Małopolskie Centrum Kultury Sokół właśnie i wojewoda wtedy, pod którego auspicjami byliśmy, bo jeszcze nie istniały województwa samorządowe, zdecydował, że budynek zostanie przydzielony naszej instytucji i że będzie tam kontynuowana działalność kulturalna i tak pomaleńku, małymi kroczkami, najpierw delikatne liftingi przeszedł, a pod koniec lat 90., kiedy powstało województwo samorządowe małopolskie, nasza instytucja pozostała instytucją wojewódzką, co nie było wcale takie oczywiste i został stworzony montaż finansowy. Miasto Małopolska i rząd polski, który wtedy też wsparł rozbudowę i renowację Sokoła i tak po kolei od bocznego skrzydła

0: potem sala główna, no i na końcu takie zwieńczenie, czyli dobudowanie czegoś, co wcześniej nie istniało, czyli Galerii Sztuki BW Asoku. To miejsce, które jak gdyby emanowało takim duchem kulturowym od czasów Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, stało się dalej i pozostało takim miejscem na mapie Nowego Sącza ważnym, gdzie dzieje się wiele wydarzeń.
1: A jak obecnie funkcjonuje Towarzystwo Gimnastyczne Sokół?
0: No dzisiaj Towarzystwo Gimnastyczne Sokół już ma zupełnie inne zadania i w naszym pojęciu mamy po pierwsze ocalić wiedzę o tym stowarzyszeniu i o jego dorobku i starać się, żeby te pamiątki historyczne, które jeszcze zostały, które są ważne dla nas, pamiątki, myślę też również właśnie o wiedzy, o wielkich, ważnych dla Nowego Sącza czy Sądecczyzny postaciach nie zaginęły, ale też my sobie stawiamy za cel praktykowanie takiego nowoczesnego patriotyzmu. To była zawsze organizacja patriotyczna. Wtedy u jej początków patriotyzmem było zachowanie języka, dzieł kultury właśnie, po to, żeby doczekać się do momentu wolności. Walka oczywiście, tak, wtedy stawali sokoli w Legionach Polskich i w różnych innych siłach militarnych, drużynach strzeleckich, strzelec i tak dalej, na różnych frontach. Wtedy to była konieczność. Ale dzisiaj sztuką jest żyć w taki sposób, żeby to, że jestem Polakiem, Polką, to było coś, żeby to coś znaczyło większego niż mój egoistyczny interes, który jest ważny, bo z egoizmów się budują kultury, ale żeby było jeszcze coś więcej. I to niekoniecznie jest podkreślanie, że my Polacy jesteśmy narodem wybranym, bo nie jesteśmy. Bardzo wiele narodów ma podobną historię do naszej, wcale nasza nie jest najtrudniejsza. Jest taka świetna książka Normana Davisa, Zaginione Królestwa, która opowiada o regionach, które co chwilę były w innym państwie, a jednak ludzie tam żyli, kochali tą swoją ziemię, tą swoją małą ojczyznę i byli stamtąd. Zawsze mieli to przeświadczenie, że to jest ich ziemia. Niezależnie od tego, jak w danym momencie nazywało się państwo, które zaanektowało ten teren, bo akurat geograficznie leżał w takim trudnym miejscu. Wydaje mi się, że to jest ten nowy patriotyzm, żeby wiedzieć, skąd jesteśmy, jakie były nasze korzenie i pamiętając o różnych trudnych meandrach naszej historii, skupiać się na tym, co pozytywne, i skupiać się nie na tym, żeby narzekać, jak to nas doświadczyła historia, choćby nawet to była prawda, ale na tym, żeby coś robić dla siebie w teraźniejszości i w ten sposób budować jakąś fajną przyszłość, tak żeby ludzie, którzy usłyszą imprezę patriotyczna, nie myśleli o smutnym, przygnębiającym wydarzeniu, tylko z chęcią pobiegli pomachać chorągiewkami i wyrazić swoją radość, że tak, ja jestem z tego kraju albo z tego regionu, z tego miejsca. Jestem z tego dumna i jestem zadowolona, że żyję tutaj i chcę tu pracować, chcę tu robić dobrą robotę w miarę uczciwie. I właśnie oprócz zapewniania sobie bytu, dawać jeszcze coś z siebie dodatkowo fajnego. Wydaje mi się, że to jest taki nowy patriotyzm, do którego my jako organizacja namawiamy i staramy się podejmować takie inicjatywy i robić takie projekty, które mają do tego zmierzać. To są projekty edukacyjne, to są różne społeczne spotkania. Zrealizowaliśmy cały taki cykl kilka lat temu, to się nazywało Czwartki przy kominku, troszeczkę wzorowane na obiadach czwartkowych pewnego słynnego króla, ale zapraszaliśmy różne środowiska z bardzo różnych dziedzin, sądeckie do Sokoła. Mieliśmy film, który krótko, 15 minut opowiadał o historii Towarzystwa Gimnastycznego Sokół właśnie i tego, co Sokoli dla Nowego Sącza zrobili, żeby tych ludzi trochę oswoić z naszą historią, ale rozmawialiśmy o tym, co moglibyśmy zrobić w przyszłości. Parę inicjatyw już z tych rozmów zostało zrealizowanych, a jeszcze kilkadziesiąt zapisane skrzętnie w zeszycie czeka na dobry czas, bo też sztuką wielką jest nie zniechęcać się, jeżeli jakaś inicjatywa w danym momencie nie natrafia na dobry klimat, ale czekać na odpowiedni moment i starać się wokół tego, na czym nam naprawdę zależy, ten klimat budować cierpliwie. Także też patriotyzm nowoczesny powinien być cierpliwy i umieć oczekiwać na dobry czas dla różnych działań.
1: Mówiła Małgorzata Broda z Nowosądeckiego Sokoła. Czym dawniej w kulturze lachowskiej były sobótki, jakie obchodzono, o tym już za chwilę. W studio z nami sądecki etnolog Patryk Rutkowski, który opowie o tym, jak to wszystko wyglądało, jakie tradycje wtedy panowały, jaką symbolikę miały poszczególne święta w ciągu roku kalendarzowego.
2: To jest ciekawe, ponieważ dzisiaj uznaje się, że Zielone Świątki, sobótki to jest wymienne święta, a wcale takie nie było. Sobótki, które się pojawiają na Sądecczyźnie, już dzisiaj nie funkcjonują, ale zacznijmy od magiczności, zacznijmy od wierzeń, bowiem rytualność i taka seksualność, która się pojawiała na wokół tej rytualności, właśnie była związana z Wigilią Świętego Jana, 23 czerwca, kiedy to spotykamy się ze sobą, kiedy to na polanach rozpalaliśmy ogniska dosyć duże i to ciekawa noc trochę wolności obyczajowej. Przede wszystkim pojawiało się palenie wielkich ognisk. Ogniska mają taką strukturę bardzo ważną, no, odpędzają złe moce, ale też łączą społeczność wokół siebie. No i tam przy tych ogniskach trzeba było zapewnić różne zabiegi magiczne. Chłopcy przeskakiwali przez ogniska, żeby bydło na przykład nóg nie łamało, ale też tańczono wokół ognisk, wywoływano miłość, jakby oczekiwano na to przyjście tej miłości, na to, co tam się wydarzy. To były długie, długie, długie noce, które się odbywały. Dzisiaj już w ogóle nie funkcjonują. No a Zielone Świątki, kolejne święto, które oczywiście pojawia się w zależności od czasu, bo ono się pojawia po Wielkanocy, kiedy na Sądecczyźnie smaży się jajecznicę, niektórzy smażą ją z lubczykiem, niektórzy z pokrzywą, inni dzisiaj dodają szczypiorku, chociaż to już jest nowa moda. Spotykamy się wspólnie po to, żeby znowu pobiesiadować, po to, żeby znowu być i żeby ochronić też nasze domostwa przed złymi mocami, przed tym, co się będzie działo. Zabezpiecza się domy na Zielone Świątki, mając je, jakby ozdabiając. No, dla urody oczywiście dom może być taki ozdobiony, ale to nie tylko dla urody, to przede wszystkim dlatego, żeby ochronić domostwo, bo zielony kolor, żywobycie, które się
3: czyli
2: tutaj pojawia.
3: Czyli tyka się tam jakieś gałęzie na przykład,
2: brzozowe
3: głównie. Nie?
2: Obkłada na około portalu. No właśnie i tutaj pojawia się ten temat żywobycia, zielonej rośliny, która jest taką symboliką życia, przejścia, miłości, symbiozy. No i na to oczywiście, wracając do tej ważnej nocy, kwiat paproci, którego wszyscy chcą znaleźć. Kto znajdzie kwiat paproci w noc świętego Jana, w Wigilię świętego Jana, to wtedy będzie mógł uzyskać szczęście. Szczęście i dostatek. Bo o to chodziło, żeby jakby przekonać te moce dobre, te moce leśne, te moce zielonobycia jakby takiej struktury, do tego, żeby właśnie ta wegetacyjność zadziałała, bo obawiano się tego, że wegetacyjność, płodność, jeśli chodzi o tą płodność agralną, nie zadziała, nie funkcjonować będzie na wsi, to będzie głód, to przerwie cykl, to przerwie krąg, który się tam toczy, ale też tą płodność wewnątrzdomową, płodność kobiecą, bo wiadomo, należało mieć dużo dzieci. To było to, co powinno występować.
3: Zastanawiam się, kiedy jakby to wszystko się skończyło. Myśmy zapomnieli o tych zwyczajach?
2: Kołłątaj mówił, że trzeba zapisywać kulturę ludową, bowiem ona się już kończy. I potem wszyscy badacze mówili tak samo i ci ludoznawcy, potem etnografowie w latach 60. Takie opisy pochodzących tutaj też Węgrów, którzy zapisywali, miały mówić o tym, że no, umiera. Nie wiem. Nie wiem, kiedy się to skończyło. Czy to jest nadal w nas, czy na razie czekamy na renesans, bo zaczynamy powracać do tradycji.
3: Znaczy, ja przepraszam, w bloku mieszkam, ale powiem ci, że gdzieś tam widzę te zielone gałęzie brzozy.
2: Bo one się wtedy pojawiają. To czas najwyższy właśnie, żebyś się przeprowadził się na wieś, bo tam już majenie wygląda częściej i to powraca. No, może mniej z tą rozwiązłością, jeśli chodzi o nadświętego Jana. Chociaż nie wiem, bo tego nie ośmieliłem się badać. Myślę, że to następny projekt dla etnografów, jak to wygląda w Noc Świętego Jana i czy młodzież dalej spotyka się na skraju lasu, gdzieś na polanach leśnych pali ogniska. Myślę, że nie, bo już to nie funkcjonuje.
3: Czy w ogóle warto kultywować naszą tradycję?
2: Tak, warto, dlatego że znając naszą tradycję, znając nasze dziedzictwo, wiemy o tym, kim jesteśmy. Świadomość, tożsamość bycia konkretną osobą powoduje nam taką siłę wewnętrzną. Siłę do walki z tym światem, który się dzieje dzisiaj. On jest trudny, jego trzeba poniekąd pokonać. Jest trudny dla nas, głównie dla młodych ludzi, którzy właśnie nie mają swojej wartości, nie mają swojej tożsamości, bo przez jakieś rzeczy została ona zabita. A kiedy mamy własność, mamy swojość i wiemy, kim jesteśmy, no potrafimy walczyć ze światem, ale też go budować po swojemu. Potrafimy być szczęśliwi, uśmiechać się, no i te wszystkie zwyczaje, może już nie w formie magicznej, bo w to ludzie nie wierzą, ale w formie ludycznej, czyli zabawowej, powodują magię społeczeństwa, czyli magię bycia ze sobą, magię bycia razem. No a chyba o to chodzi dzisiaj najbardziej.
4: Mówił Patryk Rutkowski, etnolog z Nowego Sącza.
5: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. 8-latka pogryziona przez psy w Sosnowcu. Dziewczynka w poważnym stanie trafiła do szpitala. Poszkodowany został również ojciec, który próbował zasłonić córkę. Do ataku doszło na terenie firmy, w której pracuje mężczyzna i który od dawna znał zwierzęta. Cała Polska z ostrzeżeniami przed upałem. Temperatura zbliży się do 40 stopni. Takiej pogody i w konsekwencji pożarów obawiają się leśnicy. Organizują dodatkowe patrole i zwracają się z apelem
6: o ostrożność. To oznacza, że nie rozpalamy ognisk, rezygnujemy z grilla, nie zapalamy tytoniu.
5: Mówiła Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. A sensacje mamy na piłkarskich mistrzostwach świata. Awans do fazy pucharowej wywalczyła debiutująca na turnieju reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka. Wystarczyły jej do tego 3 remisy, a wśród nich ten z wczoraj 0-0 z Arabią Saudyjską. To w grupie H, na której niespodziewanie grę zakończył Urugwaj.
7: Upał się rozkręca, ale my się nie damy, bo my też się rozkręcamy. To jest Radio SK, to jest pierwszy wakacyjny sobotni poranek. Jak to pięknie brzmi, żeby fajnie się jechało na wakacje, w góry albo nad morze. SK dokłada hity na czasie. Za chwilę zagram m.in. hymn mundialu od Shakiry, słynne Die Die. Ten numer już podbija internet. SK także. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ale na początek łagodna pobudka w cieniu, w jakimś przewiewnym miejscu. Razem z Damianem Dawidem w sam raz do porannej kawki. Minuta po 9:00. To są hity na czasie w Radiu SK.

0: Katy Perry dodaje nam sił na ten upalny wakacyjny dzień. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie, a temperatura nam rośnie już teraz w wielu miejscach ponad 30 stopni, a dzisiaj na zachodzie w cieniu może być ponad 40. I uwaga, w ten weekend może paść historyczny rekord gorąca w Polsce. Jak czytam, aktualnie wynosi 42 stopnie, także myślę, że jesteśmy w stanie to pobić. Także słuchajcie, jeszcze ważna sprawa, niech to wybrzmi. Według najnowszych doniesień naukowców, nieważne z jakiego kraju, nieważne z jakiego uniwersytetu, w taki upalny dzień jak dzisiaj, odkurzanie, mycie podłogi, ścieranie kurzy jest niezdrowe. Mamy to zakodowane, drogie kobiety? No właśnie, czy przez to zarośniemy brudem? Prawdopodobnie nie. Do weekendowego wakacyjnego odpoczynku za chwilę Teddy Swims w Radiu SK.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
3: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.

0: do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: I po reklamie.

0: Ale ulga. Numer dobry na ochłodę. Jonathan PZ i Liwka. To są hity na czasie na lato w Radiu SK. Przed chwilą powiedziałem, że w taki upał jak dzisiaj sprzątanie domu jest zdecydowanie niezdrowe. Lepiej sobie odpocząć i co ciekawe, Gosia się ze mną zgadza.
1: Krótko mówiąc, wszyscy się cieszą, bo bałagan się cieszy, że sobie trochę pożyje. Wiatrak się cieszy, że sobie trochę popatrzy. I ja się cieszę, że oni się cieszą. Buziaki.
0: I co w tym momencie mówią wszyscy faceci słuchający Radia SK?
2: To mi się podoba. O to chodzi. Radio SK.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
13: Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS z połem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5
14: pomidor malinowy Polska 4,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,69. Limonka Brazylia 6,99 za kilogram. Ser z Goliszewa Boryna 28,99. Napój izotoniczny Formułów 750 ml 2,69. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99.
13: PSS z połem. Razem na zakupy.
15: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
16: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
17: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
18: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
19: Jeszcze nie, a ty?
18: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne lub szkołę branżową.
19: Brzmi fajnie.
18: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
19: Zapisy już ruszyły?
18: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
19: Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
18: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
20: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie w Dolinie Chochołowskiej. W sobotę na scenie Jan Marczewski, Kacper HTA i Wiktor Waligura. W niedzielę wystąpią Rocks Dance Studio, Basia Giewont, Rosalie oraz Agnieszka Chylińska. Na uczestników czekają także strefa zabaw dla dzieci, strefa kreatywności, wycieczki górskie z przewodnikiem, food trucki Street Food Polska oraz letni patron SK Summer City, wstęp wolny. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Szczegóły na Facebooku Gminy Kościelisko i na stronie gminakościelisko.pl. Poleca Radio SK.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl. To się opłaca.
24: I po reklamie.

możemy poczuć wolność, bo wakacje 2026 wystartowały. Bledka w Radiu SK to są letnie hity na czasie i wy też możecie tańczyć jak Bledka pod samą sceną na Polish Hip Hop Festiwalu. Najlepsze wakacyjne imprezki zaczynają się w Esce i ja dla was teraz mam 4 zaproszenia właśnie na Polish Hip Hop Festiwal w Płocku. Od 2 do 4 lipca zagrają tam największe gwiazdy polskiego rapu, jak PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Guzior, Kazbałagane, Young Iggy i wielu, wielu innych. I wy możecie być w centrum tego wszystkiego. Jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, no to dajcie znać dlaczego, po co wam to, czemu, przekonajcie mnie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego chcecie zgarnąć zaproszenia na Polish Hip Hop Festival po 10:00? Wysyłam tam kogoś z was.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. ASMB. Spółka ZO. Nowy Targ. Ulica Krakowska 3. Albo na jackpolska.pl.
8: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
9: Delikatesy Market Point. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasny staw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Masło polskie 200 g mlekowita 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
10: No to jak? Matura już jest, a pomysłu na siebie nadal brak? Nie kombinuj, wybierz najlepszą opcję Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Oferujemy atrakcyjne kierunki i specjalności, programy stypendialne, wymiany międzynarodowe, praktyki i staże, a po godzinach studenckie koła naukowe, zespoły artystyczne, bogate życie kulturalne, sekcje sportowe AZS i wiele więcej. Rekrutacja trwa. www.urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy z natury najlepszy.
11: To będzie najmocniejsza impreza tego lata. 8 sierpnia 2026. Peak Festival przyjmuje Nowy Sącz. Na jednej scenie Jangleosia, Miu, Kacperczyk, Grupson, Vixen, Zuza Jabłońska. Mocne brzmienia, festiwalowa energia, setki świateł i tysiące ludzi bawiących się razem. Pierwszy festiwal w Nowym Sączu na Stadionie Miejskim przy ulicy Kilińskiego. Peak Festival. Tu tworzą się wspomnienia, które zostają na długo. Zgarnij ekipę i wpadaj. Partnerem wydarzenia jest miasto Nowy Sącz. Bilety na peakfestival.pl.
12: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
13: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
14: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.

0: Tylko w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: I po reklamie. SK Małopolska. Na czasie.
4: Witajcie, Michał Rejduch. Piana party, spotkanie z influencerami i animacje. Takie atrakcje czekają dziś podczas Brzesko Festival. Impreza odbywa się na Placu Kazimierza, ale nie zabraknie też propozycji muzycznych.
5: Gwiazdą wieczoru będzie Margaret. Na koniec dobra zabawa, DJ Pema, no i takie muzyczne show.
4: Zapowiadał burmistrz miasta Tomasz Latocha. A wieczorem sporo będzie działo się w Nowym Sączu. W ramach imienin miasta w amfiteatrze wystąpi zespół Trevoci. Usłyszycie najpiękniejsze polskie i zagraniczne piosenki śpiewane na trzy głosy.
6: Jest 10:00, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób. 19-latek, który ranił nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut, grozi mu dożywocie. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy.
7: Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
6: Mówił Jacek Rzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Dla personelu szpitala planowane jest szkolenie z samoobrony. Kierowcy utrudnienia możecie dziś spotkać na Krajowej 12 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Biskupice ruszył protest. Jego uczestnicy nie zgadzają się na budowę farmy wiatrowej i przechodzą przez przejście dla pieszych, blokując drogę. Ruszają wakacje, a wraz z nimi kontrolę obozów harcerskich, mówi Zbigniew Dyk, wiceszef śląskich strażaków.
8: Realizujemy próbne ewakuacje do wyznaczonych miejsc na wypadek, kiedy gwałtowne zjawiska pogodowe mogłyby powodować czy przynieść jakieś zagrożenie.
6: A w całym kraju harcerze planują w tym sezonie setki takich obozów.
9: Tylko w Radiu SK. Do zgarnięcia karnety na Polish Hip Hop Festival zasypaliście mnie głosówkami na Messengerze. Adrian?
10: Cześć, Radiu SK. Ja bym chętnie wyrwał się z żoną. Zabrałbym ją w końcu na randkę. Ale to by było mega przeżycie.
9: Najlepsze przeżycia zaczynają się w SC. Przekonujcie mnie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie, Beyoncé. To są wakacje z Radio Meska. I na dobry początek wakacji mamy dla Was zaproszenia na najlepsze letnie imprezy. Tym razem 4 karnety na Polish Hip Hop Festival w Płocku. I teraz hello, mówię do Żanety. Cześć, Żaneta.
1: Cześć, widocznie.
0: Powiedz mi, dlaczego Ty tą psiapsi byś na ten Polish Hip Hop zabrała?
1: A no wiecie, czasem trzeba odpocząć od dzieci i mężów, prawda?
0: No, chwila przerwy od siebie nawzajem to zawsze dobrze w związku robi, prawda?
1: Dokładnie.
0: Ale to nie będą zazdrości.
1: Zdecydowanie tak.
0: Ale nie będą zazdrości?
1: Gdzie? Na pewno nie.
0: A z dziećmi sobie poradzą? Jesteś
1: poradzą
0: pewna, że to dobry
1: sobie
0: pomysł?
1: Myślę, że tak, już zostawali sami.
0: Ale to wiesz, to 3 dni będą, to może lepiej do teściów zawieźć dzieci, czy coś w tym stylu.
1: No tak, myślę, że lepiej dzieci się zaopiekują niż mężowie, prawda?
0: To wszyscy będą zadowoleni. Mężowie będą mieli wolny czas, wy będziecie szaleć na imprezie.
1: Dokładnie.
0: A babcia
1: tak
0: myślę, że się też ucieszy, a wy zobaczycie na żywo PZ-a, Malika Montanę, Żabsona, Young i jego i wielu, wielu innych, ale Żaneta, Eska ci teraz zrobi psikusa.
1: O kurczę.
0: Bo ja mam nie 2, tylko 4 zaproszenia, więc facetów swoich też weźmiecie.
1: Jej, ale czad.
0: Lecicie na Polish Hip Hop Festival. Takie rzeczy tylko w Radiu Eska. Dobrej zabawy wam
1: super
0: życzę.
1: Dziękuję
0: także
1: bardzo.
0: Już możesz faceta powiadomić, że dzieci jadą do babci, a wy wszyscy razem paczką znajomych lecicie na imprezkę. Trzymaj się, cześć.
1: Dzięki, hej.
2: Reklama.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Gastorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket Energylandia.pl.
17: I po reklamie.

0: Ten numer jest na czasie już od dobrych kilku lat. Fastboy Topic w Radiu SK, a teraz gram kawałek, który dopiero będzie na czasie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo z nami poznajecie nowe hity, podrzucamy najlepsze nowości na lato, nie bierzemy wolnego. Wy z nami wiecie, co będzie na czasie w najbliższym czasie. I teraz naszą antenę przejmuje Wiktoria Kida, która już wie, jak zrobić hicior, jak podbić listy hitów w naszym kraju. Zrobiła to z hitem Oj Dziewczyno, Naiwna Ja, a teraz dokłada nowość. Wiktoria Kida, Co Mi Tam, już teraz na antenie Radia SK. Numer dobry do odpoczynku na plaży.
2: Może mam wszystko, a może już całkiem nic.

0: Velvet w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie i już wiadomo, gdzie aktualnie woda w Bałtyku jest najcieplejsza. 21,5 stopnia to aktualny wynik w Łebie, to jest numer 1 w Polsce, ale ogólnie prawie nad całym Bałtykiem teraz woda powyżej 20 stopni. To jest dobry wynik, śmiało można wskakiwać do wody, stopy wam nie odmarzną, a druga połówka wiadomo, niech zostanie pilnować rzeczy i może niech przy okazji kupi gotowaną kukurydzę, jeśli akurat ten pan będzie przechodził. A do plażowania wszystkim dokładam Italo Disco po krótkiej przerwie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie w Dolinie Chochołowskiej. W sobotę na scenie Jan Marczewski, Kacper HTA i Wiktor Waligura. W niedzielę wystąpią Rocks Dance Studio, Basia Giewont, Rosalie oraz Agnieszka Chylińska. Na uczestników czekają także strefa zabaw dla dzieci, strefa kreatywności, wycieczki górskie z przewodnikiem, food truck i street food Polska oraz letni patron SK Summer City, wstęp wolny. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Szczegóły na Facebooku Gminy Kościelisko i na stronie gminakościelisko.pl. Poleca Radio SK.
8: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
9: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Benvenuto al ristorante.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
22: I po reklamie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radio SK. I to jest wakacyjny odpoczynek z hitami na czasie. A teraz słuchajcie, mamy zawodowca na pokładzie. Rafał chciał wam coś sprzedać, skoro się wakacje zaczęły.
1: Hej, ty tam za parawanem, kupisz kolbę, będziesz panem. Miałem babkę, chorowała, zjadła kolbę, wyzdrowiała. Nawet ksiądz i zakonnica moją kolbą się zachwyca. Tak się sprzedawało kukurydzę 25 lat temu na polskim morzu w Świnoujściu. Pozdrawiam ze Świnoujścia, zapraszam wszystkich na plażę.
0: Zawodowie, słuchajcie, to jest dobry marketing. Jakby telemarketerzy od fotowoltaiki takimi rymami rzucali, to wszyscy byśmy kupowali. Czy ktoś chciałby przebić Rafała w tych rymowankach o kolbie kukurydzy? Śmiało możecie nagrać głosówkę na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
1: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
2: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
1: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
2: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
2: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: w super cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki opochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
3: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Trudno wskazać faworyta.
2: Spróbuj, może tobie się uda.
3: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
4: Delikatesy Market Point. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 zł za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasny staw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Masło polskie 200 g mlekowita 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: I po reklamie.
8: Jest 11:00, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Obywatel Ukrainy zatrzymany za groźby wobec polskiego prezydenta. Mężczyznę zatrzymali policjanci z Zielonej Góry. 36-latek na jednym z kanałów internetowych miał kierować groźby pod adresem Karola Nawrockiego. Zatrzymany zostanie dziś doprowadzony do prokuratury. Kilkaset osób zostało ewakuowanych za koło parku we Wrocławiu. Na terenie obiektu doszło do zwarcia elektrycznego i sporego zadymienia.
9: Było zwarcie elektryczne w piecu pod halodarium, czyli pod takim pokojem saunowym o obniżonej temperaturze. Trwa oddymianie tej części rekreacyjnej.
8: Mówi nam Wojciech Kerber, rzecznik Aquaparku Wrocław. Jeszcze przez co najmniej godzinę obiekt będzie zamknięty. Na termometrach dziś blisko 40 stopni. Ekstremalne upały dotarły do Polski. Prawie w całym kraju alerty najwyższego 3 stopnia od synoptyków, a w wielu miastach uruchomiono kurtyny wodne.
10: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak to się da schłodzić jakoś.
11: Przyjemnie, chłodniej od wody.
8: A PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu.
12: A teraz padnie jedno zdanie na antenie Radia SK, przy którym wszyscy poczujemy się jak na bałtyckiej plaży.
13: Cześć SK, nie wiem czy pamiętacie, dla mnie zawsze w sercu zostanie bułki słodkie jak odzianki.
12: I orzeszki w karmelu. Jak się człowiek słodką bułką nie ukleił, to wyjście na plażę było niezaliczone. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i te pyszne zapiekanki z bułki przy plaży. I hity na czasie z Radia SK. Ja w tej sprawie. Jest 11:02.

0: Dobre wakacyjne granie. Tylko na antenie Radia SK to Another, a na eskowym Messengerze pojawiła się wakacyjna głosówka od Adiego. Halo Adi.
1: Teraz cała Polska ciemno już.
0: Aha, okej. Okay. Dobrze, Adi, dziękujemy bardzo.
1: Ciemno już.
0: Dziękujemy bardzo za tę głosówkę. Już naprawdę nie trzeba. Stop, Adi. Dziękujemy bardzo, Adi. No słuchajcie, czasami tak jest, że hity na czasie w Radiu SK tak wejdą do głowy, że ciężko przestać nucić. A ja mam dla nas wszystkich radę, jak przetrwać upalne dni. Eksperci radzą, kąpmy się w ciepłej wodzie i pijmy ciepłą herbatę. Serio, słuchajcie. Bo to jest tak, jeżeli wykąpiemy się w zimnej wodzie i wypijemy coś zimnego, to dla organizmu to jest znak, że ej, jest zimno, muszę zacząć się dogrzewać. A jeżeli jest nam gorąco i wykąpiemy się jeszcze w gorącej wodzie, to wtedy organizm mocniej się chłodzi i wtedy jest nam przyjemnie. Znaczy wiecie, z niczym przesadzać nie można. Ciepłych kapci i podkocy, kto bym jednak nie wskakiwał, to sobie na jesień zostawimy. Radio
2: SK. Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Numer skrojony na wakacyjne podróże. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK, a teraz na playlistę wskakuje kolejny wakacyjny hicior.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No pewnie, że tak. W Radiu SK macie najlepszy zestaw hitów na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje... Pan, który zawsze sam się przedstawia, Jason Derulo, ma dla nas chyba najbardziej wakacyjny hicior, jaki w ostatnim czasie powstał. Numer, który podbija media społecznościowe, a skoro wszystkie hity zaczynają się w SC, to my też go gramy. DJ Godza, Jason Derulo, Michiko, już teraz. To numer, który brzmi jak egzotyczne wakacje pod palmami. I tak, w tym hicie też Jason Derulo sam się wam przedstawi. To jest SK.

0: i jedziemy razem na wakacje i bujamy się z hitem zawsze na czasie. Timbaland i Nelly Furtado w Radiu SK. Kasia melduje, że jest właśnie na wakacjach, że wyjechała eskowym kamperem na Mazury. Nie wiem, czy ją usłyszycie, bo ona chyba teraz nurkuje.
1: Ta kamperka parkowana na Mazurskich Jeziorach, a my od rana korzystamy ze słonecznej pogody i ciepłej wody. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Wy też tak możecie korzystać z życia, nie płacąc nic, bo wy zabieracie eskowy dom na kółkach zatankowany pod korek. A już w czwartek tego eskowego kampera podstawimy wam osobiście pod sam dom, a potem zrobicie z nim, co będziecie chcieli. Możecie jechać na Mazury, w góry, nad morze albo na wieś. Zgłoszenia tylko w eskowej aplikacji na smartfony i zgłoszenia są darmowe. Radio
2: SK. Reklama.
3: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
4: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
3: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
4: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
5: Hello to Wimbledon.
6: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
7: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
6: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena z przedobniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. To będzie najmocniejsza impreza tego lata. 8 sierpnia 2026. Peak Festival przyjmuje Nowy Sącz. Na jednej scenie Jangleosia, Miu, Kacperczyk, Grupson, Vixen, Zuza Jabłońska. Mocne brzmienia, festiwalowa energia, setki świateł i tysiące ludzi bawiących się razem. Pierwszy festiwal w Nowym Sączu na Stadionie Miejskim przy ulicy Kilińskiego. Peak Festival. Tu tworzą się wspomnienia, które zostają na długo. Zgarnij ekipę i wpadaj. Partnerem wydarzenia jest miasto Nowy Sącz. Bilety na peakfestival.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: I po reklamie.

ale to jest upalny, egzotyczny hicior. Tak wam gra Radio SK. Numer, który idealnie pasuje do temperatury, którą aktualnie mamy. Taki nastrój, tylko z hitami na czasie. No a komuś ostatnio, słuchajcie, ta temperatura mocno skoczyła. Ktoś wygrał nagrodę główną w europejskiej kumulacji. 260 milionów złotych. Jedno jest pewne, ta osoba w wakacje będzie mogła codziennie jeść rybę nad Bałtykiem, w knajpce przy głównym deptaku i nie patrzeć na cenę.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.

0: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
5: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
4: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
5: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekrom, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
12: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
11: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
13: Sali się nie poddają!
14: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
11: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
15: Ogień zszedł z boczem góry.
11: Avatar, ogień i popiół.
14: Stajemy do walki!
11: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej, tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Odkryj wyjątkowe apartamenty w samym centrum Krakowa. Po zwiedzaniu miasta zapewnij sobie komfort i relaks w prywatnym apartamencie z jacuzzi na wyłączność. Wyjątkowa lokalizacja oraz wszystkie udogodnienia znajdziesz właśnie tutaj. Dzwoń i rezerwuj. Telefon 788 888 886. www.apartamenty-krakow.eu. Telefon 788 888 886.
22: I po reklamie.
23: SK Małopolska. Na czasie.
24: Michał Rejduch, witajcie. Gmina Kościelisko świętuje i zaprasza do siebie. Trwają Dni Kościeliska. Zabawa odbywa się na Siwej Polanie.
25: W sobotę usłyszymy Jana Marczewskiego, Kacpra HTA i Wiktora Walikurę.
24: Mówiła Małgorzata Karpiel-Bzdyk z Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej w Kościelisku. Patronujemy tej imprezie. Ruszyły zapisy do zawodów Tatra Sky Marathon. Biegi zaplanowano 24 i 25 lipca. Na zawodników czekają trasy na dystansie od 5 do 120 km. Zapisać można się już teraz na tatraskymarathon.pl.
26: Na
0: zegarach 12 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Obława na nożownika w Małopolsce. W miejscowości Łękawica mężczyzna zaatakował innego mężczyznę podczas domowej awantury. Ranny trafił do szpitala, napastnik uciekł do lasu. Policja prowadzi teraz w okolicy poszukiwania. Upały mogą być bardzo groźne dla zdrowia, ostrzegają lekarze. Dziś w całym kraju wyraźnie powyżej 30 stopni. Z powodu wysokiej temperatury może dojść na przykład do omdlenia. Jak wtedy pomóc?
1: Przede wszystkim musimy zmierzyć ciśnienie i szybko tą osobę nawodnić. Jeżeli ten stan natomiast omdlenia się powtarza, po prostu musimy się zwrócić do pomocy kwalifikowanej.
0: Podpowiadał Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. A przybywa chętnych na wyjazd w góry, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40% przez pierwsze 2 tygodnie.
0: A jeszcze więcej rezerwacji pojawia się od połowy lipca.
3: I jak tam, dajecie jakoś radę w tym upale? Na zachodzie kraju temperatura już do 35 dobija. No to dawajcie znać, jak radzicie sobie z tymi upałami, co robicie w ten upalny dzień. Taki klasyczny smashing, czy jednak daliście się namówić żonie, mężowi albo szefowi, żeby się zabrać za jakąś pracę? Czekam na głosówki na Messengerze. Łukasz Zduńczyk, polecam się. The good girl in your dream.

0: Wielka trójka. Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton w Radiu SK. Gramy hity na czasie. Co robicie w tym upale? Nagrywacie głosówki w tej sprawie. No i słuchajcie, mamy pozdrowienia od góralki Kasi.
1: Cześć Radio SK. Chciałam tylko powiedzieć, że leżę na materacu w baseniku. Chłodzę się w ten gorący dzień. Mam leżaczek, mam lemoniadę, mam piękny widok na góry.
0: Królowa.
1: I to wszystko za darmo. Zakopane się kłania.
0: Nie dość, że widok na góry za darmo, to jeszcze tam słychać, że mąż z kosiarą po podwórku zasuwa. Uznajmy, że to jest taka współpraca barterowa za jutrzejszy niedzielny obiad w twoim wykonaniu. Radio
2: SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Breska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
12: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Daria Zawiałow i Taco Hemingway w Radiu SK. Upał jest, ale lenistwa nie ma. Jeśli myślicie, że przy takiej wysokiej temperaturze nic się konkretnego nie da zrobić, no to wtedy wchodzi Weronika i mówi: podtrzymajcie mi garnek.
1: U mnie zakupy zrobione, ciasto na urodziny brata upieczone, ziemniaki już naskrobane, schabowe utłuczone, fasolka do obiadu się obiera, truskawki na deser zrobione, woda w basenie nagrzewa.
0: A, czyli skoro wszystko zrobione, no to myślę, że mąż już może wychodzić z ukrycia.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
9: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
8: Wspaniale się to ogląda.
9: A jak smakuje?
8: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
10: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie w Dolinie Chochołowskiej. W sobotę na scenie Jan Marczewski, Kacper HTA i Wiktor Waligura. W niedzielę wystąpią Rocks Dance Studio, Basia Giewont, Rosalie oraz Agnieszka Chylińska. Na uczestników czekają także strefa zabaw dla dzieci, strefa kreatywności, wycieczki górskie z przewodnikiem, food trucki Street Food Polska oraz letni patron SK Summer City, wstęp wolny. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Szczegóły na Facebooku Gminy Kościelisko i na stronie gminakościelisko.pl. Poleca Radio SK.
11: Delikatesy Market Point. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 zł za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasny staw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Masło polskie 200 g mlekowita 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
12: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. No to jak? Matura już jest, a pomysłu na siebie nadal brak? Nie kombinuj, wybierz najlepszą opcję Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Oferujemy atrakcyjne kierunki i specjalności, programy stypendialne, wymiany międzynarodowe, praktyki i staże, a po godzinach studenckie koła naukowe, zespoły artystyczne, bogate życie kulturalne, sekcje sportowe AZS i wiele więcej. Rekrutacja trwa. www.urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy z natury najlepszy.
14: To będzie najmocniejsza impreza tego lata. 8 sierpnia 2026. Peak Festival przyjmuje Nowy Sącz. Na jednej scenie Young Leosia, Miu, Kacperczyk, Grupson, Vixen, Zuza Jabłońska. Mocne brzmienia, festiwalowa energia, setki świateł i tysiące ludzi bawiących się razem. Pierwszy festiwal w Nowym Sączu na Stadionie Miejskim przy ulicy Kilińskiego. Peak Festival. Tu tworzą się wspomnienia, które zostają na długo. Zgarnij ekipę i wpadaj. Partnerem wydarzenia jest miasto Nowy Sącz. Bilety na peakfestival.pl.
15: Odkryj wyjątkowe apartamenty w samym centrum Krakowa. Po zwiedzaniu miasta zapewnij sobie komfort i relaks w prywatnym apartamencie z jacuzzi na wyłączność. Wyjątkowa lokalizacja oraz wszystkie udogodnienia znajdziesz właśnie tutaj. Dzwoń i rezerwuj. Telefon 788 888 886. www.apartamenty-krakow.eu. Telefon 788 888 886.
16: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
17: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
20: I po reklamie.

0: Ale Farben w Radiu SK, a my jesteśmy od tego, żeby grać wam właśnie takie hity na czasie, przy których możecie odpoczywać w wakacje.
1: Jak mi się chce odpoczywać? Dzień dobry.
0: A od czego jest Sławek Peszko w reprezentacji Polski? A raczej był, posłuchajcie.
2: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: No za co odpowiadał Sławek Peszko? Jeżeli macie jakiś pomysł, wpadajcie na sk.pl.
1: A mogę ja powiedzieć?
0: Nie, bo ty pewnie wiesz, zgadniesz i będzie po zabawie. Wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszacie, bo my zbieramy drużynę, która 4 lipca zagra w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a nagroda główna... Oglądanie meczu ze Sławkiem Peszko i 10 tysięcy złotych. Ale słuchaj, Matis, a propos hitów na czasie, prośba od Kuby się pojawiła.
3: Hej, Eska, jest taki temat. Ty masz to dzisiaj, będzie na antenie?
0: Mati, weź byś załatwił.
1: Słuchaj, no nie ma problemu. Załatwimy to, zagramy. Oczywiście, że dla ciebie to zrobimy zawsze. 100%.
0: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Po 13 ty masz na pewno się pojawić.
4: Radio SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie? Czy w ścisku przy barierce?
5: Czy 100 metrów od sceny?
6: Festiwale mają swój...

0: Taka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Hello to Wimbledon.
6: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
7: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
6: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
8: Dostaniesz coś za świadectwo?
9: No raczej, rabat od Media Expert.
8: Wow, też chcę!
9: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
8: Mega!
10: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Tato, co to za pan?
13: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
12: A pranie też za ciebie wstawi?
13: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
12: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
13: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.
14: Delikatesy Market Point. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasny staw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Masło polskie 200 g mlekowita 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
15: No to jak? Matura już jest, a pomysłu na siebie nadal brak? Nie kombinuj, wybierz najlepszą opcję Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Oferujemy atrakcyjne kierunki i specjalności, programy stypendialne, wymiany międzynarodowe, praktyki i staże, po godzinach studenckie koła naukowe, zespoły artystyczne, bogate życie kulturalne, sekcje sportowe AZS i wiele więcej. Rekrutacja trwa. www.urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy z natury najlepszy.
16: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Wybierz uczelnię z 25-letnią tradycją kształcenia, która rozwija potencjał Podhala i kształci specjalistów przyszłości. Oferujemy bezpłatne studia na kierunkach medycznych, ekonomicznych, informatycznych, humanistycznych i wielu innych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na zgłoszenia czekamy do 17 lipca. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Szczegóły na ans-nt.edu.pl.
17: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Odkryj wyjątkowe apartamenty w samym centrum Krakowa. Po zwiedzaniu miasta zapewnij sobie komfort i relaks w prywatnym apartamencie z jacuzzi na wyłączność. Wyjątkowa lokalizacja oraz wszystkie udogodnienia znajdziesz właśnie tutaj. Dzwoń i rezerwuj. Telefon 788-888-886. www.apartamenty-krakow.eu. Telefon 788-888-886.
20: I po reklamie.
21: Jest 13, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nożownik z Małopolski zatrzymany rano w Łękawicy w gminie Stryszów. Młody mężczyzna w czasie domowej awantury zaatakował 48-latka. Po ataku uciekł do pobliskiego lasu. Ranny mężczyzna został zabrany do szpitala. Po kilku godzinach obławy policjanci zatrzymali napastnika. W akcję zaangażowano policyjne drony, śmigłowiec i psy tropiące. A w prokuraturze w Zielonej Górze trwa właśnie przesłuchanie 36-letniego obywatela Ukrainy. Został zatrzymany za grożenie w internecie. internecie śmiercią prezydentowi.
2: Po otrzymaniu informacji o opublikowanych treściach policjanci natychmiast przystąpili do działań.
21: Powiedziała nam Anna Baran z policji w Zielonej Górze, 36-latkowi może grozić do 2 lat więzienia. A prawie 35 stopni tyle dziś o 12 pokazała stacja pomiarowa IMGW w Słubicach. To najcieplejsze w tej chwili miejsce w Polsce. Gorąco też u naszych sąsiadów. Na upały zareagowały na przykład słowackie koleje. Od dziś pociągi na Słowacji zmniejszają prędkość do 80 km na godzinę, a to może doprowadzić do opóźnień pociągów, w tym tych jadących do i z Polski.
3: Łukasz, ja wiem, że jest bardzo gorąco, ale możesz już stąd iść, naprawdę.
20: Ja zostanę, bo to jest klimatyzowane pomieszczenie. Ja się stąd nie ruszam, nie ma opcji.
3: Łukasz zostaje, słuchajcie, bo bardzo mu się podobają hity, które zagram. Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora, Ritual, Mati Fuczyło, cześć.

0: 16 minut po 13. A to wszystko jedno wideo w Radiu SK, chociaż mając do wyboru teraz być na zewnątrz albo w pomieszczeniu, to wcale nie jest mi wszystko jedno. Jak dzisiaj sobie radzicie? Jak spędzacie dzisiaj czas? Jutro niedziela handlowa, więc wiem, że spora część Polaków będzie ukrywać się przed upałami, no właśnie w sklepach, w galeriach i tak dalej. O tym bardziej, że to właśnie jutro ma być najcieplej. Dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze, jak dzisiaj u was, jak sobie radzicie. A jeżeli chcecie się schłodzić w wodzie, w Bałtyku na przykład, to sprawdziłem dla was temperaturę wody. W Łebie jest najcieplejsza, co wcale nie znaczy, że jest bardzo ciepła. 24 stopnie nawet, chociaż jak na Bałtyk to całkiem nieźle. Ale jeżeli to jest dla was za dużo, to 20 jest w Gdyni. Radio SK. Thomas Gray, Rumors, to już za chwilę w SC.
1: Reklama.
2: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, Barbara. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: I po reklamie.

0: Tovlo i Habits. I 25 minut do 14. Sprawdzam, gdzie dzisiaj się ukrywacie, jak znosicie te upały. No w końcu ciepła to na pewno teraz nam nie brakuje. Dla mnie już nawet brak pościeli to było za dużo. I tak było mi za gorąco w nocy i miałem problemy ze snem. Czy wy też tak macie? Kiedy jest tak bardzo gorąco? Coś mi mówi, że nie jestem w tym sam. Sprawdzam, jak u was. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na Messengerze do Radia SK. Justyna się nagrała.
1: Ja ukrywam się dzisiaj w kuchni. Robię pierożki z jagodami.
0: Wow! No nie wiem, czy pierożki akurat chłodzą bardzo, ale nic by mi nie zabroniło tego, aby je spróbować. Super to brzmi. Łukasz też się nagrał.
2: Cześć, SK. My dzisiaj się prażymy. Naprawdę jest gorąco. Jest mega gorąco. I wskakujemy do zimnej wody po to, żeby się schłodzić.
0: Ach, Łukasz, jak ja ci zazdroszczę.
3: Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Delikatesy Market Point. Banan 2,99 za kilogram z kartą Market Point. Arbuz 1,99 zł za kilogram z kartą Market Point. Kefir naturalny 1 kg krasny staw 4,99 za sztukę z kartą Market Point. Masło polskie 200 g mlekowita 3,99 za sztukę z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
10: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
11: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Wybierz uczelnię z 25-letnią tradycją kształcenia, która rozwija potencjał Podhala i kształci specjalistów przyszłości. Oferujemy bezpłatne studia na kierunkach medycznych, ekonomicznych, informatycznych, humanistycznych i wielu innych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na zgłoszenia czekamy do 17 lipca. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Szczegóły na ans-nt.edu.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W MG Wójcik trwa wielka wyprzedaż i czyszczenie magazynów. To idealna okazja, by kupić nowoczesne bramy aluminiowe, ogrodzenia i balustrady w wyjątkowych cenach. Gwarantujemy najwyższą jakość i ofertę dla klientów indywidualnych, firm oraz deweloperów. Zapraszamy do nowego punktu sprzedaży w Kąśnej Górnej koło Ciężkowic. Salon czynny również w soboty. Sprawdź szczegóły na mgwójcik.pl i skorzystaj z promocji już dziś. MG Wójcik. Kąśna Górna koło Ciężkowic. Producent bram i ogrodzeń.
14: I po reklamie.

0: Fit pasuje idealnie do takiej spokojnej jazdy gdzieś na wakacje. W jakieś bardzo przyjemne miejsce. Na przykład na Mazury. No, dokładnie tak zrobiła Kasia, która naszym eskowym kamperem ze swoją ekipą pojechała na Mazury. Mamy nadzieję, że Kasia i jej przyjaciółki mają teraz naprawdę piękny czas gdzieś nad jeziorem. No, jeżeli zobaczycie gdzieś eskowego kampera po drodze, to machajcie koniecznie, to jest Kasia i jej ekipa. No, a potem machajcie też, żeby pobrać apkę Radia Eska. Koniecznie to zróbcie, no bo nasza eskowa ekipa już w czwartek zawiezie kamper do kolejnej osoby. Zatankowany, pod koreczek. No i to możecie być wy, możemy zawieźć właśnie to, ten dom na kółkach prosto do was, pod wasz dom. Jeżeli tylko chcecie, to pobierzcie aplikację Radia SK za darmo i tam możecie się zgłosić. I już możecie myśleć o tym, dokąd byście pojechali.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Dla drogich klientów tanie zakupy. W sklepach PSS z połem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5.
10: Pomidor malinowy Polska 4,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,69. Limonka Brazylia 6,99 za kilogram. Ser z Goliszewa Boryna 28,99. Napój izotoniczny Formułów 750 ml 2,69. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99.
9: PSS z połem. Razem na zakupy.
11: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
12: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie w Dolinie Chochołowskiej. W sobotę na scenie Jan Marczewski, Kacper HTA i Wiktor Waligura. W niedzielę wystąpią Rocks Dance Studio, Basia Giewont, Rosalie oraz Agnieszka Chylińska. Na uczestników czekają także strefa zabaw dla dzieci, strefa kreatywności, wycieczki górskie z przewodnikiem, food trucki Street Food Polska oraz letni patron SK Summer City, wstęp wolny. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Szczegóły na Facebooku Gminy Kościelisko i na stronie gminakościelisko.pl. Poleca Radio SK.
6: Masz starą pralkę, telewizor, odkurzacz albo lodówkę? Nie trzymaj ich w garażu. Oddaj je do Alumet i zarób. Alumet. Prowadzimy skup zużytego sprzętu AGD. Płacimy gotówką i dbamy o środowisko. Punkty skupu AGD. Nowy Sącz, Grunwaldzka 174 i Kolejowa 1. Oraz Bochnia, Partyzantów 18. Zadzwoń 536 380 380. Szczegóły na www.alumet.biz.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W MG Wójcik trwa wielka wyprzedaż i czyszczenie magazynów. To idealna okazja, by kupić nowoczesne bramy aluminiowe, ogrodzenia i balustrady w wyjątkowych cenach. Gwarantujemy najwyższą jakość i ofertę dla klientów indywidualnych, firm oraz deweloperów. Zapraszamy do nowego punktu sprzedaży w Kąśnej Górnej koło Ciężkowic. Salon czynny również w soboty. Sprawdź szczegóły na mgwójcik.pl i skorzystaj z promocji już dziś. MG Wójcik. Kąśna Górna koło Ciężkowic. Producent bram i ogrodzeń.
16: I po reklamie.
17: SK Małopolska. Na czasie.
18: Michał Rejduch, zapraszam. Zespół Trewoci wystąpi dziś podczas imienin Nowego Sącza. Koncert odbędzie się o godzinie 20 w amfiteatrze w Parku Strzeleckim. Wcześniej zaśpiewają Emilia i Kacper oraz Ewa Nowel. A jutro warto wybrać się na basen nad Łubinką. Kąpielisko jest już otwarte, więc można tu pod okiem ratowników korzystać z wodnych atrakcji. Peak Festival odbędzie się w wakacje w Nowym Sączu. Będzie to największe widowisko muzyczne, które zaplanowano na miejskim stadionie 8 sierpnia. Wystąpią Jan Kleosia, Grupson oraz Vixen. Patronujemy tej imprezie.
19: Jest 14, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wypadek z udziałem wojskowej ciężarówki w pobliżu Dobrego Miasta w Warmińsko-Mazurskiem. Pojazd uderzył w drzewo, rannych zostało dwóch żołnierzy. Jednego z nich do szpitala zabrał śmigłowiec ratunkowy. A w zachodniopomorskim spory ruch na trasach prowadzących nad morze. Korek na szóstce na wysokości Szczecina w stronę Świnoujścia ma około 10 km. Z kolei po wypadku na S3 w pobliżu Goleniowa zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono tam objazdy. A dziś w nocy poznamy ostatnie rozstrzygnięcia fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Do rozegrania zostały jeszcze spotkania w grupach J, K i L. W tej ostatniej Panama zmierzy się z Anglią, a Chorwacja z Ganą. Początek tych spotkań o 23:00. Z kolei o 1:30 w nocy ruszą pojedynki w grupie K, a w niej ciekawy mecz, bo pewna awansu Kolumbia zagra z Portugalią.
20: 36, 37, 38, 39, 40. Że temperatura? Nie, ja liczę, ile szklanek wody już dzisiaj w siebie wlałem. I wy też powinniście. Męski granie orkiestra 2026. Nareszcie, tak zaczynamy. Mati Fuczyło, to są hity na czasie. Cześć!
21: Ja się

0: Daj, daj, szklankę wody. Bo jest bardzo gorąco. 14 minut po 14 to jest SK i trzeba powiedzieć, że Shakira w mundialowych piosenkach radzi sobie doskonale, a to oficjalna piosenka tegorocznego mundialu. Shakira, Burna Boy i Die Die. A pamiętacie jeszcze Waka Waka? To była z kolei piosenka mundialu w 2010. Mundial jest daleko, dodatkowo w bardzo szalonych godzinach, a ja mam opcję bliżej, ale letnią i to z bardzo dobrą zabawą. W przyszłym tygodniu, słuchajcie, rusza Polish Hip Hop Festival, czyli wielkie wielkie rapowe święto w Płocku. Światowe też. Na scenie m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kaz Bałagane, Young Gigi i mogę tak jeszcze wymieniać długo, a pod sceną to możecie być wy. Naprawdę. Mam do oddania 4 zaproszenia na całą tę imprezę, na wszystkie jej dni, na wszystkie jej koncerty. No to pytanie tylko, kto chce wybrać się na Polish Hip Hop Festival do Płocka? Przekonajcie mnie głosówkami na eskowym Messengerze. Powiedzcie mi tylko, dlaczego to wy. Taki bilet, a nawet bilety powinniście dostać. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Ale mi gorąco, Barbara.
4: Mnie też, Marian.
3: To co, klima?
4: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
3: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
4: No przecież.
3: No.
5: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem free.

sam smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

Wale Call of Duty, tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Chłe Bonafide, Daria Zawiałowi, Bubble Tea. A teraz może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jest dokładnie tak, jak słyszeliście teraz. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i jak zawsze mamy dla was najlepsze nowości od waszych ulubionych artystów. A tą panią doskonale już znacie, bo no właśnie, Ina. Ona jest już nie jeden rok i nie dwa lata na muzycznej scenie. Nagrała nie jeden hit i nie dwa hity, a teraz dorzuca do niego kolejny. Nazywa się Morenito i myślę, że powinniście go usłyszeć, bo ma szansę dołączyć do jej największych. Największych przebojów.

0: Katy Perry, Last Friday Night, to jest SK. I ja poprosiłem was przed chwilą o głosówki w sprawie Polish Hip Hop Festival. W przyszłym tygodniu Płock zmieni się w stolicę rapu, jak co roku, i tam zagrają najpopularniejsi raperzy w Polsce. No trzeba było mnie tylko przekonać, że to wy powinniście zgarnąć wejściówki na tę imprezę. No i dawno nie widziałem tylu nagrań głosowych na eskowym Messengerze, naprawdę. Wiktoria wysłała jedno z nich.
1: Siema SK.
0: Siema.
1: Tu Wiktoria. Chciałabym uzyskać bilety na festiwal, ponieważ chciałabym zaprosić mojego chłopaka na taki festiwal, ponieważ jeszcze nigdy nie był na koncercie, a już ma zaraz 22 lata. No i taki idealny prezent na urodziny by się trafił.
0: Mhm. Wika, w takim razie, skoro twój chłopak jeszcze nigdy nie był na koncercie, to w przyszłym tygodniu jego koncertowy wynik bardzo podskoczy, gdyż iż ponieważ tych raperów i koncertów będzie tam bardzo dużo. 4 zaproszenia na cały Polish Hip Hop Festival lecą do ciebie, no to możecie też znajomych zabrać, jak chcecie. Radio SK. Bawcie się dobrze, a bilety na festiwal jeszcze dzisiaj będą do złapania w Esce.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Gorąco?

0: i... Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!

0: Zuza Jabłońska. Mocne brzmienia, festiwalowa energia, setki świateł i tysiące ludzi bawiących się razem. Pierwszy festiwal w Nowym Sączu na Stadionie Miejskim przy ulicy Kilińskiego. Peak Festival. Tu tworzą się wspomnienia, które zostają na długo. Zgarnij ekipę i wpadaj. Partnerem wydarzenia jest miasto Nowy Sącz. Bilety na peakfestival.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
3: Jeszcze nie, a ty?
2: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne lub szkołę branżową.
3: Brzmi fajnie.
2: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
3: Zapisy już ruszyły?
2: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
3: Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
2: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
4: I po reklamie.

0: prawda?
1: Można poczuć się jak w klubie, prawda? Hugo i My Angel, Ultranative Moving to the Sun w Radiu SK, 6 minut do 15. A jeżeli wy lubicie właśnie takie klubowe brzmienia, to w każdy piątek po 20 koniecznie słuchajcie SK Live Remix. Po gorącej 20 zaczynamy granie najlepszych DJ-skich setów. Po 20 do 22 to eskowe hity na czasie, ale najlepiej zmiksowane i bez gadania, a po 22 antenę przejmują najlepsi DJ-e świata. To m.in. Armin van Buuren, więc myślę, że nie muszę dodawać więcej. Poza tym także Lost Freak i wielu innych. Pamiętajcie o tym, aby zaglądać, pamiętajcie o tym, aby słuchać, a jeżeli to, czyli do trzeciej nad ranem, to dla was za mało i chcielibyście sobie przedłużyć jeszcze klubową imprezę, to zajrzyjcie też do aplikacji Radia SK, tam można włączyć SK Live Remix i słuchać 24 godziny na dobę. U nas zaraz Kungs i Galaxy.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Ból szyi po pracy?
11: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
13: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
15: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
18: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
17: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
19: Sali się nie poddają!
20: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
17: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
21: Ogień zszedł z boczem góry.
17: Awatar, ogień i popiół.
20: Stajemy do walki!
17: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
22: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Wybierz uczelnię z 25-letnią tradycją kształcenia, która rozwija potencjał Podhala i kształci specjalistów przyszłości. Oferujemy bezpłatne studia na kierunkach medycznych, ekonomicznych, informatycznych, humanistycznych i wielu innych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na zgłoszenia czekamy do 17 lipca. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Szczegóły na ans-nt.edu.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
23: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
24: I po reklamie.
25: Muzyką się żyje.
26: Zaczęło się. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami pierwszy koncert w żywcu, a dzisiaj dzień drugi. Na scenie pojawiają się gwiazdy polskiej muzyki. Na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonają hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest na to jakiś ewentualnie casting?
27: No tak, nie ma castingu tak. Do męskiego grania. Niestety.
28: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda,
1: castingu.
2: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwarts, ten jest ograniowy.
3: Tak. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też pewnego rodzaju łód szczęścia.
26: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dyduła czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca. Potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Nareszcie, czyli hymn trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Wiemy, kto wystąpi w czasie sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdy oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśkę Sochacką czy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie już teraz na sk.pl. Jutro niedziela handlowa, a dzisiaj sobota. Pytanie tylko, sobota jaka? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Może sobota fajna, może sobota niefajna, może sobota gorąca. No to akurat na pewno wysyłajcie głosówki i sprawdzimy razem. Na pewno to jest też sobota z hitami na czasie. Ja o nie zadbam. Kungs, Theophilus London i Galaxy na początek. Będzie Taylor Swift i Elizabeth Taylor. A do tego jestem ja, Mati Fuczyła. Cześć, minutka po 15 już.

0: To jest głos nie do podrobienia, prawda? Eminem, Without Me, to jest Radio SK, 16 minut po 15. Ustaliłem przed chwilą, że jutro mamy niedzielę handlową, ale nie wiadomo, jaką sobotę mamy dzisiaj. No ja wiedziałem, że słuchacze Radia SK nie zawiodą mnie na pewno. Michał się nagrał na SK-owym Messengerze.
1: Sobota intensywna w pracy, działamy.
0: Sobota intensywna w pracy, no to w takim razie bądź dzielny, Michał, jesteśmy tam razem z tobą. Ania też wysłała głosówkę na SK-owym Messengerze.
2: Sobota wychodna. Bądź dzisiaj wychodna.
0: A, no to w takim razie Ania, baw się jak najlepiej na tym wychodnym. No i jeszcze Bartek się nagrał.
3: Siemanko SK. Mamy sobotę wakacyjną! Pozdrawiam!
0: Ja to rozumiem.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
10: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrowit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
11: Gastorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im.

0: a tytuł to... Dokładnie, Sheeran i Sapphire Brad Wieska, 27 minut do 16. Słuchajcie, różne rzeczy w życiu już widziałem, ale truskawkowej wojny to jeszcze chyba nigdy. Pod Poznaniem trwa walka sprzedawców truskawek. Chodzi o to, że stoisko jednego z panów, którzy sprzedają truskawki, regularnie jest atakowane. Owoce są niszczone, stoiska też. No i nie wiadomo, kto to robi, chociaż są podejrzenia, że coś wspólnego z tym może mieć konkurencja. Nie brzmi to dobrze i panu sprzedawcy oczywiście współczuję, no i trzymam kciuki, żeby sprawca wpadł. Jak śliwka w kompot. Bo truskawka akurat jakoś tak nie pasuje.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. ASMB. Spółka ZO. Nowy Targ. Ulica Krakowska 3. Albo na jackpolska.pl.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Już 4 września wyjątkowy koncert otwarcia. Ania Karwan, Sławek Uniatowski, Marcin Wyrostek oraz Orkiestra Sinfonia Karpatia. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
17: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny, 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
18: To
6: będzie ostatnia reklama.
15: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
18: Play. I po reklamie.

0: końcu są różne sposoby na zmylenie bramkarza, prawda? Szczególnie przy karniakach, a wiedzą o tym na pewno piłkarze na mundialu. Ale wiemy też my, bo trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy naszą eskową jedenastkę, która pojedzie na PGE Narodowy i zagra w finale o 10 tysięcy złotych. No i będzie tam z wami Sławek Peszko. Wyobrażacie to sobie? Wy, Sławek Peszko, Stadion Narodowy? No trzeba być tylko naprawdę niezłym w karniakach. Jak Sławek. I odgadnąć słowo, które on chciał powiedzieć, ale zostało wygwizdane. Tak było ostatnio.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na
2: chwilę.
3: Poczekaj, potrzebny jest VAR?
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
0: Brawo!
4: Brawo!
0: Spiri!
4: To nie było łatwe.
3: Witamy na pokładzie naszej eskowej reprezentacji.
0: Wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się do naszej zabawy, a w finale na Narodowym do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i oglądanie meczu ze Sławkiem w loży VIP.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W dwie minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
16: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie w Dolinie Chochołowskiej. W sobotę na scenie Jan Marczewski, Kacper HTA i Wiktor Waligura. W niedzielę wystąpią Rock Dance Studio, Basia Giewont, Rosalie oraz Agnieszka Chylińska. Na uczestników czekają także strefa zabaw dla dzieci, strefa kreatywności, wycieczki górskie z przewodnikiem, food trucki Street Food Polska oraz letni patron SK Summer City, wstęp wolny. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Szczegóły na Facebooku Gminy Kościelisko i na stronie gminakościelisko.pl. Poleca Radio SK.
19: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Już 4 września wyjątkowy koncert otwarcia. Ania Karwan, Sławek Uniatowski, Marcin Wyrostek oraz Orkiestra Sinfonia Karpatia. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
20: Lato nie czeka, walizka też nie. T-shirty, spodenki, okulary, sandały, kosmetyki, torby, plecaki i akcesoria. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz teraz taniej. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Zaprasza na letnie wyprzedaże. Rabaty sięgają nawet 70%, więc to najlepszy moment. Na plażę, na wyjazd, na spacer po mieście, na każdą letnią okazję. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Przygotuj się z nami na lato.
21: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: To będzie ostatnia reklama.
22: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
23: O.
22: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
23: O, a o ile?
22: 35 groszy taniej na litrze.
23: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
22: Tak.
24: A jak lemoniadę?
22: No też. To poprosimy.
23: Ale co?
24: Wszystko.
22: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
25: I po reklamie.
26: SK Małopolska. Na czasie.
27: Witajcie, Michał Rejduch. Piana party, spotkanie z influencerami i animacje. Takie atrakcje czekają dziś podczas Brzesko Festival. Impreza odbywa się na Placu Kazimierza, ale nie zabraknie też propozycji muzycznych.
28: Gwiazdą wieczoru będzie Margaret. Na koniec dobra zabawa, DJ Pema, no i takie muzyczne show.
27: Zapowiadał burmistrz miasta Tomasz Latocha. A wieczorem sporo będzie działo się w Nowym Sączu. W ramach imienin miasta w amfiteatrze wystąpi zespół Trevoci. Usłyszycie najpiękniejsze polskie i zagraniczne piosenki śpiewane na trzy głosy.
1: muzyką się żyje.
2: Kilkadziesiąt tysięcy osób na jednym stadionie w upalny wieczór. Już dzisiaj pierwsze z dwóch koncertów Dawida podsiadły na PGE Narodowym. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy zapowiadają specjalne rozwiązania. Każda osoba będzie mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy zapowiedzieli, że na koncerty przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek. Przy wejściach na stadion będą też kurtyny wodne, którymi będzie można się schłodzić. Na terenie imprezy staną też beczkowozy, z których będzie można za darmo uzupełnić butelkę. Marzenia naprawdę się spełniają. Udało się stworzyć hit, który podbija antenę Radia SK. Mamy nowy numer 1 rap 20. To szczyt, no, na szczyt notowania trafiły wszystkie marzenia. To kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i to się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym Fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu rap 20 to efekt waszego głosowania na SK.pl, ale mnóstwo głosów dostali też m.in. White 2115 z hitem California Love czy Oki z Dawidem Podsiadło z kawałkiem Bluza Taty. Które miejsce zajęli? Sprawdzajcie na naszej stronie i od razu zagłosujcie na ulubione hity. Kolejna rap 20 w SC w poniedziałek o 23, a hit Wszystkie marzenia możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Ale to nie jedyny hit, który możecie usłyszeć na przykład teraz, bo wszystkie marzenia mogliście usłyszeć przed momentem. Teraz już Charlie Puth, Attention, będzie Kygo, Save My Love, będzie Miu i Zalia i Dopóki się nie znudzisz. I ja też jestem, dopóki się wam nie znudzę. To wytrzymacie ze mną jeszcze chwilę? Mati Fuczyło, cześć!

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Kesha i TikTok w Radiu SK, 17 minut po 16, a wiecie, że dzisiaj jest Dzień Szwagra? No to jest bardzo ważny dzień. A że jest sobota, no to chciałbym tylko tak delikatnie zasugerować, powiedzieć, że to brzmi jak idealny dzień na to, aby szwagra o tym poinformować. No może będzie, można nawet zabrać go dzisiaj na wspólne chronienie się przed słońcem w jakimś klimatyzowanym miejscu. Na przykład, chcielibyście przekazać coś swojemu szwagrowi? Wysyłajcie głosówki na eskowym messengerze. Zobaczymy, co da się zrobić. Radio Esko. Ja swojego serdecznie pozdrawiam i gram Somber Back to Friends już teraz.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja-Gana, a w nocy Kolumbia-Portugalia, Jordania-Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Ten pan dzisiaj zagra w Warszawie swój koncert. No to dobrej zabawy, jeżeli wy się wybieracie. Ale teraz mam dla was coś innego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Teraz mam dla was coś nowego, ale już sprawdzonego, bo w Esce wybieramy nowości od najlepszych artystów. Tym razem duet. Jeden pan z Francji, drugi ze Stanów Zjednoczonych. Jeden jest DJ-em i producentem, drugi raperem. Jeden nazywa się Hugo, drugi French Montana. Co udało im się wspólnie zrobić? Usłyszycie zaraz sami. Ja tylko dodam, że ten numer nazywa się Shine, a my gramy go, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Radio Esko. Dokładnie tak jak ten.

0: Imagine Dragons Radioactive to są hity na czasie Mati Fuczyło. No i cześć, dzisiaj mamy Dzień Szwagra. Sprawdzam, czy chcecie przekazać coś swojemu albo ewentualnie swoim szwagrom. Sylwia napisała tak: mój szwagier to właśnie Mati, no i bardzo dobre imię. I to jest mój ulubiony człowiek. Złota rączka, jakich mało. Myślę, że dziś wpadnę do niego na chwilkę spróbować jego wyrobów i złożyć życzenia. No dobra, Sylwia, ja nie dopytuję o te wyroby, ale dla szwagra Matiego najlepszego. Seba z kolei nagrał głosówkę na Messengerze Eski.
1: Ja pozdrawiam mojego szwagra, z którym właśnie jadę na kawalerski, przyszłego jego szwagra. Więc kobietki nasze, nie przejmujcie się, przyjedziemy na pewno cali. Pozdrawiamy!
0: Nie wiem jak wy, ale kiedy ja słyszę hasło nie przejmujcie się, to właśnie wtedy zaczynam się przejmować. Panowie, tylko nawadniajcie się. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
8: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
9: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
8: Zaraz wszystko wyjaśnię.
10: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
11: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
12: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Już 4 września wyjątkowy koncert otwarcia. Ania Karwan, Sławek Uniatowski, Marcin Wyrostek oraz Orkiestra Sinfonia Karpatia. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
15: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
16: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
17: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
18: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny, 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Cześć.
5: 6.
6: Ogarnęłaś już szkołę?
19: Jeszcze nie. A ty?
6: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne lub szkołę branżową.
19: Brzmi fajnie.
6: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
19: Zapisy już ruszyły?
6: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
19: Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
6: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
20: I po reklamie.

Martin Garrix, Ed Sheerany. I Repeat It w Estem. 4 minuty do 17. Właśnie się dowiedziałem, że na plażach na Sardynii we Włoszech nie można zbierać muszelek. I można dostać za to 3000 euro mandatu. Widzicie? Bałtyk wygrywa. Można zbierać muszelki i nie trzeba brać kredytu.

0: Autopromocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
8: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
9: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Czekamy na pierwszy gwizdek.
9: Przysnacki. Zawsze przy meczu. You ready?
10: Tylko w Disney Plus.
11: Every second counts, baby.
10: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
12: Restaurant is flooded.
10: To już ostatnia szansa.
13: I am selling the building.
10: By uratować to miejsce.
14: We have each other and nothing left to lose.
10: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
16: Tato, co to za pan?
17: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
16: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
17: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
16: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
17: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
16: To z Tauronem.
17: Jasne, że tak.
18: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
19: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
20: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
21: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
22: Hello to Wimbledon.
23: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
24: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
23: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Gorąco?

0: tylko w KFC. I po reklamie.
1: Muzyką się żyje.
2: Jak zaczynać wakacje, to najlepiej z Eską. Na przykład na koncertach z cyklu Eska Music Tour jutro będziemy w Kołobrzegu. Wystąpią Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty Eska Music Tour jest darmowy. A za tydzień kolejny przystanek. Wtedy zatrzymamy się w Dębicy, a razem z nami oczywiście znani artyści. W piątek gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski, a w sobotę scenę przejmie zespół Zakopower. Wstęp również jest darmowy. A już dzisiaj wieczorem w Warszawie nie lada gratka dla fanów klasycznego polskiego rapu. Molesta Evenement świętują 30 lat na scenie. Jubileuszowy koncert odbędzie się na letniej scenie Progresji. Będą kultowe kawałki i specjalni goście, między innymi OSTR. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania. Za ten hit odpowiadają Zalia, Vito Bambino i Igor Herbu. Czy już dzisiaj wieczorem będzie można zobaczyć ich na żywo na scenie w Żywcu, bo męskie granie 2026 właśnie wystartowało. Na tej imprezie zagra też m.in. Mrozu, Igo czy zespół LOR, który znacie z hitu Wszystko jedno, wszystko źle. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Tyriego Swimsa, a podium zamyka Ty Masz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl, tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zaprasza Michu Sopkowski. W Dzień Szwagra sprawdzam, co chcielibyście przekazać swojemu. Tomek napisał, że ma do swojego jedną wiadomość. Szwagier, oddaj wiertarkę, 2 lata to już zdecydowanie za długo. Może szwagier robi bardzo duży remont, tylko o tym nie wiesz. Mati Fuczyło to są hity na czasie. A to już wtedy Swimsy, Mr. Know It All, 3 minuty po 17.

0: Marissa i Odkochaj. I 18 minut po 17, jutro niedziela handlowa. Chciałem wam przypomnieć, w razie gdybyście nie mieli jeszcze planów na jutro, ale jedno jest pewne, w razie gdybyście nie chcieli być jutro w domu, a na zewnątrz raczej też nie warto, bo jutro rekordy temperatur się szykują, więc w sklepach, w galeriach będzie przynajmniej klima. Ja przed chwilą na fejsie widziałem, że w niektórych miejscach już teraz, już dzisiaj parzy i to bardzo. O 16 w Słubicach było prawie 38 stopni w cieniu. To jest dzień z serii Otwierasz piekarnik i mówisz, o, chłodniej. Radio SK. Eben Hertz, Kuba i Kuba, stygnie lato, to już zaraz.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: I po reklamie. Yeah!

0: Britney Spears i Baby One More Time. 22 minuty zostały do 18, a dzisiaj, jeżeli będziecie mieli problemy ze snem, no w końcu szykuje się naprawdę gorąca noc, to mam dla was rozrywkę. Po pierwszej w nocy można oglądać chociażby mecz Mundialu Kolumbia-Portugalia, wcześniej Chorwacja-Gana, ale już w poniedziałek ktoś z was może dołączyć do naszej jedenastki. I do jedenastki Sławka Peszki. On codziennie ma dla was zagadki, a wy możecie zawalczyć o udział w finale na PGE Narodowym, a w nim do wygrania 10 tysięcy złotych. Dobra zabawa w loży VIP ze Sławkiem Peszko, no i jeszcze nocleg w Warszawie, a do tego kieszonkowe. Brzmi to wszystko dobrze? No to posłuchajcie zagadki od Sławka.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: O, wiecie o co chodzi? To zgłaszajcie się na sk.pl. W poniedziałek ktoś z was, kto zgadnie, na pewno pojedzie do Warszawy. No i właśnie pojawi się na PGE Narodowym. Radio SK. I zawalczy w finale. U nas zaraz Bibi Rexa, Faithless in New Religion.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Masz starą pralkę, telewizor, odkurzacz albo lodówkę? Nie trzymaj ich w garażu. Oddaj je do Alumet i zarób. Alumet. Prowadzimy skup zużytego sprzętu AGD. Płacimy gotówką i dbamy o środowisko. Punkty skupu AGD. Nowy Sącz, Grunwaldzka 174 i Kolejowa 1. Oraz Bochnia, Partyzantów 18. Zadzwoń 536 380 380. Szczegóły na www.alumet.biz.pl.
10: Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS z połem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5
11: pomidor malinowy Polska 4,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,69. Limonka Brazylia 6,99 za kilogram. Ser z Goliszewa Boryna 28,99. Napój izotoniczny Formułów 750 ml 2,69. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99.
10: PSS z połem. Razem na zakupy.
12: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie w Dolinie Chochołowskiej. W sobotę na scenie Jan Marczewski, Kacper HTA i Wiktor Waligura. W niedzielę wystąpią Rocks Dance Studio, Basia Giewont, Rosalie oraz Agnieszka Chylińska. Na uczestników czekają także strefa zabaw dla dzieci, strefa kreatywności, wycieczki górskie z przewodnikiem, food trucki Street Food Polska oraz letni patron SK Summer City. Wstęp wolny. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Szczegóły na Facebooku Gminy Kościelisko i na stronie gminakościelisko.pl. Poleca Radio SK.

0: mocne brzmienia, festiwalowa energia, setki świateł i tysiące ludzi bawiących się razem. Pierwszy festiwal w Nowym Sączu na Stadionie Miejskim przy ulicy Kilińskiego. Peak Festival. Tu tworzą się wspomnienia, które zostają na długo. Zgarnij ekipę i wpadaj. Partnerem wydarzenia jest miasto Nowy Sącz. Bilety na peakfestival.pl.
1: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Wybierz uczelnię z 25-letnią tradycją kształcenia, która rozwija potencjał Podhala i kształci specjalistów przyszłości. Oferujemy bezpłatne studia na kierunkach medycznych, ekonomicznych, informatycznych, humanistycznych i wielu innych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na zgłoszenia czekamy do 17 lipca. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Szczegóły na ans-nt.edu.pl.
2: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
6: Jeszcze nie, a ty?
5: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne lub szkołę branżową.
6: Brzmi fajnie.
5: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
6: Zapisy już ruszyły?
5: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
6: Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
5: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
7: I po reklamie.

0: 5 minut zostało do 18:00, to Shinzo i Arco i Fire w Radiu SK, a w studiu... O, jest pan, który się tutaj pojawił i on powiedział, że Fire. Paweł, błagaj, cześć.
1: Dzień dobry. Czekaj, mam trochę... poczekaj. O, teraz się słyszę. Miałem wyłączone słuchawki, ale już wszystko słyszę. Dzień dobry, a w sumie już dobry wieczór, bo za chwilę zaczynamy imprezkę wieczorną.
0: Dokładnie tak. Słuchaj, Adam nagrał głosówkę.
2: Słuchaj, ta ludziska. Aha. Jest tak ciepło, że jadąc do pracy zastanawiam się, czy nie wziąć ze sobą basenu.
0: No widzisz. A ty co wziąłeś ze sobą do pracy?
1: Ja? No oczywiście bilety. Na mnóstwo imprez, mnóstwo koncertów i to już po 18:00.
0: No to słuchajcie Pawła, bo on będzie miał czym was przekupić. Matif uczyło, ja wam bardzo dziękuję, ale wiem, że Paweł ma też hity, więc zostańcie z nim.

0: Reklama.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. ASMB, spółka ZO, Nowy Targ, ulica Krakowska 3. Albo na jackpolska.pl.
9: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
10: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
9: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
11: Wcale się nie poddają!
12: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
9: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
13: Ogień zszedł z boczem góry.
9: Awatar, ogień i popiół.
14: Stajemy do walki!
9: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Jesień brzmi kulturą. Przed nami 6. edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Już 4 września wyjątkowy koncert otwarcia. Ania Karwan, Sławek Uniatowski, Marcin Wyrostek oraz orkiestra Sinfonia Karpatia. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
16: MG Wójcik trwa wielka wyprzedaż i czyszczenie magazynów. To idealna okazja, by kupić nowoczesne bramy aluminiowe, ogrodzenia i balustrady w wyjątkowych cenach. Gwarantujemy najwyższą jakość i ofertę dla klientów indywidualnych, firm oraz deweloperów. Zapraszamy do nowego punktu sprzedaży w Kąśnej Górnej koło Ciężkowic. Salon czynny również w soboty. Sprawdź szczegóły na mgwójcik.pl i skorzystaj z promocji już dziś. MG Wójcik. Kąśna Górna koło Ciężkowic. Producent bram i ogrodzeń.
17: To będzie ostatnia reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
18: I po reklamie.
19: SK Małopolska. Na czasie.
20: Michał Rejduch, witajcie. Gmina Kościelisko świętuje i zaprasza do siebie. Trwają Dni Kościeliska. Zabawa odbywa się na Siwej Polanie.
21: W sobotę usłyszymy Jana Marczewskiego, Kacpra HTA i Wiktora Waligurę.
20: Mówiła Małgorzata Karpiel-Bzdyk z Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej w Kościelisku. Patronujemy tej imprezie. Ruszyły zapisy do zawodów Tatra Sky Marathon. Biegi zaplanowano 24 i 25 lipca. Na zawodników czekają trasy na dystansie od 5 do 120 km. Zapisać można się już teraz na tatraskymarathon.pl.
22: Muzyką się żyje.
23: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się, uwaga, m.in. w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To, uwaga, m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Manx czy królowa polskiej sceny pani Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy, no a oczywiście na imprezę zaprasza Radio SK. Uwaga, uwaga, zaczęło się tak męskie granie ruszyło w trasę. Za nami pierwszy koncert w Żywcu, a dzisiaj jest drugi dzień. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią, no i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymn tegorocznej trasy. Na żywo wykonają hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak dostać się do męskiego grania? Czy jest jakiś casting?
0: No nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
11: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
14: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męskograniowy.
0: Tak. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też no, pewnego rodzaju łód szczęścia.
23: No a oprócz tego składu na scenie pojawią się m.in. też Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dyduła czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to, uwaga, Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Nareszcie, czyli hymn trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK, chociaż ja przyznam się osobiście, że uwielbiam kawałek Tańczę i często nóżka się rusza pod ten kawałek. A Krzysiek Zalewski, o nim teraz, wraca do solo aktów. Po kilku latach przerwy znowu rusza w trasę, podczas której sam zagra na wszystkich instrumentach i do tego będzie śpiewał swoje hity. Trasa wystartuje w październiku, no a artysta wystąpi m.in. w Katowicach, Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Łodzi czy Wrocławiu. Zostajemy jeszcze na polskim podwórku. Kleo zrobiła fanom prezent z okazji swoich urodzin. Ogłosiła preorder nowego albumu. Płyta pod tytułem Fantasmagoria. Tak trudna nazwa. Ma ukazać się we wrześniu. Kilka tygodni temu Kleo opublikowała premierowy singiel zatytułowany Kolory Lata. To jest pierwsza wakacyjna sobotnia imprezka. Dzisiaj jesteśmy wszyscy nakremowani kremami 50+, inni już kefirem, bo pewnie piecze. No jak ktoś się dzisiaj opalał, to szacun. Mam też gorące hity na czasie. Jak lubicie ciepełko, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam. Ja sobie tak pomyślałem, że dzisiaj zamiast biletów na Polish Hip Hop Festival, to ja powinienem wam rozdawać kostki lodu. Ale niestety mam bilety. Za chwilę więcej szczegółów.

Lola Yankee, Ankara Messi, 12 minut po godzinie 18. No tytuł tej piosenki, no bardzo mocno przypomina o Mundialu, dokładnie. Ja sobie, słuchajcie, sprawdzam też siatkówkę 1-1 teraz Polska, Niemcy, pamiętajmy, kibicujmy naszym, no i włączajcie telewizory. 12 minut po 18, wakacyjna imprezka. Czytam też nagłówki, ekstremalne wysokie temperatury w weekend, teraz to już opada, jak sprawdzam na termometrze, no ale jest gorąco, słuchajcie, w samo południe było bardzo, bardzo ciężko. Cały kraj w ogóle jest objęty obostrzeniami drugiego i trzeciego stopnia. Noście czapki i pijcie wodę, to jest apel ode mnie na dzisiaj i na jutro, bo jutro ma być też nie za ciekawie, ale uwaga, na szczęście w nocy ma być 24 stopnie. No będzie można wyjść i kosić trawę. A nagrajcie głosówkę, wy jesteście za czy przeciw ten upał, na plus czy na minus? Dajcie znaka, będę miał fajne bilety.

Kucharski ponownie zabrał głos na temat piłkarza, no i jego małżeństwa z panią Anią. W wywiadzie stwierdził, że w związku rządzi Robert. No? I ja z doświadczenia wiem, że o tym, kto rządzi w związku, to zwykle dowiadujemy się dopiero przy wyborze filmu na wieczór. Radio SK. Jak coś, to ja lubię komedię.

0: Wszystkie hity zaczynają się w S, to Alan Walker i Ava Max, tytuł to Fate. No, jeśli wam się spodobało, wpadajcie na sk.pl, w gorącej 20 znajdziecie ten numer w propozycjach, proszę głosować. W ogóle jak słuchałem tego numeru, to miałem wrażenie, że za chwilę coś się stanie. Tak działają te emocje w tych numerach. Proszę wejść i zagłosować, bo na przykład mi się bardzo podoba. Słucham waszych głosówek też, a propos tych upałów, jesteście na plus czy na minus?
1: Siema, ja jestem za takimi upałami, bo moja narzeczona nie robi mi wymówek, kiedy pije dużo napojów zimnych w puszkach. No takich wiadomo jakich.
0: No rozumiem. Kompot w puszce, no pierwsze słyszę. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy ekspres los.
8: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: Lato nie czeka, walizka też nie. T-shirty, spodenki, okulary, sandały, kosmetyki, torby, plecaki i akcesoria. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz teraz taniej. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Zaprasza na letnie wyprzedaże. Rabaty sięgają nawet 70%, więc to najlepszy moment. Na plażę, na wyjazd, na spacer po mieście, na każdą letnią okazję. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Przygotuj się z nami na lato.
11: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
12: Jeszcze nie, a ty?
11: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne lub szkołę branżową.
12: Brzmi fajnie.
11: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
12: Zapisy już ruszyły?
11: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
12: Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
11: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
5: To będzie ostatnia reklama.
13: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
14: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
13: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
14: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
15: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio SK.
2: Ja jestem stanowczo za upałami. Za dużo tej zimy, za dużo tego zimnego. W końcu przyszło porządne lato. Trzeba się wygrzać.

0: Taki body talk, Wester, czyli mowa ciała. Kuba, a co mówi twoje ciało dzisiaj? Czekajcie. O, teraz Kubę słyszymy. Halo, halo.
1: Tak, tak. O, mieliśmy... Bo ja potrzebuję więcej słońca.
0: A, okej, czyli to mówi twoje ciało. Słuchaj, Kuba dzisiaj z nami. Gdzie ty jesteś? Co ty robisz? Gdzie my się dodzwoniliśmy?
1: No, aktualnie województwo mazowieckie, Ostrów Mazowiecka. Jestem teraz w pracy. Na drodze jeżdżę samochodem cały dzień od 7 rano.
0: A ty, czekaj, ale ty coś wozisz? Nie wiem.
1: Nie.
0: A kim jesteś z zawodu w takim razie?
1: Ogólnie pracuję w służbie drogowej. Akurat teraz pomagam kierowcy, obstawiam ciężarówkę, także dbam o bezpieczeństwo kierowcy.
0: Okej, dobra, czyli ważna misja, czyli tak na szybko, słuchaj, napisałeś i powiedziałeś, że ty jak najbardziej lubisz takie upały. O co chodzi? Jak można lubić aż taki skwar?
1: Lubię, uwielbiam, bo ponieważ jestem dziś w pracy, nie mam wyjścia, a po prostu trzeba być skwareczką, trzeba, pod tego jest lato, żeby się grzać.
0: A masz tam klimę u siebie w samochodzie?
1: Mam klimę, ale że tak powiem, jeszcze możesz mi nie uwierzyć, czasami łepek za szybę wychylę do tego ciepła.
0: Czyli taki zimny łokieć czasami wjedzie.
1: Tak, oczywiście jest.
0: Czy jak widzisz na horyzoncie piękne panie, to wtedy najczęściej?
1: Kiedyś tak, ale od kiedy mam drugą połówkę, muszę, że tak powiem, trzymać fason i patrzeć tylko na nią.
0: No proszę państwa, Kuba, dyplomata 2026. Słuchaj, mój drogi, no to do ciebie i twojej paczki lecą właśnie zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Wow, super! Nie wierzę, super!
0: Czy kilka słów do tych, którzy nie wygrali?
1: My, no, walczcie, próbujcie, walczcie, jeszcze więcej słońca, tak jak ja, i na pewno się uda.
0: No to Miles Smith, to takie nasze radiowe słoneczko.

0: Eden i Forever w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 19. Proszę zrobić głośniej, proszę zrobić głośniej.
1: Ja tutaj z moją mamą jesteśmy oczywiście za tym upałem. Jedziemy właśnie się opalać na weekend, korzystać z dobrej pogody. No i oczywiście

0: pluskać się w wodzie. Także życzę udanego weekendu wszystkim.
1: To bardzo sprytne. Za chwilę 19:00, dziewczyny lecą się opalać. Słuchajcie, dajcie znaka na Messengerze upały na plus czy na minus. Czekam na wasze informacje, a za chwilę, bo za chwilę, zaraz po 19:00 gram wam nówkę sztuki, sztukę od J-Lo i Aloka. No a takie połączenie to wiadomo, może sugerować wakacyjne hity.

0: worth it. Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja-Gana, a w nocy Kolumbia-Portugalia, Jordania-Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie w Dolinie Chochołowskiej. W sobotę na scenie Jan Marczewski, Kacper HTA i Wiktor Waligura. W niedzielę wystąpią Rock Dance Studio, Basia Giewont, Rosalie oraz Agnieszka Chylińska. Na uczestników czekają także strefa zabaw dla dzieci, strefa kreatywności, wycieczki górskie z przewodnikiem, food trucki Street Food Polska oraz letni patron SK Summer City. Wstęp wolny. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Szczegóły na Facebooku Gminy Kościelisko i na stronie gminakościelisko.pl. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.
3: Muzyką się żyje.
4: SK odpala sezon na wakacyjne imprezy. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To jest wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed chwilą Kuba zgarnął u nas na antenie bilety. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kazba Łagane, Guzior, Jan Kleosia, Fukaj czy Tede. SK będzie też tam razem z Wami, a jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, to uwaga, wystarczy uważnie słuchać Eski w ten weekend. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca i ja po 21 będę miał jeszcze kilka biletów specjalnie dla Was. A kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława, to jest województwo lubuskie. Tam szykuje się festiwal Rapstacja, no a na scenie również wielkie gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi i Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. No i uwaga, mamy bilety właśnie na tą imprezę, no i na pewno się z Wami będziemy tym dzielić. Proszę uważnie słuchać Eski. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie śpieszyła się przy tworzeniu właśnie tego materiału.
5: No i ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
4: A na tym krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie właśnie z Eski, to właśnie m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana, bo uwaga, w tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. No a całą rozmowę z Roxy Węgiel możecie odsłuchać na kanale, na Eskowym kanale YouTube.
6: Imprezka.
4: 19 oficjalnie wystartowała. Wczoraj, uwaga, kolega zaprosił mnie na turniej darta. Wszystko przegrałem, bardzo szybko wróciłem do domu. Jeszcze sobie mecz Francja-Norwegia obejrzałem. No tak trzeba żyć. Nawet jak się przegrywa, to się wygrywa. No a jeszcze do tego hity na czasie dorzucam. Paweł Bogaj, zapraszam. No i Moziman na początek.

0: Taylor Swift w Radiu SK. A ci artyści, którzy za chwilę, no to wolnych wakacji też raczej nie będą mieli.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Alok i Jennifer Lopez w premierowym singlu Everything's Fine. Piosenka ukazała się w dwóch wersjach, nastrojowej, no i tej klubowej. Pokazuje to przy okazji tak dwie strony tej samej historii. Możecie sobie to sprawdzić w internetach. No, ja do samego końca zastanawiałem się, którą wersję wam zagrać. No, a później przyszedł szef muzyczny i zdecydował za mnie. Ale tego kawałka szukajcie w propozycjach do gorącej dwudziestki. Alok, Jennifer Lopez, Everything's Fine.

Linkin Park w Radiu SK In The End, 20, już prawie 1 minut po 19. Wysłuchacie sobotniej wakacyjnej imprezki w Radiu SK. Proszę posłuchać tego dźwięku. Więcej wam nie zagram, ale to jest bardzo ważna informacja, bo sprawdzam sobie portale plotkarskie. No i Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski ruszyli na swoje wymarzone wesele za granicą. Pani influencerka od samego rana relacjonuje przygotowania, luksusowy transport na lotnisko, prywatny samolot. No, grubo się jeździ. Szampan na pokładzie i romantyczne chwile razem z mężem, to wszystko wrzuciła do internetu. Dokąd lecą? Tego jeszcze nie zdradzili, ale internauci, słuchajcie, typują włoskie Positano. Ja sobie sprawdziłem pogodę w tym Positano. Oni mają tam tylko 30 stopni. Dziewczyno, ty wracaj do Polski.

0: będzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej za.

0: Moving to the Sun w Radiu SK, 29 minut po godzinie 19. Wpadłem sobie na SK.pl i przypomniałem sobie, że w czwartek po raz pierwszy rozdawaliśmy wam kampera. Kasia go wygrała. Ja przed chwilą zadzwoniłem do Kasi sprawdzić, czy się bawią, czy jest fajnie, i Kasia powiedziała coś takiego.
1: Cześć, tu Kasia, bawimy się, chyba wam nie oddam tego kampera. Już zwiedziliśmy kilka miast i teraz jedziemy do kolejnego, do Giżycka.
0: No pięknie, szukajcie Kasi w Giżycku. Jak sami chcielibyście się pobawić i pojeździć naszym eskowym kamperem, no to pobierajcie aplikację Radia SK, zgłaszajcie się już teraz. Ewentualnie, jakbyście chcieli doczytać szczegóły, no to wszystko macie na sk.pl.
2: Radio SK. Reklama.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS z połem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5.
5: Pomidor malinowy Polska 4,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,69. Limonka Brazylia 6,99 za kilogram. Ser z Goliszewa Boryna 28,99. Napój izotoniczny Formułów 750 ml 2,69. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99.
4: PSS z połem. Razem na zakupy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 27 i 28 czerwca zapraszamy na Dni Gminy Kościelisko na Siwej Polanie w Dolinie Chochołowskiej. W sobotę na scenie Jan Marczewski, Kacper HTA i Wiktor Waligura. W niedzielę wystąpią Rocks Dance Studio, Basia Giewont, Rosalie oraz Agnieszka Chylińska. Na uczestników czekają także strefa zabaw dla dzieci, strefa kreatywności, wycieczki górskie z przewodnikiem, food trucki Street Food Polska oraz letni patron SK Summer City, wstęp wolny. Dni Gminy Kościelisko 27 i 28 czerwca. Szczegóły na Facebooku Gminy Kościelisko i na stronie gminakościelisko.pl. Poleca Radio SK.
8: I po reklamie.

Piętra przyszła i mówi, ja jeśli chodzi o temperaturę, to tak lubię trochę ciepło, trochę zimno. Pozdrawiam gorąco tych, którzy już skończyli zmiany. 16 minut zostało nam do godziny 20. Telefon właśnie mi podpowiada, uwaga, że jutrzejsza temperatura będzie jeszcze wyższa niż ta dzisiejsza. O, na szczęście jutro też jest niedziela handlowa. No to sobie można pójść i pochodzić po klimatyzowanej galerii. Albo się oblewać, tak jak w Stanach. A nie, czekaj, to Sławomir.

TikTok zdecydował. Temper Steel Self-Aware to już jest hitem. Gramy to w Radiu SK na zakończenie godziny 19. No a jeśli są tu fani siatkówki, którzy akurat nie mogli sprawdzić wyniku, uwaga, 3-1. Polska wygrała z Niemcami, a z dobrych informacji dodam jeszcze, że za chwilę będą

Miał dla was bilety na film Backrooms, Messenger Radia SK. Tam się zgłaszajcie, dajcie znak, a jesteście na tak czy na nie. A to pytanie a propos upałów. Radio SK. No, pójść do kina w taki chłodek. Coś wspaniałego. SK.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama. MGW Wójcik trwa wielka wyprzedaż i czyszczenie magazynów. To idealna okazja, by kupić nowoczesne bramy aluminiowe, ogrodzenia i balustrady w wyjątkowych cenach. Gwarantujemy najwyższą jakość i ofertę dla klientów indywidualnych, firm oraz deweloperów. Zapraszamy do nowego punktu sprzedaży w Kąśnej Górnej koło Ciężkowic. Salony czynne również w soboty. Sprawdź szczegóły na mgwójcik.pl i skorzystaj z promocji już dziś. MGW Wójcik. Kąśna Górna koło Ciężkowic. Producent bram i ogrodzeń.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbiz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
4: I po reklamie.
5: SK Małopolska. Na czasie.
6: Michał Rejduch, zapraszam. Zespół Trewoci wystąpi dziś podczas imienin Nowego Sącza. Koncert odbędzie się o godzinie 20 w Amfiteatrze w Parku Strzeleckim. Wcześniej zaśpiewają Emilia i Kacper oraz Ewa Nowel. A jutro warto wybrać się na basen nad Łubinką. Kąpielisko jest już otwarte, więc można tu pod okiem ratowników korzystać z wodnych atrakcji. Peak Festival odbędzie się w wakacje w Nowym Sączu. Będzie to największe widowisko muzyczne, które zaplanowano na miejskim stadionie 8 sierpnia. Wystąpią Jan Kleosia, Grupson oraz Vixen. Patronujemy tej imprezie.
7: Muzyką się żyje.
8: Kilkadziesiąt tysięcy osób na jednym stadionie i to w upalny wieczór. Już dzisiaj pierwszy z dwóch koncertów Dawida Podsiadło na PGE Narodowym. Ze względu na ekstremalne wysokie temperatury organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Uwaga, każda osoba może wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. No a przy wejściach na stadionie są też kurtyny wodne, którymi będzie można się schłodzić. Na terenie imprezy staną też beczkowozy, z których będzie można już za darmo uzupełnić tą butelkę. Dwa koncerty na PGE Narodowym to jest finał stadionowej trasy koncertowej Dawida Podsiadło pod tytułem Obrotowy Tour. No i wydarzenie polega na tym, że scena stoi na środku areny, a więcej o koncertach Dawida piszemy na sk.pl. Tam też możecie zobaczyć zdjęcie, jak wygląda ta piękna, wyjątkowa scena. A eskowa trasa koncertowa jedzie dalej. Jutro kolejny przystanek SK Music Tour. Otwieramy razem wakacje w Kołobrzegu, a razem z nami gwiazdy polskiej muzyki. Na scenie pojawi się Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie nasz Michał Hanczak. Pozdrawiamy gorąco, bawcie się dobrze. No a za tydzień kolejna wakacyjna imprezka, tym razem zatrzymamy się w Dębicy. W piątek gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski, a w sobotę scenę przejmie zespół Zakopower. Wstęp na SK Music Tour, przypominam, jest darmowy. Nareszcie wakacje, nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numer jeden ostatniego notowania jest to hymn męskiego grania, a za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Już dzisiaj wieczorem będzie można ich zobaczyć na żywo, w Żywcu, bo męskie granie w 2026 właśnie wystartowało. Na tej imprezie zagra też m.in. Mrozu, Igo czy zespół Lore, który znacie z hitu Wszystko jedno, wszystko źle, gramy to w Radiu SK. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim nowość od Teddy'ego Swimsa, a podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie jak zwykle czeka na Was na sk.pl, tam głosujecie na Wasze ulubione hity, no i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Ja oczywiście zapraszam w imieniu Micha Stopkowskiego.
9: Imprezka.
8: Zerkam sobie, co tam się dzieje na mundialowych boiskach i nic się nie dzieje. Pierwsze mecze o 23:00, Chorwacja-Gana, to może być ciekawe spotkanie, jak Jerzy Kryszak, czyli po chorwacku to będzie Luka Modric, poradzi sobie na boisku. A do tego dzisiaj Anglia-Panama, no perfekcyjny zestaw na sobotni wieczór. Chociaż nie, ja jeszcze dorzucę wakacyjne hity na czasie. No i teraz będzie perfekcyjnie. 3 minuty po 20:00, Paweł Bogej, zapraszam.

The Weeknd w Radiu SK, już prawie 12 minut po godzinie 20. Sprawdzam sobie, czytam, co tam w internecie piszą i czytam. Agnieszka Kaczorowska chwali się w internecie ogrodem zimowym w swojej willi za 1,5 miliona złotych. A tak sobie myślę, że po co jej ogród zimowy latem? Radio SK. No to nie ma sensu.

0: I Like It w Radiu SK, 20 minut po 20, piękna godzina. Beatka z nami, halo, halo.
1: Cześć.
0: Beato, ty nagrałaś coś takiego?
1: Hej SK, oczywiście, że jestem na tak. Kiedyś taki pan śpiewał, że kobiety lubią brąz, więc piękna opalenizna na moim ciele się pojawiła dzisiaj.
0: Beatko, ile godzin musiałaś tam smażyć się na tym słońcu?
1: 5,5 leżałam.
0: 5,5, proszę państwa, czy wy to słyszycie? Poczekaj. Dobra, to oceńmy sobie, jaki stopień opalenizny już osiągnęłaś, tak w skali od 0 do 10?
1: No myślę, że 7 spokojnie.
0: Czyli da się być lepszym?
1: Oczywiście.
0: Okej, okay. A czy już googlowałaś najlepsze sposoby na oparzenia słoneczne, czy tutaj się to nie sprawdza?
1: Nie, ja myślę, że takim najlepszym sposobem to żadne tam śmietany, kefiry, tylko po prostu właśnie taki wypad do kina na chłodnym fotelu, w chłodnej sali będzie idealnie.
0: To ty, kochana, bardzo dobrze kombinujesz. Słuchaj, no to dobra, to nie będę cię tak dłużej trzymał w niepewności. Bilety na film Backrooms do sieci Helios są twoje. 4 sztuki ci dorzucam.
1: Wow, super, dzięki bardzo.
0: Możesz zabrać znajomych, rodzinę, ewentualnie sobie pójść 4 razy na ten sam film.
1: Super.
0: Tam jest chłodno, to jest bardzo fajnie. Za chwilę ci je wysyłam, no i gram Taylor Swift, lubisz?
1: Oczywiście.
0: No to proszę bardzo.

0: I Wanna od Bowser. Coś czuję, że ten gość naprawdę zrobi bardzo, bardzo dużą karierę. Trzymam oczywiście kciuki. Możecie głosować na ten numer w propozycjach do gorącej dwudziestki. A teraz proszę bardzo, odzywacie się, jeśli chodzi o upały, to jesteście na plus czy na minus?
1: Tą temperaturą to pół na pół. Na plus, dlatego że można się pięknie opalić, a no tak. Na minus, dlatego że mój narzeczony narzeka, że jak wejdzie do zimnej wody, to mu się coś kurczy.
0: Radio SK. Kurczy, to macie problem.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny...
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.

Tomasz Graj w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 21. Chociaż jak zerkam sobie za okno, taka bardziej 18-16. Mam nadzieję, że się świetnie dzisiaj bawicie. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie u was coś wspaniałego, że imprezujecie. No i możecie dawać znaka też, jak tam wasze odczucia, jeśli chodzi o te upały. Dużo było, 35 stopni mój termometr dzisiaj pokazał, także jest gorąco, ale słuchajcie, wczoraj puszując po internecie zauważyłem coś pięknego. Piękny cytat, uwaga, podaję go dalej. Ziemniaki nikogo nie hejtują, bądź jak ziemniak. To teraz gram wam coś, co wam z ziemniaków zrobi.

Dawid Podsiadło z nowością na błysk. 4 minuty zostało nam do 21. Podobno pan Dawid przyciągnął na narodowy mnóstwo fanów. Możecie to wszystko zobaczyć na sk.pl i na naszym eskowym Instagramie. Tam też jest informacja, proszę bardzo, o tym, że dużo fanów przyszło ze swoją wodą, bo można, tak, pozwolili. To ja się z tego bardzo mocno cieszę. Za chwilę też będziemy grali wam nowość Swedish House Mafia, jak lubicie. No właśnie, to ten numer też pokochacie. Ale to jeszcze za chwilę. Swedish House Mafia, a tak naprawdę jeden z członków Swedish House Mafii zaczął produkować, no i robi.

0: Wielka Małopolska. Na czasie.
1: Michał Rejduch, witajcie. Ciekawe warsztaty na wakacje organizuje Galeria BWA Sokół z Nowego Sącza. W planie jest zabawa z klockami Lego, plener malarsko-rysunkowy dla dzieci i młodzieży czy warsztaty modowe. Na zajęcia można się już zapisywać, a szczegóły są na bwasokol.pl. Można jeszcze zapisywać się na zajęcia w ramach akcji Aktywne Wakacje, która jutro rusza w Nowym Sączu. Pałac Młodzieży, Miejski Ośrodek Kultury, ale też Mała Galeria, MOSiR i Świetlice Środowiskowe przygotowały wiele atrakcji na 2 miesiące wakacji. Szczegóły są na stronach wspomnianych instytucji.

0: Mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej na tym, aby w nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze, no i skupić się przede wszystkim na żywej muzyce.
1: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
2: Takiego budowania piosenki po kolei.
1: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
0: A na albumie znalazło się kilka znanych hitów, takich jak Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej. To w duecie z White'em 2115. A męskie granie ruszyło w trasę. Dzisiaj drugi koncert w Żywcu. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymn tegorocznej trasy. Na żywo wykonają hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Może jest casting?
1: No nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
3: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
4: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męskograniowy.
1: Tak. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki, już też no, pewnego rodzaju łód szczęścia.
0: Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań, 10-11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Marzenia się naprawdę spełniają, a wszystkie marzenia to hity, który wskoczył na szczyt Rap 20 w Radiu SK. To kawałek nagrany przez Łatwo Ganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka, no i na co dzień przybywa w szpitalu, ale marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwo Gangiem, no i się udało. To jest kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancel Fight. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na ska.pl. Kolejne notowanie w poniedziałek po 23. Ja oczywiście gorąco zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Dwie minuty po 21:00 zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej wakacyjnej imprezki. Zaproszenie na Polish Hip Hop Festival. Tak, to w tej godzinie proszę nagrywać swoje głosówki. Jesteście na tak czy na nie? Jeśli chodzi o upały, Messenger Radia SK, tam się zgłaszajcie. Proszę bardzo, czekam. Paweł Bogaj, zapraszam, witam, czekam na kreatywne odpowiedzi.
5: Nie, no łapka w górę dla upału, ciałko samo się nie opali.
0: Wiktor Dyduła? A nie, Woli Góra, co ja mówię?

0: bez powietrza.
1: Ale bez nowości to ciężko.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Axwell nie zwalnia, słuchajcie, tempa. Tym razem wraca z nowym singlem. Nazywa się Whatever Turns You On. On nagrał go wspólnie z gościem, który się nazywa Bon, który ma na swoim koncie współpracę m.in. też z Martinem Garrixem przy już 7-letnim kawałku. Ja sobie to przed chwilą sprawdziłem. High on Life. Już teraz leci do Was świeża, taneczna propozycja, która idealnie wpisuje się w wakacyjny klimat. No i prosto od członków Swedish House Mafia ten kawałek jest. A my wszyscy kochamy Swedish House Mafia. Spróbujcie tego, to naprawdę bardzo, bardzo wakacyjny numer.

0: Black Eyed Peas w Radiu SK. Jakbyście chcieli zobaczyć, co się działo na warszawskim koncercie właśnie Black Eyed Peas, wpadajcie na eskowego Instagrama. Tam mamy mnóstwo relacji. Podobno nawet jeden z członków Black Eyed Peas poznał Matego Fuczyło, mówi, że kojarzy jego wywiady i w ogóle gorącą rap 20 to on słucha co poniedziałek. Poważnie, tak mi Matek przekazał, więc ja mu wierzę. Cały czas pytam was, jak tam, co tam, jak wy żyjecie w te słoneczne, no już nie, ale w bardzo upalne dni. Czekam, Messenger Radia SK. No i przede wszystkim możecie też dać znaka, jak tam u was. Halo, halo, teraz Kasia, proszę bardzo, prosto z Messengera. Słuchamy.
1: Hejo, hejo, uwielbiamy ciepło, a jeszcze bardziej jak się pali ognisko.
0: No, ja to chyba ludzi nigdy nie zrozumiem.

0: ten numer zagra dzisiaj pewnie w niejednym klubie w Polsce. 27 minut zostało nam do 22. To już jest czwarta godzina mojego programu, także no jakieś tam przejęzyczenie może nastąpić. Ale ja chciałbym powiedzieć, że jeśli kochacie takie klubowe klimaty i lubicie się do nich bawić, no to przypominam, SK Live Remix, czyli legendarne pasmo powróciło do Eski. Gramy tak już od pierwszego dnia maja i z tego, co słyszałem, przynajmniej na Messengerze, no to wam się podoba. Jak lubicie klubowe klimaty, co piątek po 20 gramy wam naprawdę najlepsze perełki.
1: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Armin van Buuren zagrał. 13 minut zostało nam do 22. Ze mną Diana. Witam.
1: Cześć, witam.
0: Diana, jakie miasto? Jaka część Polski teraz?
1: Zamość.
0: Zamość. O, piękny rynek macie. Ktoś kiedyś zbudował i teraz się chwalicie.
1: Pewnie, że tak. Jest czym?
0: Moja droga, czy ty lubisz gorące dni? Jak to u ciebie jest? Czy ty bardziej wtedy kręcisz się w okolicach lodówki?
1: Nie. Co najwyżej po zimne napoje do tej lodówki, ale uwielbiam lato, uwielbiam upały. Słuchaj, po to są te wakacje.
0: Okej, dobra. A ty nagrałaś na Messengerze, że to nie ma tak, że ja ci dam te bilety i ty będziesz je miała. Ty chciałaś się odwdzięczyć. Ja tu wszystko przesłuchałem.
1: No pewnie, no słuchaj, nie ma nic za darmo. Proponuję litr zimnej orężady z miętą, duże lody pistacjowe. Myślę, że się dogadamy.
0: Nie, no pistacjowe to teraz drogo. Moja droga, no słuchaj, z tego względu, jeśli ja nie jestem przekupny, to uwaga, lecą właśnie zaproszenia do ciebie na Polish Hip Hop Festival.
1: O, wow, teraz jest dopiero gorąco.
0: Ej, ale te lody z posypką czy bez?
1: Z posypką oczywiście.
0: No i to mi się podoba. Moja droga, a dawaj jakiś przekaz dla wszystkich imprezujących dzisiaj w całej Polsce. Szybki, krótki, proszę bardzo.
1: No słuchajcie, pijcie dużo wody i bawcie się do rana. No,
0: pięknie.

0: Mikola Strips. Taki numer na mundial dla Czechów, ale im chyba średnio idzie. 3 minuty zostało nam już do 22. Ja mam nadzieję, że dzisiaj w nocy będziecie się świetnie bawić, będziecie imprezować. No i pamiętajcie, rada od wujka, pijcie dużo.
1: No wody oczywiście.
0: Jutro też ma być gorąco. Bawcie się grzecznie. Paweł Bogaj, kłaniam się. Cześć!

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Hity na czasie.
0: Hity na czasie. Numer 1 w Małopolsce.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żal.

0: emocje.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: pytasz, jaki jest ten drugi nastrój. Nawet nie chcę patrzeć w oczy miastu, zastój. Od miesiąca nie widziałem blasku z bastu, ja?
1: Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. U mnie spokojnie.